0: nasz helu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. W przyszłym roku będą obchodzić 100 lat istnienia, a spełnieniem marzeń na okrągły jubileusz będą szatnia, prysznice, większy garaż i nowy wóz. Strażacy jednostki ochotniczej Straży Pożarnej Skawina 2 Korabniki już pracują nad rozbudową. Wycięli m.in. drzewa pod budowę nowego budynku, który pozwoli im na lepsze funkcjonowanie, godne standardów XXI wieku. Ale żeby marzenia się ziściły, potrzebny jest spory zastrzyk gotówki.
2: Dzień dobry, Marek Urban, prezes zarządu OSP Skawina 2. Krótko podsumowując te 99 lat na razie, może opowiem, gdzie jesteśmy. Miejscowość Korabniki, tak zwana Królewska Wieś kiedyś, która wyrabiała koraby, tak zwane łodzie, tym się charakteryzowała właśnie. Przez wiele lat była gminą. Do 1974 roku zeszłego wieku była miejscowością gminną. Od 1974 roku została wcielona jako osiedle Skawiny. Jednostka powstała w 1927 roku z inicjatywy miejscowej ludności oraz pana hrabiego Mączyńskiego, właściciela dworu w Korabnikach, który podarował część swojego gruntu na siedzibę działalności OSP. To był rok 27. Do dnia dzisiejszego wielu naszych strażaków, którzy funkcjonują w naszej jednostce, to potomkowie tamtych ludzi, którzy zakładali tą jednostkę. Wnukowie, prawnukowie, którzy aktywnie funkcjonują w naszych szeregach. Przez wiele lat jednostka, tak jak chyba każda, przeżywała wzloty, upadki, ale przeżyła i wojnę, i lata PRL-u. Potrzeba było modernizować jednostkę przez wiele lat. Zaczynaliśmy, no ja oczywiście nie pamiętam tych czasów, ale w 27 roku od zaprzęgów konnych. W tym momencie mamy parę koni więcej, aczkolwiek te nasze konie, które stoją w garażu, też już mają swój wiek niestety i coraz słabiej nadają się do wyjazdów.
1: Ale żeby było jasne, mówimy oczywiście o koniach mechanicznych, nie tych prawdziwych, teraz przynajmniej.
2: No można czasami żałować, że to nieprawdziwe, ale oczywiście mechaniczne posiadają. Mamy dwa samochody w tym momencie do wyjazdów, które mają ponad 30 lat. Jeden to już jest prawdziwy dziadziw, ponad 40-letni tak naprawdę, ale jeszcze służy, często naprawiany, ale jeszcze możemy z niego korzystać. W przyszłym roku mamy to stulecie i nie ukrywam, bardzo ambitny plan, aby troszkę rozbudować naszą remizę. Z jednej strony chcemy wreszcie pozyskać miejsce, gdzie się możemy przebierać, czyli szatnie, a nie na kołach czy pod kołami samochodów tak naprawdę. Prysznice, o których marzymy tak naprawdę od wielu, wielu lat i garaż na prawdziwy samochód taki z XXI wieku, żebyśmy mogli dalej służyć ludziom.
1: To porozmawiajmy sobie trochę o młodzieżówce. Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o OSP Skawina 2 Korabniki? Nawet jeżeli tę młodzieżówkę uda się zgromadzić, to nie jest to łatwe zadanie ze względu na to, że dzieci mają coraz więcej zainteresowań i z racji tego, że robią się po prostu coraz starsze, wybierają inne szkoły, na przykład te w Krakowie, no i też siłą rzeczy mają po prostu mniej czasu na to, co jest związane chociażby z lokalną społecznością. A jak to jest tutaj na miejscu w Korabnikach?
3: Łukasz Martyna, sekretarz zarządu OSP Skawina 2. My już od wielu lat postawiliśmy sobie za cel właśnie to, żeby druhowie, którzy wchodzą w podział bojowy, czyli ci, którzy mogą wyjeżdżać do akcji, żeby to byli druhowie, którzy od wielu lat są zapoznani z naszą jednostką, co udaje nam się, zresztą ja jestem sam tego najlepszym przykładem, bo też sam zaczynałem w wieku 11 czy 12 lat właśnie jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej.
1: To ile to już lat jest?
3: Oj, za dużo. Już ponad 15 będzie. Dlatego też, no, tak naprawdę można powiedzieć, że przez tyle lat, czy ja, czy koledzy, którzy wtedy też ze mną zaczynali, znamy już tą straż od podszewki tak naprawdę. I tego samego chcemy uczyć właśnie kolejne pokolenia, tak? Gdzie młodzieżówka te kilkanaście lat temu to tak naprawdę było kilka osób zaangażowanych i wiele z nich zostało do tej pory w naszych szeregach. Natomiast tak, potem kolejne pokolenia, te nazwijmy to przed pandemią, które tutaj do nas przychodziły, to też była taka grupa bardzo zaangażowana. Udało nam się naprawdę zgromadzić wtedy ponad 30-osobową grupę tych dzieciaków i młodzieży. Część z nich do tej pory u nas pozostała. Potem ten okres pandemii był, wiadomo, jak w każdej takiej strukturze trochę trudniejszy. Natomiast po pandemii tutaj też jeden z naszych druhów, który podjął się kontynuowania tego dzieła młodzieżowej drużyny pożarniczej, przejął to i tak naprawdę odbudował na nowo, dzięki czemu jesteśmy teraz jedną z najliczniejszych młodzieżowych drużyn pożarniczych w całej gminie, jeśli nie nawet w powiecie czy w województwie. Także tym naprawdę możemy się poszczycić. No i też tym, że tak naprawdę nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co związane z ratownictwem i ze strażą w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Staramy się zainteresować te dzieci, tą młodzież też innymi obszarami, chociażby aktywnością fizyczną, tak? Organizujemy dla nich na przykład gry terenowe, które od wielu lat funkcjonują też w naszej gminie. Teraz jest już to powiatowa gra terenowa dla tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale też takie codzienne aktywności, tak? Czyli chociażby wspólne granie w siatkówkę czy w piłkę nożną.
4: Takie stricte strażackie aktywności.
3: No, jakby nie patrzeć, rozwój aktywności fizycznej też jest bardzo ważny dla strażaka, więc...
4: I tenis stołowy jeszcze.
3: Tak, i tenis stołowy też, nie ukrywajmy. Więc tak, jak najbardziej staramy się dzieciaki też tym zainteresować, żeby właśnie to nie była tylko straż, tylko żeby to było miejsce, w którym ta młodzież może się spotkać, w bezpiecznym miejscu, nauczyć się ciekawych rzeczy, ale też przede wszystkim spędzić ze sobą czas, trochę odrywając się od telefonu czy komputera, bo wiemy, że w tych czasach jest o to wcale niełatwo.
4: Co do waszej takiej działalności na co dzień, wiadomo, że zawsze gdzieś czeka się na jakiś SMS albo na jakiś sygnał z centrali, że trzeba wyjechać, natomiast gdybyśmy tak mogli, chociaż już trochę późno, ale jednak to jest jakiś punkt odniesienia, podsumować rok 25, jeżeli chodzi o waszą działalność. Ile było takich wyjazdów w ciągu ubiegłego roku i czy też można powiedzieć, że są jakieś tendencje, że w danych miesiącach jest więcej wyjazdów, chociażby z to, co sobie jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem, czy to pożary traw, czy inne tego typu wydarzenia związane na przykład z jakimiś niedopałkami w lesie i tak dalej, więc czy tej pracy dla was jako dla jednostki było, jest, będzie dużo, czy to gdzieś rozmywa się jakoś z racji tego, że też mamy PSP chociażby i tak dalej?
3: Tak, z jednej strony mamy PSP, które działa nam tutaj lokalnie w Skawinie, natomiast z drugiej strony też Skawina jest miastem bardzo mocno rozwijającym się. Przybywa nam tu bardzo wiele mieszkańców, szczególnie właśnie na osiedle Korabniki, które jest tak naprawdę jedyną częścią Skawiny, która tak dynamicznie się w ostatnich latach rozwija. Trochę zrobiła się taka sypialnia dla Krakowa tutaj tak naprawdę. Przez co tych mieszkańców po prostu jest więcej, tak? Co rodzi nam, wiadomo, potencjał do tego, że tych zdarzeń dzieje się coraz więcej. Najlepszym przykładem tego jest to, że od kilku lat widzimy bardzo mocno rosnący trend wyjazdów do izolowanych zdarzeń medycznych, czyli do zdarzeń, do których tak naprawdę najczęściej wyjeżdża pogotowie ratunkowe. Natomiast coraz częściej my też jesteśmy wysyłani do takich zdarzeń. W sytuacjach, w których na przykład pogotowia akurat w okolicy dostępnego nie ma. Tak? Tak jak mówię, no liczba mieszkańców cały czas wzrasta, więc no siłą rzeczy jakby tych zdarzeń jest więcej, dlatego my też cały czas szkolimy się właśnie w tym kierunku, żeby tą pomoc nieść jak najlepiej, bo ten stereotyp, który jakiś czas temu jeszcze funkcjonował, że straż to tylko pożary i koty na drzewach, to już się zaciera. To już tak naprawdę nie do końca tak wygląda. Wręcz przeciwnie, właśnie coraz więcej pojawia się wyjazdów do zdarzeń, czy to wypadków, czy medycznych, tak? Więc no to jest taki trend, który w ostatnich latach funkcjonuje. No i niestety na przykładzie ostatniego bodajże kwartału 25 roku, no mieliśmy kilka wyjazdów do właśnie resuscytacji, które tutaj na terenie się przydarzyły. Także jest to taki trend, który na pewno zauważamy w ostatnim czasie.
4: Te różnice między służbami się zacierają. Każdy musi wiedzieć, jak wykonać RKO, wiedzieć, jak zareagować w sytuacji kryzysowej. Wiemy też, że coraz więcej jednostek chociażby jest wyposażonych w AED, gdzie to jest już tak naprawdę no, chyba standardowe wyposażenie każdego wozu, więc czy już można powiedzieć, że nawet w waszym przypadku niedługo nie będzie się mówiło o was jako o strażakach, jako o straży pożarnej, tylko o po prostu o jakichś służbach, które niosą pomoc?
2: Już dzisiaj jesteśmy służbą ratunkową tak naprawdę, więc pożar jest tylko jedną z części naszych obowiązków. Tak jak tutaj Łukasz wspomniał, cała działalność medyczna, wyjazdy, zdarzenia drogowe, zabezpieczenia wypadków, działalność poszukiwawcza, ale również istnieje jeszcze druga część całej działalności, przynajmniej naszego stowarzyszenia, to działalność kulturalna. Tak naprawdę współpracujemy z miejscowymi placówkami, ze szkołami, z zakonami. Staramy się wzajemnie uzupełniać wydarzenia, które są przeznaczone głównie dla miejscowej ludności. Chodzi tutaj raz o pomoc dla osób starszych, dla osób samotnych, których staramy się integrować, choćby nawet w formie wycieczek, które są organizowane w naszej jednostce, wyjazdy na wszelakie wydarzenia sportowe. I to się rzeczywiście tutaj odbywa, jest bardzo dobrze odbierane przez miejscową ludność. Czy całkowicie się zaciera ta różnica pomiędzy PSP a OSP? Jesteśmy ochotnikami. Każdy poświęca tutaj tylko tyle czasu, ile może. Niektórzy, jedni więcej, drudzy mniej. Natomiast patrząc na ilość umiejętności, które posiada w tym momencie strażak OSP, tak naprawdę w stosunku do poświęconego czasu na ćwiczenia, na działalność bojową, na przygotowanie się do tego wszystkiego, myślę, że tak naprawdę już niewiele odbiegamy tak naprawdę od zawodowych strażaków. No z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, my poświęcamy tyle czasu, ile możemy. Każdy z nas pracuje. W tej jednostce jest około 55 strażaków, którzy mogą wyjeżdżać do różnych zdarzeń. Tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli, mamy praktycznie cały przekrój różnych zawodów. Od kierowców autobusów, przez elektryków, hydraulików, osoby, które pracują w kancelariach prawnych, w różnych innych instytucjach, przedsiębiorców. Tak naprawdę mamy zbiór różnych ludzi, których jednoczy tak naprawdę pasja pomocy ludziom, ratowania życia, zdrowia i tak naprawdę cała jednostka, myślę, że tak jak większość OSP w całej Polsce tak naprawdę, funkcjonują dzięki oddolnej pracy tych ludzi. Oczywiście są różne programy, które pomagają nam w rozwijaniu jednostki, natomiast czy gminne, czy powiatowe, czy na poziomie wojewódzkim, tak naprawdę to dalej jest kropla w morzu potrzeb akurat. Niedawno wyszły rozporządzenia, które wcieliły jednostki OSP w system obrony cywilnej. I tak naprawdę na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, to właśnie strażacy z OSP mają zabezpieczać miejscową ludność. Niemalże tak samo jak wojsko, chociaż nie mamy wszystkich uprawnień. Wcielenie nas w system obrony cywilnej powoduje to, że tak naprawdę zawsze musieliśmy być gotowi, a w tym momencie musimy posiadać jeszcze dodatkowe umiejętności, tylko na razie nie do końca mamy do wszystkiego przeszkolenie. I tu jest kolejny problem, który jest.
4: Jesteście tak naprawdę bardzo różni, skoro zajmujecie się naprawdę wszystkimi możliwymi profesjami, to zastanawiam się, że czasami w takiej sytuacji zagrożenia trzeba znaleźć gdzieś wspólny język i na ile to jest łatwe, na ile to jest trudne.
3: Ja myślę, że jest to o tyle łatwe, że wszyscy wiemy, w jakim celu wyjeżdżamy do takiej akcji. I jeśli mamy dowódcę, który nami odpowiednio zarządzi i zdecyduje, kto co ma robić tak naprawdę, jesteśmy też na tyle zgranymi ze sobą ludźmi, że potrafimy działać po prostu we wspólnym celu. Myślę, że to jest chyba odpowiedź na to pytanie.
4: Miałem okazję być na miejscu u was tutaj w garażu. Rzeczywiście stoją dwa wozy, jest szatnia, a w zasadzie tej szatni tak naprawdę nie ma, bo miejsca jest tam mało. Staracie się, żeby na setne urodziny za rok już wszystko było gotowe i w stanie deweloperskim pod klucz. Ile tak naprawdę brakuje? Powiedzmy trochę na temat tego, co się dzieje w tej chwili, bo słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale możemy im opowiedzieć, że chociażby niedawno miała miejsce wycinka drzew, kiedyś tu drzewka były, teraz drzewek nie ma, no i tam, gdzie one były, to tam powstanie nowy, kolejny budynek.
2: Mamy dosyć ambitne plany na przyszły rok. Dwie duże inwestycje. Budowa tego budynku garażowo-szatniowego, nazwijmy go. Wreszcie będziemy, mam nadzieję, mieli szatnię, nie koedukacyjną, tak jak mamy w tym momencie. Nie będziemy się przebierać na kołach samochodu, tylko w odrębnych pomieszczeniach może się uda również zamontować fajne prysznice i budynek na samochód, który spełnia wymogi XXI wieku, gdyż obecne nasze garaże niestety nie były zaplanowane na takie jednostki, które są obecnie dyspozycyjne, a którą byśmy potrzebowali. Jeśli chodzi o koszty, jak zwykle bardzo trudny temat, to jest samochód to jest tak na około 1 200 000 zł. Oczywiście są różne programy, ale nawet nie wiem, czy z tych programów uda nam się połowę tych środków uzyskać. Garaż, łatwo przeliczyć, ile kosztuje koszt budowy. Mamy środki, materiały zabezpieczone z Urzędu Gminy, natomiast całą pracę musimy wykonać indywidualnie. Dobrze, że mamy, tak jak mówiłem, różne zawody tutaj, od hydraulików, elektryków, przez budowlańców, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić, aczkolwiek jest to praca po godzinach, praca społeczna, gdzie każdy ma też swój dom, swoje obowiązki i też u siebie w domu też musi coś wykonać. Jednostka, tak żeby była jasność, jednostka nie dostaje żadnych subwencji na funkcjonowanie. Wszystkie środki, które mamy, są pokrywane z tego, co nam uda się samemu zarobić. Najbardziej popularna jest to zbiórka pieniędzy przez dystrybucję kalendarzy. W większych miastach są kominiarze, w mniejszych, tam gdzie funkcjonują jednostki OSP, są strażacy właśnie. Jest to tradycja wieloletnia, tak naprawdę co roku staramy się odwiedzić naszych mieszkańców, przekazując ten kalendarz. Oczywiście dostajemy wtedy jakieś datki, które pomagają nam opłacić choćby nawet rachunki za prąd, za gaz. Od 3 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc można wpłacać 1,5%. O to bardzo apeluję i bardzo proszę, nie ukrywam, gdyż tak jak widać, te wydatki są bardzo duże. Dodam taką jedną dosyć istotną rzecz. Strażak za wyjazd dostaje ekwiwalent. To jest tak naprawdę paręnaście złotych za godzinę akcji. Średnia akcja to około 2 godzin. Natomiast strażacy z naszej jednostki, wszyscy, którzy jeżdżą, oddają później ten ekwiwalent jako darowiznę na cele statutowe, aby mogła nasza jednostka funkcjonować. Także oprócz tej pracy, którą wnosimy tutaj, własną, czasu i umiejętności, oddajemy też wszystkie środki, które ewentualnie mogą się tutaj łączyć z funkcjonowaniem naszej jednostki. Stąd też te 1,5% jest dla nas tak bardzo istotne.
4: Kiedy uda się Wam zrealizować wszystkie plany, kiedy powstanie nowy budynek, uda się Wam dostać nowy samochód, to na ile to będzie duży skok do przodu? Tak realnie, to, że będziecie mogli chociażby przebierać się w innym pomieszczeniu niż w tym samym, w którym są samochody, że sanitariat będzie doprowadzony do porządku, to będzie wtedy tak można powiedzieć, że no, jesteśmy naprawdę jak profesjonalni strażacy, że mamy wreszcie profesjonalne warunki do tego, żeby przede wszystkim nieść pomoc.
3: Tak, no wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku w Korabnikach, jeśli chodzi o straż pożarną, bo teraz jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to myślę, że nawet trochę wyprzedzamy te standardy, które gdzieś w okolicy panują, natomiast jeśli chodzi o zasoby właśnie te budynkowe, lokalowe, no to jeszcze trochę nam brakuje, dlatego też staramy się, korzystając też z okazji, jaką jest właśnie to stulecie naszej jednostki, no po prostu te warunki poprawić, tak, żeby po prostu mogli funkcjonować też bezpiecznie, tak, bo należy pamiętać o tym, że strażak też naraża swoje życie, zdrowie, chociażby to, że jakby te mundury, w których wyjeżdżamy, te stroje bojowe, w których wyjeżdżamy do akcji, one też często są przesiąknięte całym dymem, tymi wszystkimi składnikami chemicznymi, natomiast no też przechowywanie, przetrzymywanie tych ubrań specjalnych też jest dla nas jakimś wyzwaniem, tak, więc staramy się podejmować takie kroki, które są po prostu po pierwsze realne dla nas do osiągnięcia, ale po drugie, które też pozwolą nam zapewnić standard właśnie na ten XXI wiek tak naprawdę.
4: I wtedy będzie można naprawdę wejść w drugie stulecie WSP Skawina 2 Korabniki.
3: Zdecydowanie tak, na to liczymy.
1: Działalność jednostki OSP Skawina 2 Korabniki możecie śledzić na jej facebookowym profilu. Dawniej był zamek, dziś jest miejscem kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. O historii parku oraz nieistniejącego już zamku opowie Marian Strzeboński.
4: Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku, dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
5: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym, bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek kazimierzowski. Długosz pisze w XV wieku. Na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany zamek królewski. Oczywiście zamek królewski czy zamek kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i został nazwany przez mieszkańców zamczyskiem. Dziś nawet nie ma śladów ruin, bowiem na początku stulecia w miejscu zamku kazimierzowskiego został wybudowany gmach, który nosi nazwę Pałacyk Sokół. Gmach, który był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół działającego w tym czasie w Skawinie. Sala gimnastyczna i zaplecze socjalne, no i wieża, baszta przy pałacyku nawiązują w pewnym sensie do zamku kazimierzowskiego.
4: A wrócę jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał. Czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
5: Jak wyglądał zamek kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego Skawiny z 1663 roku, o którym wspomniałem przy innej audycji. Tam mamy zarys kształtów tego zamku kazimierzowskiego, natomiast na początku XX wieku wybudowano Pałacyk Sokół z wykorzystaniem części murów dawnego zamku królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej ścianej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów, dłuższy bok i ponad 20 metrów krótszy bok tej części mieszkalnej.
4: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
5: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano pałacyk Sokół na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Sokół, wykorzystano dawne fundamenty. Pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
4: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
5: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim, postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół uzupełnić drzewostan, by tak jak było u Długosza, na wzgórzu porośniętym lasem wybudowano zamek. Więc park nawiązuje do tej historii. Oczywiście, kiedy Polska była pod zaborami, powstawał park. Nie nosił imienia Józefa Piłsudskiego, bo park powstał w 1917 roku.
4: Tak naprawdę, no to chyba głównie miał służyć celom wypoczynkowym, tak jak jest to dzisiaj, że wielu skawiniaków przechodzi po parku, idzie starorzeczem Skawinki, część z psami, część pewnie biegając, czy po prostu nawet, nie wiem, przechodząc z punktu A do punktu B, bo akurat najwygodniej jest przeciąć przez park.
5: Tak, to funkcja rekreacyjna i funkcja historyczna, bowiem kiedyś w tym miejscu były te zalesione obszary. Myślę, że to chyba najważniejsze zadanie, by było zacienione miejsce i miejsce do wypoczynku, by wyznaczone alejki, place zabaw, zwłaszcza te, które powstały po 2000 roku. Tam za pałacykiem Soku znajduje się dość duży kompleks urządzeń rekreacyjno-zabawowych z uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży.
4: Bo też biorąc pod uwagę to, jaką powierzchnię ma park, on jest bardzo duży, jak na standardy dzisiaj mówimy 40-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
5: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku w miejscu czy w Parku Skawińskim.
4: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne funkcje, nie tylko te rekreacyjne? Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przyrody, nasadzonej, bo nasadzonej, a jednak, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe i tak dalej, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku skawińskiego.
5: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie parku miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy. Tam za pałacami Pałacykiem Soku znajduje się muszla koncertowa, gdzie zapraszano do występów różnych artystów, nawet i znane postacie ze świata muzyki występowały w tej muszli. Maryla Rodowicz, zespół Kombi przy okazji Dni Skawiny. Natomiast po wybudowaniu, urządzeniu błoni skawińskich na Starorzeczu, większość imprez, dużych imprez kulturalnych przeniosła się na błonia skawińskie. Ale to dopiero od początku lat 2000 te błonia skawińskie funkcjonują jako miejsce do wielkich imprez skawińskich.
4: Wiele osób, które myślą o przestrzeni parku miejskiego, myślą właśnie o tej przestrzeni zamkniętej. Natomiast błonia są taką przestrzenią trochę bardziej otwartą, że jednak tam jest więcej tej przestrzeni, nie ma tylu drzew, jest ścieżka, prawda, tam się spotykamy, przechodzimy i tak dalej, i tak dalej. Skoro mówimy o Starorzeczu, no to dawniej tam musiała płynąć rzeka taka z prawdziwego zdarzenia, a niekoniecznie taka, która dzisiaj jest, no umówmy się, troszeczkę bardziej płytka niż mogłaby być kiedyś.
5: Tu o jednej rzeczy trzeba powiedzieć. Skawinka w obecnym korycie płynie dopiero od połowy lat 70. Pamiętam z okresu dzieciństwa, że Skawinka jako rzeka była rzeką w pobliżu parku. Z alejki parkowej można było od razu przejść do koryta rzeki Skawinki. W latach 70. przeprowadzono regulację biegu Skawinki, zlikwidowano zakole, które było w pobliżu parku. Dziś to zakole to jest tak zwane Starorzecze w korycie i teren wokół zakola również się nazywa Starorzeczem, a Skawinka płynie troszeczkę na południe od parku. Także były nawet wypadki, że utonęli uczniowie szkoły podstawowej właśnie w parku. W 72 roku dwoje uczniów poszło na zamarznięte koryto rzeki Skawinki i jeden z nich utonął, a byli, bawili się w parku i schodząc z parku zboczyli z alejek i weszli na miękką, słabą krę lodową i jeden z nich utonął.
4: Co nie zmienia faktu, że dzisiaj ktoś, kto mógłby sobie wyobrażać, że no, ale tu przecież zawsze płynęła rzeka, no to ona tak nie wyglądała tak jak kiedyś.
5: Tak, ta rzeka jest w tej chwili uregulowana, ma obwałowania i wyprostowany bieg, więc zupełnie inaczej ta Skawinka wyglądała w czasach mojej młodości. No, można było zobaczyć pływające rybki, które dzisiaj też w Starorzeczu pływają, no bo rzeczki są połączone ze sobą. Czy Starorzecze jest połączone z potokiem Czekajówka i z potokiem Brzozówka, więc ta Skawinka zupełnie inaczej wyglądała. Dzisiaj to koryto po wyprostowaniu ma zupełnie inny kształt i przebieg.
4: Z czasów młodości, skoro już pan tego dotknął, to jak się panu kojarzyła ta przestrzeń, zarówno miejskiego parku, jak i znajdującego się zaraz obok Starorzecza Skawinki? To było takie państwa pozaszkolne miejsce spotkań, czy też może trochę później, w latach, powiedziałbym, zaawansowanej młodości, że skoro się gdzieś spotykamy, mamy piękną pogodę, no to idziemy tam wypoczywać albo po prostu bawić się we wspólnym towarzystwie.
5: Tak, park był miejscem spotkań młodzieży. Pamiętam taką tablicę dość znacznych wymiarów przy wejściu do parku od strony ulicy Kublińskiego. Owa tablica zawierała taką treść, której jako dziecko, powiedzmy sobie, ze szkoły podstawowej z młodszych lat niewiele mi mówiła, ale pamiętam ją. Zieleń to zdrowie i płuca naszego miasta. Na ile to było prawdziwe, na pewno tablica swoją treść ma prawdziwą, ale jak to należy odnieść do zanieczyszczeń przemysłowych, które w Skawinie stanowiły poważny problem? Otóż w Skawinie wybudowano wszystkie zakłady przemysłowe, te ważniejsze, po zachodniej stronie miasta. Nie wzięto pod uwagę przeważających kierunków wiatru, a w Skawinie przeważającym kierunkiem wiatru jest wiatr zachodni. I w efekcie park znajdujący się na zachód od wielkich zakładów przemysłowych znalazł się w pierwszej strefie opadania pyłu przemysłowych. Pewnie chronił mieszkańców przed pyłem, bo drzewa zatrzymują znaczną część pyłu. No ale pytanie, czy to wszystko takie było zdrowe, no to zostawić należy do oceny dla ekologów.
4: Ale nawet jeżeli mówimy o prawie już stuletniej historii parku, no to w zasadzie niezależnie od tego, czy to się działo w latach 30., czy 60., czy 70., czy obecnych, to dalej w przestrzeni miejskiego parku możemy spotkać wiele osób, które po prostu korzystają z tej przestrzeni. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, pojawiła się nowoczesność, wszyscy mamy dostęp do elektroniki i nagle porzucamy tę miejską zieleń, bo tak naprawdę nie ma tam nic innego fajnego do roboty, a trzeba przyznać, że czy to poprzez tą infrastrukturę, infrastrukturę towarzyszącą, o której też Pan wspomniał, czy to właśnie place zabaw i tak dalej, one nie świecą pustkami, tam dalej życie się toczy.
5: Tak, park ma swoje życie, w parku można spotkać i młodych, i starszych, w parku dzieją się różne, czy mają miejsce różnego rodzaju atrakcje, choćby nawet gokardy ekologiczne z napędem nożnym. W okresie letnim alejki są zapełnione maluchami napędzającymi nożnie za pomocą siły mięśni swoje gokardy. No jest wielki plac zabaw i piaskownica. No jest wiele atrakcji w porze letniej, zwłaszcza kiedy jest sprzyjająca pogoda. W parku toczy się życie towarzysko-kulturalne. Mój syn mieszkający nawet w Krakowie przyjeżdża tu z dziećmi specjalnie, kiedy jest ładna pogoda, by skorzystać z tych rekreacyjnych walorów obecnego parku.
1: Prace mogą ruszyć już we wrześniu, zapowiada dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Tomasz Stawowy. Hala sportowa przy ulicy Konstytucji 3 Maja przejdzie gruntowną metamorfozę. Docelowo zostanie zwiększona przestrzeń dla działalności sportowej i artystycznej. Na czas remontu coroczne wydarzenia, a także sekcje i zajęcia zostaną przeniesione w inne miejsca na terenie miasta i gminy Skawina. Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami, dodaje Tomasz Stawowy.
6: Wrzesień rzeczywiście jest takim umownym, przyjętym przez nas teraz terminem, kiedy należy się spodziewać zmian w organizacji naszych zajęć. Wówczas najprawdopodobniej rozpoczną się prace modernizacyjne, jeśli chodzi o niską część zabudowy hali widowiskowo-sportowej, tą, którą my znamy pod nazwą Olimpijki. To są prace, które gruntownie zmienią oblicze tego obiektu, bo wiążą się z wyburzeniami, nadbudową, przebudową, z zmianą przeznaczenia, z realizacją celu, dla którego te prace zaplanowaliśmy, a więc po prostu zwiększeniem potencjału kulturalnego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. To będą dodatkowe pracownie, dodatkowa przestrzeń. To miejsce totalnie się zmieni. Ale na to trzeba będzie poczekać. To jest perspektywa najprawdopodobniej kolejnych 2 lat. I rzeczywiście jest tak, że najpewniej do końca tego sezonu artystycznego i sportowego uda nam się pełne nasze działania realizować jeszcze w hali widowiskowo-sportowej. Natomiast po tym terminie nastąpi przeprowadzka. Po pierwsze będziemy musieli przenieść działalność sekcji sportowych, które na co dzień pracują w hali widowiskowo-sportowej, dlatego że wraz z wyłączeniem niskiej części zabudowy planowana także jest termomodernizacja dużej sali sportowej, a więc ona także nie będzie mogła być w tym czasie wykorzystywana. I to dobra wiadomość, dlatego że połączenie tych prac, o ile to wszystko uda się w tym czasie zrobić, spowoduje, że później nie będziemy musieli już tego obiektu wyłączać na czas realizacji tych kolejnych elementów tego zadania. Natomiast będzie to także skutkowało tym, że wszystkie wydarzenia, większe imprezy sportowe, kulturalne czy artystyczne, które do tej pory odbywały się w hali widowiskowo-sportowej, będą musiały znaleźć swoje nowe lokalizacje. I taką naturalną lokalizacją, w stronę której spoglądamy z dużą życzliwością i z dużym zaufaniem, jest hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Prowadzimy rozmowy z zarządcą, spotykamy się z bardzo dużym zrozumieniem i życzliwością, tak ze strony władz powiatu krakowskiego, jak i Liceum Ogólnokształcącego. To są te dwa podmioty, które wspólnie z gminą Skawina są współgospodarzami w tej sali sportowej i przy okazji sali widowiskowej. Mamy nadzieję, że większość naszych inicjatyw, tak sportowych, jak i kulturalnych, uda się tam przenieść. Część naszych sekcji kulturalnych na czas tych prac przeniesie się do innych obiektów. Spróbujemy te działania przenieść do Pałacyku Sokół, do sali na terenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego Gubałówka. Mamy też nadzieję na wykorzystanie okolicznych centrów aktywności kulturalnej i innych obiektów sportowych, w których tę działalność będziemy mogli prowadzić.
4: Przypomnijmy, nadchodzący remont łamany przez modernizację hali przy Konstytucji 3 maja, to będzie gruntowny remont. To nie będzie tak, że wy po prostu odmalujecie sobie przestrzeń, tylko ta hala zmieni się diametralnie.
6: Zdecydowanie tak. Po pierwsze, całą niską część zabudowy z uwagi na jej stan, zużycie, na brak możliwości nadbudowy będziemy musieli zburzyć i na tym terenie powstanie zupełnie nowy obiekt o większej powierzchni i kubaturze, przede wszystkim obiekt z dodatkową kondygnacją. Tam znajdą się nowe pracownie, nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć aktywności kulturalnych. To oczywiście ten nasz potencjał działalności kulturalnej zwiększy, jak zresztą zaplanowaliśmy to już na etapie projektowania tej przebudowy. No a w ślad za tym także pójdą te prace związane z liftingiem, przebudową czy termomodernizacją, tak powinniśmy powiedzieć, jeśli chodzi o dużą salę. Ona także zmieni swoje oblicze. No zdecydowanie ten obiekt zyska, jeśli idzie o efekt wizualny, ale przede wszystkim także, zwłaszcza w tej części niskiej zabudowy, zyska ogrom nowych przestrzeni, nowe możliwości. Będzie to totalnie nowy obiekt.
4: Biorąc pod uwagę kalendarium, to gdy sobie zaczniemy nawet od stycznia, to mamy przecież Skawienę. Do tego przecież trenuje sekcja crossmintona. Mamy do tego jeszcze siatkarzy, bo siatkarskie czwórki, czy to wiosną, czy zimą, grają w hali. Przecież mamy też brydżystów, którzy organizują tutaj swoje turnieje, nie wspominając już o tych, którzy na co dzień po prostu ćwiczą, korzystają z zajęć jogi czy innych tego typu aktywności. To też chyba planując przeprowadzkę, trzeba było brać pod uwagę właśnie chyba wynajem więcej przestrzeni niż tylko jedna, bo jedna hala przy którejś ze szkół, które zostały wspomniane, no chyba by tego wszystkiego nie pomieściła. A jeszcze pamiętajmy o pracownikach przecież.
6: Zdecydowanie tak. To wymaga dużo poważniejszych zabiegów logistycznych. To będzie wymagało zaangażowania także innych obiektów sportowych na terenie gminy. Z życzliwością i nadzieją spoglądamy w stronę szkoły podstawowej numer 3, w stronę szkoły podstawowej numer 1, ale także w stronę szkoły podstawowej w Rzozowie, wielu innych obiektów, które tego typu sale sportowe, które mogą przyjąć tenisistów stołowych, siatkarki i siatkarzy, które mogą przyjąć treningi crossmintona, oczywiście będziemy uwzględniać w naszych planach. Tu możemy też liczyć na duże wsparcie burmistrza, władz samorządowych. To są obiekty gminne pozostające w naszym gminnym zasobie, więc tutaj na absolutnie partnerskich zasadach będziemy próbowali tak układać naszą ofertę, żeby bardzo też nie poprzeszkadzać szkołom w prowadzeniu ich działalności, w ich zobowiązaniach, a także nie zabierając terminów innym podmiotom, których przecież też w gminie Skawina nie brakuje. To są organizacje pozarządowe, które także prowadzą swoje zajęcia, zawody sportowe, które także z tych obiektów korzystają. To wszystko spróbujemy w naszym kalendarzu pomieścić.
4: Zyski to jedno, ale trzeba też liczyć niestety straty, bo skoro mówimy o dwuletniej przerwie w funkcjonowaniu hali, to też pewnie musicie mieć wkalkulowane jako instytucja, że przez jakiś czas to nie będzie tam w ogóle ludzi, będą tylko budowlańcy. I na ile to też może być duży uszczerbek dla was, że ten okres remontu, okres modernizacji może wpłynąć tak no, negatywnie, doraźnie na działalność Centrum Kultury i Sportu, nawet jeżeli uda się dogadać z poszczególnymi innymi instytucjami to, że będzie można na przykład część zajęć zorganizować tutaj, crossmintona, czy tenis stołowy, czy siatkarzy przenieść w zupełnie inne miejsce, no ale dalej myślę, że jeżeli ta przerwa nastąpi, to też dla tych, którzy na co dzień korzystają z hali, mogą po prostu gdzieś pójść indziej i być może tutaj już nie wrócić.
6: Oczywiście liczymy się z tym, że to może być jeden z negatywnych skutków i to jest absolutnie nasz priorytet, podtrzymanie działalności sportowej i artystycznej czy kulturalnej, podtrzymanie realizacji wydarzeń, które do tej pory miały miejsce w hali. Pewnie będziemy musieli podjąć decyzję co do tego, żeby niektóre z nich realizować w ograniczonej formule albo po prostu na czas tych prac, kiedy już absolutnie nie będzie to możliwe do zrealizowania w innej lokalizacji czy na tych zasadach, na których bylibyśmy w stanie to robić po prostu zawiesić. Natomiast oczywiście to, by te zajęcia, w szczególności dla dzieci, młodzieży się odbywały, jest na tę chwilę naszym absolutnym priorytetem. Jesteśmy gotowi rezygnować ze wszelkiego rodzaju dodatkowych naszych działań, przychodów, ale nigdy kosztem tego, żeby stała oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miała na tym ucierpieć.
4: Warto też powiedzieć o pozytywach, bo skoro zakładamy, że remont się odbędzie i zostanie ukończony, Centrum Kultury i Sportu zyska o wiele większą przestrzeń, więc też pewnie w planach macie to, że skoro będzie na przykład więcej dostępnych sal, ten budynek będzie już dostosowany do nowoczesnych potrzeb, to też być może te działania będą prowadzone na jeszcze większą skalę. Być może też sekcje zyskają na przykład większą liczbę zawodników czy zawodniczek, bo wiem też doskonale z rozmów z prowadzącymi te sekcje, że wszystko fajnie, są chętni, ale niestety te obecne możliwości trochę nas jednak krępują i my nie możemy przyjąć wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby tutaj trenować.
6: To właśnie jest jedna z dwóch naszych podstawowych bolączek, to znaczy to, że nie mamy przestrzeni do prowadzenia części tych zajęć albo zajęć w takiej formule i w takim zakresie, w jakim byśmy byli w stanie to robić albo w takim kształcie, w jakim chcielibyśmy to robić. Drugą z nich jest oczywiście dostępność instruktorów, natomiast jeśli nie ma miejsca na realizację zajęć, wówczas trudno mówić o tym, żeby zapraszać kolejnych uczestników do udziału w naszej ofercie. Jeśli zyskamy dodatkowe przestrzenie, jeśli ta przestrzeń w zasadzie się podwoi, wówczas będziemy mogli tych zajęć realizować więcej, wówczas ta oferta stanie się też bardziej dostępna dla większej ilości osób, dla potencjalnie większej ilości uczestników wszystkich naszych zajęć, począwszy od zajęć nauki gry na instrumencie, przez zajęcia ruchowe także, bo przypominam, że w ofercie Centrum Kultury i Sportu jest chociażby balet, taniec nowoczesny, są oczywiście zajęcia sportów umysłowych, szachy czy brycz, te wszystkie sekcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem, z powodzeniem też mogłyby znaleźć swoje miejsce w tych nowych lokalizacjach, oczywiście bez szkody dla podstawowego celu, dla którego to zadanie realizujemy, a więc dla zwiększenia przestrzeni na działalność kulturalną.
4: Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od miejsca tego remontu, więc uspokójmy tych, którzy mogliby dołączyć do rozmowy właśnie teraz. Działalność basenu Kamena pozostaje bez zmian.
6: Zdecydowanie tak. Basen też z uwagi na zamknięcie hali widowiskowo-sportowej pewnie będzie musiał przyjąć jakiś zwiększony ruch tych osób, które do tej pory korzystały z hali, tam podejmowały różnego rodzaju aktywności sportowe. Być może będzie tak, że zechcą przenieść się do przestrzeni basenu Kamena, no będą chcieli po prostu więcej pływać i do tego oczywiście zapraszamy.
4: Omówiliśmy sobie już chyba wszystkie pros and cons, czyli te dobre i złe strony nadchodzącego remontu hali widowiskowo-sportowej przy Konstytucji 3 maja i tu już troszeczkę też poruszyliśmy tego tematu przyszłości, to jak może wyglądać działanie Centrum Kultury i Sportu. To jest tak, że macie Państwo rozpisane na kartce konkretne rzeczy, które już będzie można zrealizować za te około 2 lata, kiedy remont, oczywiście jeżeli bez opóźnień, czego oczywiście wszyscy sobie tak samo jak ja życzymy, dojdzie do skutku i życie, czy to sportowe, czy kulturalne centrum może naprawdę nabrać dodatkowego tempa, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ktoś może w tym czasie po prostu odejść stąd i być może znaleźć miejsce gdzieś indziej, ale to też będzie możliwość, żeby nabrać trochę takiej nowej energii, także tych zasobów ludzkich i wtedy naprawdę ruszyć z kopyta i pokazać Krakowowi, że to, że nie jesteśmy Krakowem, wcale nie oznacza, że nie możemy to robić fajnych rzeczy, a już robimy rzeczy fajne.
6: W ogóle nie czujemy kompleksu bliskości Krakowa. Oczywiście z szacunkiem patrzymy na Kraków jako miejsce, w którym dzieją się bardzo duże, bardzo interesujące rzeczy, ale gwarantujemy, że w Skawinie dzieją się rzeczy równie fajne i że równie fajnie można spędzać tu czas, zarówno uczestnicząc w zajęciach, nie tylko u nas, bo oprócz oferty Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest również wspaniała oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina. To wypełnia kalendarz, jeśli idzie o ofertę kulturalną, rozrywkową, sportową. No wypełnia go wręcz po brzegi, nie ma dnia, żeby nie działo się coś ciekawego w Skawinie i to nie jest tylko nasza oferta, ale połączone siły wszystkich tych podmiotów. My wzajemnie spoglądamy na siebie, współpracujemy, wspieramy się w naszych działaniach. Centrum Kultury i Sportu wielokrotnie jest partnerem wielu inicjatyw, organizacji pozarządowych, naszych partnerów z zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Robimy to z wielką przyjemnością. Remont w hali widowiskowo-sportowej stworzy dodatkowe szanse do tego, żeby tę współpracę nawiązywać. Jeśli dotąd musieliśmy w wielu przypadkach odmawiać organizacjom pozarządowym wsparcia z braku miejsca, jeśli nie mogliśmy ich gościć z ich inicjatywami w naszych obiektach, bo nie było potem warunków, to zakładam, że teraz wraz z zakończeniem tych prac będziemy mogli dużo częściej spotykać się w naszych obiektach, wspólnie realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, podobnie z pozostałymi instytucjami kultury. Wreszcie oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby nie utracić żadnego z uczestników z naszych sekcji. Zrobimy wszystko, żeby zechcieli z nami zostać mimo nieco trudniejszych warunków, mimo pewnych niedogodności, ale warto z nami zostać, dlatego że te zajęcia może w innej lokalizacji, może w nieco odmienionej formule na pewno będą prowadzone z równie dużym zaangażowaniem, będą równie ciekawe, interesujące, a w perspektywie znajdą nową lokalizację. No i wreszcie ta lokalizacja stworzy nowe możliwości, jeśli chodzi o ofertę kulturalną czy artystyczną. To będzie przestrzeń, w której z powodzeniem będzie można tworzyć taką mini galerię, będzie można się tam spotkać, będzie tam przestrzeń do pracowni, których do tej pory nie mieliśmy i nie mieliśmy do tego warunków, do zwiększenia potencjału pracowni, które do tej pory mieliśmy, ale z uwagi na ograniczoną przestrzeń musieliśmy realizować w mniejszej skali, jak choćby pracownię wokalną czy nauki gry na instrumencie, na gitarze. No i wreszcie oczywiście to jest też przestrzeń, która pozwala kreować chociażby ofertę fotograficzną czy kinową. To chętnie chcielibyśmy też pokazać mieszkańcom. Pracownia plastyczna to jest też ta pracownia, która cieszy się ogromną popularnością, a ma swoje ograniczenia, bo po prostu siedziba ma swoje możliwości i niestety są to możliwości ograniczone.
4: Czy znamy datę, kiedy buldożery i ekipa remontowa w jadą na teren hali i kiedy można się spodziewać, że będą już Państwo mieć domknięte wszelkie szczegóły dotyczące tego, gdzie będą trenowały sekcje, gdzie pojawią się wszyscy ci, którzy korzystają na co dzień z hali widowiskowo-sportowej Centrum Kultury i Sportu.
6: Ja jestem optymistą i optymiści zakładają, że prace rozpoczną się jesienią. Zakładamy, że rozpoczną się we wrześniu. Oczywiście, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki związane z postępowaniem przetargowym, nie wchodząc w szczegóły tej skomplikowanej materii, trzeba po prostu być optymistą i wierzyć, że to jest możliwe oraz, że te prace, i tu również jestem optymistą, zakończą się w 24 miesiące. Wówczas już będziemy mogli wejść do zupełnie nowego, pięknego, w pełni funkcjonalnego i dostępnego architektonicznie obiektu.
1: Informacje na temat działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie można śledzić na stronie cki.sp.pl. Łysa Góra, Huta Aluminium oraz już nieistniejące kino, stare restauracje i kawiarnie. To wszystko w kolejnej odsłonie naszego eskowego cyklu o miejscach i budynkach Skawiny. Dziś na tapecie m.in. Gubałówka, czyli ośrodek kulturalno-edukacyjny wybudowany z myślą o pracownikach miejscowej huty. A to wszystko podszyte nutą PRL-u. Więcej opowie nam Marian Strzeboński.
4: Dzisiaj wiadomo, to jest miejsce kultury, w której dzieją się różnego rodzaju spotkania. Kwitnie ta aktywność, czy to wśród młodszych, czy to wśród seniorów. Natomiast trzeba powiedzieć, że to był obiekt przeznaczony dla robotników miejscowej huty, która, umówmy się, że w przypadku Skawiny jest czymś w rodzaju takiej legendy, że to jest miejsce wbrew pozorom legendarne, chociaż już nieistniejące, no to jednak dalej gdzieś ten duch huty u tych starszych mieszkańców, którzy jeszcze tamte czasy pamiętają, on dalej żyje, że ta huta była, no nie chcę powiedzieć, że może centrum Skawiny topograficznym, natomiast myślę, że wiele osób o tym, w jaki sposób działała huta i pewnie też wielu w niej pracowało. Skąd się i dlaczego Gubałówka w Skawinie wzięła?
5: Ośrodek rekreacyjny Gubałówka został wybudowany pod koniec lat 50., a inicjatorem budowy i znaczącym kosztach fundatorem tej była Huta Aluminium. To miejsce, które miało pełnić funkcję takiego ośrodka kulturalno-rekreacyjnego, bowiem w pobliżu wybudowano kompleks basenów odkrytych, no i budynek, który kształtem nawiązuje do budowli typu greckiego, czyli akropol ze słynną kolumnadą wokół. Tu nie ma kolumn, są pilary. No i wnętrze z dużą salą balową i zapleczem kuchennym. Tam odbywały się, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i trochę większym, myśmy chodzili na tak zwaną górkę. W żargonie młodzieżowym nie nazywaliśmy tego kompleksu Gubałówką, po prostu górką. Dyskoteka była na górce. Czy na górkę się chodziło na dyskotekę? Na górce były baseny. Do dziś czynne, od czasu do czasu remontowane, więc nazwa Gubałówka w zasadzie to jest przyjęta z innych powodów, bo to miejsce to tak zwana Łysa Góra, ale przyjęła się nazwa Gubałówka, bowiem wyjście na szczyt prowadzi dość stromym zboczem. Niektórym kojarzyło się to ze stromizną Gubałówki Zakopanego.
4: No nie wiem, czy ta stromizna jest podobna jak tam, ale myślę, że bardzo porównywalna. Nie będę ukrywał, że jestem trochę fanem tej historii PRL-u i mnie to bardzo ciekawi, dlatego że no, to są dosyć zwariowane czasy, jeżeli chodzi o naszą historię i także o historię lokalną. I także dotykając właśnie tego tematu, że Gubałówka właśnie była miejscem dla robotników, żeby oni się mogli ukulturalniać, bawić, etc., etc. Warto też wspomnieć o tym, a w zasadzie rozwinąć ten temat, czym była huta w Skawinie i na ile ona miała znaczenie wtedy, kiedy jeszcze prężnie funkcjonowała dla mieszkańców, którzy pewnie, no myślę, że w dużej części byli też jej pracownikami.
5: Tak, lokalizacja huty w Skawinie, Huty Aluminium, to oddziaływanie wielopłaszczyznowe na miasto Skawina, bowiem lokalizacja huty pociągła za sobą lokalizację elektrowni w Skawinie, bowiem huta pracowała jako zakład wysoce energetykochłonnym, więc żeby zapewnić pracę huty, trzeba było wybudować elektrownię Skawinę. No jest tylko jeden problem. Wybudowano to po stronie zachodniej miasta, o czym mówiłem wcześniej. Opadanie pyłów odbywało się przy przeważających kierunkach wiatrów z zachodu na obszar miasta. Więc wybudowanie huty przyczyniło się do powstania huty i elektrowni, bo te zakłady razem są powiązane, przyczyniło się do rozwoju terytorialnego miasta. Powstały nowe osiedla. Najpierw stare osiedle, czyli rejon ulicy Kościuszki, Żwirki, Wigury i Poniatowskiego. Po czym powstało osiedle Ogrody i osiedle Bukowska. Skawina w 1939 roku liczyła około 4500 mieszkańców.
4: To porównując z tym, co mamy dzisiaj, to jest mniej więcej około 5 razy mniej.
5: To jest 5 razy mniej, z tym, że w dniu zakończenia wojny tych mieszkańców było jeszcze mniej, bo ludność żydowska, która stanowiła około 500 mieszkańców, została wywieziona do Bełżca, do obozu koncentracyjnego. To trzeba przyjąć, że w 1945 roku szacunkowa liczba mieszkańców Skawiny oscylowała w pobliżu 4000. Dziś mamy 7 razy więcej mieszkańców i to nie jest efekt przyrostu naturalnego z populacji 4000 mieszkańców w dniu zakończenia wojny, tylko jest to efekt, ta obecna liczba mieszkańców jest efektem napływu ludności w związku z wybudowanymi zakładami pracy. Nowe osiedla to początek wzięły przy nowych zakładach przemysłowych. No, czym ta huta była w efekcie dla mieszkańców, no oprócz dobrodziejstwa dającego pracę, mieszkanie zakładowe, była niestety tragedią i dramatem. Większość mieszkańców Skawiny odczuła to na własnej skórze. Uszkodzony układ kostny, wszelkiego rodzaju pylice płucne, alergie. Ten zakład był trucicielem i w 1981 roku ostatecznie zakończył produkcję aluminium metodą elektrolizy, która w procesie produkcji daje aluminium, ale emituje olbrzymie ilości związków fluoru. Natomiast do tej Gubałówki wrócę. No, Gubałówka stała się miejscem rekreacji nie tylko dla pracowników huty. Wszyscy z tego korzystali. Tam się odbywały festyny dla dorosłych, tam się odbywały zabawy, wesela. My jako uczniowie tam obowiązkowo chodziliśmy na komersy i studniówki. Też tam w tej sali dużej się to odbywało. Sam pamiętam, że miałem komers zakończeniowy właśnie na Gubałówce.
4: Sam mogę te czasy jedynie znać z filmów, z opowieści. Tak jak sobie przypominam pewne produkcje. Jak ten PRL faktycznie wyglądał właśnie przez takie miejsca jak Gubałówka, gdzie żyjemy w jakiejś społeczności lokalnej. Tutaj mówimy o mieście, o gminie Skawina tak naprawdę. Takie miejsca były czymś w rodzaju takiej odskoczni od codzienności, że wiedziało się, że jeżeli powiedzmy kończymy w sobotę pracę, bo przypominamy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że 5 dni i weekend, tylko 6 dni i wolna niedziela, no to dla wielu to pewnie też było taka możliwość właśnie czy to integracji, spotkania, po prostu takiej towarzyskiej zabawy.
5: Tak, na Gubałówce te imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym głównie odbywały się w soboty. Te wieczorki na górce, o których taneczne dla młodzieży na górce też odbywały się w soboty. Bo no, bardzo poważne uroczystości też tam miały miejsce. W Skawinie gościli wielcy z minionej epoki. W 1964 roku przyjechał tu nawet premier Józef Cyrankiewicz i był na Gubałówce również podejmowany jako gość w sali tej reprezentacyjnej.
4: A powiedzmy sobie jeszcze na temat samego wyglądu Gubałówki, bo skoro mówimy o PRL-u, kiedy ten budynek powstawał, no to oczywiście jest to socrealizm, czyli połączenie takiej, powiedziałbym, no może tutaj nie powinienem oceniać, ale takiej tandeciarskiej prostoty z klasycyzmem.
5: No tą tandeciarską prostotę to jeszcze tam można zobaczyć dziś. Jeśli znajdziemy się na Gubałówce już za ogrodzeniem, to alejka dojazdowa to jest wyłożona tak zwaną trylinką, czyli betonowym bloczkiem o kształcie sześcioboku, w różnych miejscach z zapadłościami i zagłębieniami. Natomiast wnętrze współczesne Gubałówki, wprawdzie w kształcie i w gabarytach to jest to, co było, kiedy powstało, ale zostało bardzo odnowione i unowocześnione. Jest i klimatyzacja, wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane w formie betonowej. Także ten kształt zachowała, natomiast wnętrze zostało bardzo unowocześnione na obecne potrzeby.
4: A skoro mówimy o takich miejscach rozrywkowych, to czy poza Gubałówką były jeszcze takie miejsca, które Państwo mogli dobrze kojarzyć, że nie tylko idziemy na górkę, jak to Pan wspomniał, na dyskotekę, tylko są też inne miejsca, inne budynki, do których można by się było udać i które właśnie w tych latach 60. czy 70. pełniły

0: Korabnika. Gdzie idziesz na wesele? Gdzie będzie to wesele? A w remizie w Korabnikach. No lub w Ludowej. Takich miejsc jak dziś mamy, to nie było niewiele. Pamiętam w latach 70. pierwszą kawiarenkę. Ta pierwsza kawiarenka była zlokalizowana w takim małym pomieszczeniu w budynku obok milicji wtedy, a dziś policji w Skawinie. I nazywała się Kafejka. Mała kafejka, mała kawiarenka. Dziś tych kawiarenek mamy od liku i tylko kwestia wyboru, gdzie się udać. Natomiast w czasach mojego dzieciństwa to ta kafejka. Państwo Tatarczuchowie ją prowadzili, którzy potem się przenieśli do Centrum Kultury, do Pałacyku Sokół na tej sali. Tam mieli własną, że tak powiem, działalność gospodarczą. I w połowie lat 70. pojawiło się coś ekstra w Skawinie. Na błotnistym terenie. W miejscu, gdzie były dwie stodoły z czasów jeszcze początku stulecia. Dziś, gdzie te stodoły były, znajduje się parking A. Za parkingiem restauracja Ajka. To był reprezentacyjny punkt, miejsce do wypoczynku, rekreacji i organizacji zabaw właśnie w tejże Ajce. Oczywiście dziś tam nie ma ani restauracji, ani piwiarni, ani kawiarni. Zmieniła się funkcja w budynku. Na dole znajduje się pawilon, kompleks handlowy, a u góry inne pomieszczenia, a na samej górze jeszcze chyba przedszkole, jeśli dobrze pamiętam, z ostatnich spacerów po Skawinie. Więc ta Ajka była miejscem, gdzie nawet przejeżdżające wycieczki zatrzymywały się w celu skonsumowania obiadu. Nawet nocujący w Krakowie i w okolicy przyjeżdżali tu na posiłki. Na tym parkingu przed Ajką często stały autobusy z różnych miast w Polsce.
1: Skoro już mówimy o tych rozrywkach w PRL-u, w Skawinie, to jeszcze jedno miejsce mi przyszło do głowy i myślę, że pan też je dobrze pamięta. To jest już nieistniejące kino Piast. To było coś takiego, że można było zaznać tego większego kina tutaj na miejscu w Skawinie i niekoniecznie jechać do Krakowa i szukać tamtejszych. Czy na przykład, jak ktoś też mógł pewnie sobie na to pozwolić, właśnie kupić bilet do kina i sobie po prostu obejrzeć film. Tutaj też była taka możliwość. I czy państwo właśnie za czasów młodości, z tego co pan pamięta, to też było takie miejsce, jedno z tych, które można było traktować jako jedno z najważniejszych rozrywek tutaj na miejscu?
0: A to ciekawa sprawa i godna uwagi. Otóż mówimy o budynku, który dziś już nie jest kinem. Wrócę do czasów przedwojennego. W tym miejscu, przed wojną, ksiądz Stanisław Buchała wybudował budynek dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, między innymi była sala teatralna, a po wojnie budynek został przejęty przez państwo. W budynku zlokalizowano kino. Kino dostało nazwę pasowną do tamtych czasów, kino Junak. My wiemy, z kim nam się, jak należy interpretować pojęcie Junak.
1: To z motoryzacją oczywiście.
0: To raz, że motocykl, ale Junak to był ten również, który chodził zbierać stonkę na polach ziemniaków albo budował z przekroczeniem kilkusetkrotnym przyjętych norm, prawda, 600% normy i blok wybudowany w niecałe pół roku. Prawda? To Junacy, czyli tacy młodociani, często wywodzący się ze środowisk wiejskich, nie fachowcy, ale pracujący na budowach, odbudowujący. Więc ten Junak to był właśnie ten młody chłopiec i kino Junak. Do lat 80. albo i troszeczkę później, być może mylę datę, ta nazwa się utrzymała, po czym przyjęto nazwę Piast. Kino Piast. No dziś kina nie ma. Dziś budynek dawnego kina, wcześniej budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wrócił do łask, ale właścicielem staje się parafia i to jest budynek parafialny. W pobliżu tego budynku wybudowano szkołę katolicką i budynek jest własnością parafii. Ale kino Piast, a wcześniej kino Junak, kojarzy mi się z wielkimi kolejkami. Dwa seanse, zwłaszcza w niedzielę i w sobotę popołudniowe, seans o 17 i o 19. Kolejka po bilet miała kilkaset metrów. Nie dla wszystkich biletów wystarczyło, bowiem sala nie jest gabarytowo wielka, więc wielu odchodziło bez biletu, nie dostali się do kina. Każdą niedzielę, a zwłaszcza jak był jakiś atrakcyjny film wyświetlany, tam były olbrzymie tłumy młodych i starszych. Wszyscy chcieli wejść do kina, ale biletów starczyło

0: dla tych, którzy się tylko zmieścili na sali.
1: Przypomnę, że Kino Piast zakończyło swoją działalność w 2013 roku, natomiast 4 lata później budynek został zwrócony parafii pod wezwaniem Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. A więcej informacji m.in. na temat budynku Gubałówki możecie znaleźć na stronie internetowej cki.pl. W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów z Krakowa. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski, wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
2: Anna Pałka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. No, grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków, i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
3: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
2: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości uzyskał od FBI. Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców wyższej rangi, praktycznie najwyższej rangi na całym świecie, dlatego że aby wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendacje wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
3: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca, no, nie robimy na tej sali nic.
2: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., no, pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina, między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anom do innych członków grupy.
1: Planowo potrwa 9 miesięcy i wprowadzi spore zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ruszył remont węzła Bagatela. Skrzyżowanie ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale zostanie odnowione wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tym samym tramwaje nie kursują Karmelicką w kierunku Bronowic. Pozostaje także kwestia paktu dla przedsiębiorców, który zapowiadał Urząd Miasta Krakowa.
4: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
5: Musimy w pierwszym kroku rozkopać całe to skrzyżowanie i tam wszystkie siły i środki pójdą. Oczywiście równolegle będą trwały też prace na tym fragmencie ulicy Karmelickiej, Dorajskiej i Garbarskiej. Natomiast z dobrych informacji, bo są też dobre informacje w całej tej sytuacji związanej z przebudową, to najgorzej będzie przez wakacje i rzeczywiście ruch tramwajowy do Bronowic Małych będzie niemożliwy. Natomiast od początku września, od końca sierpnia z Bronowic Małych do okolic skrzyżowania z ulicą Rajską i Garbarską będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy, ponieważ tam na Karmelickiej w okolicy właśnie tego skrzyżowania Rajska-Garbarska będzie taka specjalna zawrotka zamontowana i w związku z tym będzie można od nowego roku szkolnego dojechać tramwajem z Bronowic Małych do de facto centrum miasta. Mamy oczywiście głęboką nadzieję, że nic strasznego się nie wydarzy.
6: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Zmiany na początku na plus to takie, że tutaj skrzyżowanie Staszewskiego się otwiera dla komunikacji tramwajowej w pełni, więc mamy dostępną pętlę tramwajową na cichym kąciku, która będzie mocno teraz wykorzystywana na przestrzeni najbliższych miesięcy. Natomiast Wracając już stricte do samej Bagateli, to wiemy doskonale, że mamy potężne osiedla w kierunku Balic od Bagateli. No mamy Bronowice, Bronowice małe, no są to po prostu skupiska mieszkalnicze, gdzie po prostu musimy je przetransportować do centrum. W związku z tym zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch linii autobusowych zastępczych. Pierwsza linia autobusowa zastępcza, linia numer 704, która z Bronowic Małych kursuje pod Teatr Słowackiego. No i ona jedzie przez Karmelicką, Batorego, więc tutaj jak najbliżej centrum staramy się tych pasażerów przewieźć. Druga linia natomiast jest to linia również z Bronowic Małych, która pojedzie również, tak jak 704, przez Plac Inwalidów, no bo tu jest ten główny łącznik, który po prostu musieliśmy zachować, aby ludzie mieli jak największej możliwości do przesiadania się. Natomiast linia 708 pojedzie w kierunku południowym miasta do osiedla Podwawelskiego. Częstotliwości samych tych linii w zakresie 704, jak i 708. Linia 704 będzie kursowała do godziny około 21 co 4-6 minut. Linia 708 co 6 minut, więc łącznie tutaj na tym takcie od Bronowic Małych do Placu Inwalidów, no mamy autobus przegubowy oczywiście co około 3 minuty. W soboty pojedzie linia co 8 minut, w niedzielę również co 8 minut, więc mamy tutaj co 4 minuty autobus zastępczy.
1: Jesteśmy po rozmowach między miastem a przedsiębiorcami. Już kilka tygodni temu mówiło się o pakcie dla przedsiębiorców. Jak obecnie wygląda sytuacja? No i czy wszystkie postulaty posiadających biznesy na terenie lub w pobliżu remontu torowiska przy Bagateli zostały uwzględnione?
7: Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Autobus, który był planowany dojazd nie na ulicę Garbarską, czyli taki autobus publiczny, który miał dojeżdżać nie do ulicy Garbarskiej, tylko wcześniej do placu, który jest wcześniej. Ta linia tego autobusu miejskiego została przedłużona do ulicy Garbarskiej, czyli jednym słowem w pobliże ulicy Karmelickiej, bo to był zarzut główny przedsiębiorców, że będą osoby, które będą dojeżdżać tymi objazdowymi autobusami lub tramwajami. Mieliśmy też informację od przedsiębiorców, że chcą, żeby można było wjechać na posesję z terenu budowy. Była prośba jednego z przedsiębiorców, że płot, który jest oddzielający, jest wyścielony taką włókniną, która powoduje, że nic nie widać, co jest za tym płotem, no i nie widać właśnie jego przedsiębiorstwa, jego firmy. No i z tego, co wiem, zostało to tak samo uwzględnione i zmienione. Uwzględnione uwagi przedsiębiorców, jeśli chodzi o oznaczenie ich firm oraz o adresy, bo tam były też różne wątpliwości, zostało to poprawione.
1: Czy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na jakieś zadośćuczynienie ze względu na możliwe podniesione straty przez te najbliższych kilka miesięcy?
7: No nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Natomiast współpraca w zakresie organizacji ruchu, ruchu pieszego, dostawy towarów, wywozu śmieci, każdy rodzaj jakby kontaktu przedsiębiorcy z osobami z zewnątrz, no jest to możliwe do jakiejś negocjacji, uzgodnienia. Mamy dobre doświadczenia, bo ta sama firma wygrała przetarg, która robiła realizację na ulicy Piłsudskiego, Straszewskiego, czyli tam też ten rozjazd. I tam, z tego co wiem, przedsiębiorcy byli zadowoleni zarówno z kontaktu, jak i z tego, że bardzo elastyczny był wykonawca i starał się faktycznie iść im na rękę.
1: Dodam jeszcze, że przejazd przez rejon Bagateli jest zamknięty dla kierowców. Dla ruchu samochodowego wyznaczono objazd prowadzący ulicami Krowoderską, Świętej Teresy, Siemirackiego i Biskupią. W okresie od stycznia do marca 18 pacjentów hospitalizowano z powodu zakażenia wirusem HIV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z powodu pełno rozwiniętego AIDS w tym czasie zmarły 3 osoby. Problemem często nie jest sam wirus HIV, a zbyt późna diagnoza. Nie mamy tygodnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Bociąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
8: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
9: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć?
8: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920 spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
9: Jakie są w ogóle objawy? Czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
8: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno. Czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
9: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
8: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
9: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? Teraz faktycznie no to leczenie poszło do przodu.
8: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu pacjenta. Ale żeby skutecznie pacjenta leczyć, musimy wiedzieć, że jest zakażony. I takie kierowanie się stereotypami, że zakażenie HIV dotyczy tylko i wyłącznie określonych grup osób, no powoduje, że na nasze oddziały trafiają na przykład kobiety po 40-50 roku życia. Osoba zakażona HIV, która jest rozpoznana i skutecznie leczona antyretrowirusowo, przestaje być zakaźna dla swoich partnerów seksualnych.
9: AIDS, jakie są w ogóle objawy tej choroby? Co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że no pacjent jest chory? I czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
8: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przebywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
9: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
8: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, w wtedy, kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
1: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące osób było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. To miejsce, które stawia nas na nogi, tak o krakowskim centrum Znowu w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
10: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na fundację Znowu w Biegu. Zadzwoniłem do nich oczywiście, oni mnie skierowali do fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich, tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda, odesłałem z powrotem, no i okres oczekiwania, bo to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z fundacją Poland Business Run.
9: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
10: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi i po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
11: Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
9: Oprócz Poland Business Runu to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze Znowu w Biegu, organizacja przez was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola waszej działalności. Nie zamyka się pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
11: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji, że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie. Pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam temu miejscu. Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje. Agnieszka Wnuk z Skardacione, która jest super specjalistką, wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach, i cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam powołały do życia, plus psychologów, dietetyków, no wszystkich tych osób, które potrzebujemy do tej ścieżki pomocowej i do wsparcia. I to jest coś kapitalnego, bo dajemy taką komplementarną absolutnie pomoc. No teraz ostatnio mamy jeszcze żołnierzy, więc to też pokazuje, że no, ta nasza rzetelność została nagrodzona bardzo i zaufała nam też ta grupa, która ma no, też problemy, mamy wojny jedną, drugą i też u nas pojawiają się po to, żeby wrócić do takiej pełnej sprawności. Także to jest w ogóle fantastyczne, że jesteśmy w stanie to rozwijać, a przy tym znowu konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
10: Trudności rehabilitacyjne, to samo odbywają się w fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo, dużo, dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda, żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi z protezą, jest protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
9: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
10: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, ja tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda? Ale bardzo dużo zyskałem od tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda? Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda? I jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi. No mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
9: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
10: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, może można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony na sterowanie lewą nogą. Mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no. Do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem. Nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację. Przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu, no, jeździmy. Nawet po Krakowie jeździmy, gdzie się, powiedzmy, nie da tak za dobrze jeździć, no.
9: Czyli zatęsknił pan za podróżowaniem?
10: Tak, do podróżowania. No ja już się dużo wysiedziałem w domu, bo amputację miałem w lipcu 2023 roku, także te wakacje pierwsze, no to ja przesiedziałem w domu, prawda? No bo to wiadomo, że tylko do lekarza, no ale to o kulach, przy pomocy syna, żony, balkonika, prawda? Trzeba było się, mieszkam na 4. piętrze w bloku, trzeba było zejść na ten, do samochodu, jechać do lekarza na kontrol, wrócić, wejść na ten, prawda? Były i upadki, fizyczne upadki były, prawda, na ten, no ale tak mówię, no dla mnie jeżdżenie samochodem, no to jest przyjemność, no.
9: Z tego, co też pan mówi, tak jak obserwuję, to dużo działa pan społecznie. pewnie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
10: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, ja nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda. U nas w tej chwili w Zawierciu, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda, mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedząco, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, także już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda? Piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda? Takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także no lubię po prostu pomagać ludziom.
9: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
10: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich, to bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nieraz mnie tak, żeby iść jej tam pomóc, prawda? Czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda? Bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, no i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda? Ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, no i ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem no to było ciężko ich tak zauważyć.
9: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
11: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką, taką, na której jest stopa, w zależności od poziomu amputacji, i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. Dlatego to, o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości, to jest ogromna przyjemność, obserwowanie tego, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem, jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Business Runu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, halo, to jest proces. my skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami i oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie jako o ludziach, prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
9: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
11: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia i to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci, i to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My, jak obserwujemy teraz, od kilku lat organizujemy Biznes Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci. I to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić. A te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
9: Dla
11: tego,
9: dziecka tragedia też smagać, taka, prawda?
11: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób, dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści... Taka stagnacja, ile mi tych lat życia zostało, po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia. Kolejna historia to jest jeden z naszych beneficjentów, który prowadził, stracił nogę, prowadząc gospodarstwo rolnicze. Te wypadki rolnicze wciąż się jednak zdarzają. I on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie. Tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile. Niezwykle wzruszające. Dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi: Pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem... Ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
9: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
10: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, powiem, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać. No. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg. Także co roku, żeby tego, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: Jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Biegowi patronuje Radio SK. Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie między innymi brać udział w wyścigach. Przy Bulwarze Czerwieńskim odbyło się oficjalne wodowanie.
12: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Solar Boat. Łódka ma na sobie panele fotowoltaiczne, do których pobierana jest energia ze słońca i ona napędza silnik. Oczywiście może też ładować akumulator nimi, ale generalnie założenie właśnie to jest, że słońce świeci na łódkę, ona płynie.
13: 6 metrów ma konstrukcja.
12: Tak, łódka jest bardzo długa, przy tym wszystkim jest dosyć niska, w takim sensie, że niewysoka, jest dosyć wąska, jest bardzo lekka.
13: I czemu ona ma służyć? To jest po prostu coś, co ma poruszać się po wodzie, czy to ma jakiś większy sens?
12: Łódź jest wyścigowa, między innymi, oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie. Natomiast my z nią jeździmy na zawody, na których właśnie jest wyścigi, czyli zarówno wyścigiwanie się na prędkość, jak i na wytrzymałość w ilości kilometrów.
13: Trochę jak marszałek i Formuła 1 na wodzie.
12: Troszeczkę. Bardziej w sumie czasami Le Mans 24, ponieważ są właśnie wyścigi, które polegają na bardzo długich dystansach, a są właśnie takie wyścigowe jak Formuła. Są różne konkurencje. Wiadomo, że ta wytrzymałościowe też oczywiście trzeba być pierwszym, tak? Jak w każdym wyścigu. Natomiast łódka też musi wytrzymać swoje i dopłynąć. Także myślę, że oba na równi.
13: Czy jest duma ze studentów? Bo oni to wszystko robili absolutnie sami. Nikt im nie pomagał.
14: Wojciech Sedek, opiekun koła naukowego AGH Solar Boat. Tak, jest niesamowita duma. Mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłonni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, ale również podczas transferu technologii z innych jednostek, z firm produkcyjnych, z artykułów naukowych i potrafią skumulować tą wiedzę w jednym miejscu i przenieść tą wiedzę właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
13: Czy trzeba było ich jakoś specjalnie motywować do wykonania tego zadania?
14: Siła studentów jest niesamowita w tym, że studentom trzeba dać przestrzeń i możliwości. Jak da się im przestrzeń i możliwości i wesprze w danym kierunku, studenci sami potrafią zrobić jeszcze więcej niż człowiek się spodziewał.
13: Ile czasu zajęło wam stworzenie tej łodzi?
12: Od konstrukcji myślę, że minęło 2 lata, od pierwszych projektów konstrukcyjnych i w całości wykonania wszystkich elementów. Około 2 lata, plus minus oczywiście.
13: I w jaki sposób sięgaliście po komponenty?
12: Generalnie to jest nasza trzecia taka łódź. Zaczęliśmy przede wszystkim od konstrukcji, od projektu. Natomiast komponenty oczywiście mamy z uczelni, jesteśmy finansowani oraz mamy wszelakich sponsorów. Wiedzieliśmy co i jak właśnie przez to, że to jest nasza trzecia łódź. Już doświadczenie mamy sporo w przemyśle, także myślę, że już teraz już będzie tylko pierwsze miejsca.
13: Życie nie znosi próżni. Jedni studenci przychodzą, drudzy odchodzą. Ten zespół też pewnie przez ostatnie lata się zmieniał. Czy też pan może czuje taką obawę? Kto będzie następny? Czy na pewno ten zapał i czy ta chęć tworzenia takich łodzi dalej będzie podtrzymywana w studentach?
14: Mam przyjemność być w tym projekcie od samego początku, założenia i z nami współpracowało już, można powiedzieć, kilka pokoleń studentów. Jeżeli jest dobry pomysł i studenci czują szansę rozwoju, jest życie również przyjacielskie w zespole, to zawsze studenci znajdą przestrzeń do tego, aby zrobić coś więcej. Życie z kołami naukowymi to jest nieustanna praca. Nie można zaprzestać pozyskiwania nowych członków, rozwijać nowych projektów. Jeśli to będzie utrzymywane, ja się nie martwię o nowe pokolenie, ponieważ mamy niesamowitych studentów w Polsce. Zapraszamy ich również do studiowania na AGH i do naszego koła, bo tutaj każdy może do nas dołączyć. I jeśli ten potencjał i rozwój naszej młodzieży, która jest nawet w liceach, będzie utrzymany, ja się nie martwię o rozwój takich projektów jak ten. Nie tylko u nas, ale również na innych uczelniach.
1: Kraków na jeden wieczór stał się kulinarną stolicą Polski. To właśnie tam, podczas Narodowej Gali Przewodnika Michelin Polska 2026, ogłoszono restauracje wyróżnione przez słynny Czerwony Przewodnik. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo po raz pierwszy Michelin ocenił lokale z całej Polski, a nie tylko z wybranych miast i regionów.
15: Katarzyna Daniłowicz, jestem odpowiedzialna za gastronomię w hali stulecia, restauracja Tarasowa.
16: Nazywam się Natalii Czopliski, jestem szefem kuchni restauracji Ahan.
17: Ile wyrzeczeń kosztuje kuchnia?
16: właśnie na takim poziomie?
15: Dobre pytanie. Jest to rzeczywiście trochę wyrzeczenie, ale jest to też bardzo dużo pasji i rzeczywiście miłości do tego gotowania, bo bez tego te wyrzeczenia nie byłyby możliwe i tak naprawdę nie byłyby w żaden sposób sensowne.
17: Oj, no, dużo wyrzeczeń na pewno, dużo czasu spędzonego na niej. Czas pracy, czas wolny, to się troszeczkę zaciera i no, myślę, że dużo pracy, ale tak naprawdę to teraz najwięcej pracy przed nami, bo myślę, że będziemy to odczuwać mocno przez następny okres i musimy wykonać pracę tak, jak zostaliśmy za to docenieni i nie możemy obniżyć poziomu, więc teraz rozpoczynamy nowy etap i w tym nowym etapie myślę, że musimy mocno się postarać, żeby za rok znowu tutaj być.
16: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu?
15: Ja myślę, że praca nad tym, żeby była w końcu ta preselekcja ogólnopolska i no, myślę, że wszyscy pracowaliśmy na to ciężko bardzo długo, więc ten moment, kiedy w ogóle Michelin zagościło we Wrocławiu, to był taki moment przełomowy dla nas.
17: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu? Oj, wiele rzeczy, nie wiem, czy jedna rzecz jest jedna taka konkretna. Myślę, że na pewno ten dużo czasu spędzonego na tym, krew, pot i łzy, myślę, że to dużo na pewno jakichś małych potyczek, ale staram się teraz to robić wszystko lepiej i tego są efekty.
16: A jak bardzo taki poziom odbija się na zespole pod kątem psychicznym, fizycznym?
15: Jest to na pewno trochę większa presja, trochę większa staranność, no większe wymagania co do zespołu. Natomiast no myślę, że się to odbija jak najbardziej pozytywnie.
17: No myślę, że mieliśmy teraz dosyć ciężki okres, ale cały zespół starał się bardzo mocno i to jest nagroda dla całego zespołu, bo bez niego byśmy tutaj nie byli. Myślę, że z jednej strony teraz będzie czas na celebrację, ale tak jak mówiłem, trzeba będzie teraz mocno się wziąć do roboty, żeby utrzymywać ten poziom dalej.
16: Czy da się utrzymać balans między sztuką a biznesem?
15: To jest też dosyć ciekawe pytanie. Myślę, że w takiej restauracji, w jakiej my jesteśmy wyróżnieni, czyli przy tym wyróżnieniu Bib Cremą, jest to rzeczywiście możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o gwiazdki, no to już jest pytanie do gwiazdkowych szefów, ale mam wrażenie, że jest to dużo trudniejsze.
16: Ile kosztuje utrzymanie takiego standardu?
15: Wiele niedospanych nocy, wiele po prostu dni, kiedy nie ma cię z rodziną i to jest w sumie taki największy koszt.
17: Oj, dużo. Czynnik ludzki, dużo osób, dużo się na to składa. No i ten czas, który jest raczej nie do wycenienia. Dodatkowo, no nie ukrywam, że też to kosztuje dużo pieniędzy oczywiście, więc to też, nie? Ale no udało się, to najważniejsze.
18: Beata Śniechowska, właścicielka i szefowa kuchni restauracji Baba.
16: Gwiazdka Michelin to ogromne wyróżnienie, szczególnie, że jest pani pierwszą kobietą z tym tytułem. Ile lat pracy stoi za tym momentem?
18: Gwiazdka rzeczywiście dzisiaj spadła dla mnie z nieba i jest to niezwykłe wyróżnienie. Jestem przeszczęśliwa. Tak naprawdę przygoda z profesjonalną gastronomią trwa już kilkanaście lat, więc nie jest to całkiem spory staż, ale restauracja Baba jest młodą restauracją, ma 2,5 roku.
16: Czy taka gwiazdka bardziej pomoże, czy zwiększy presję?
18: Zobaczymy. Na razie cała drże. Czy pomoże, czy zwiększy presję? Mam nadzieję, że nie zwiększy presję, tylko jeszcze bardziej zmotywuje. Ja w ogóle mam taką zasadę, którą dalej chciałabym pielęgnować. Że każdego dnia wchodząc do restauracji, myślę sobie, co mogę zrobić o milimetr lepiej, o milimetr bardziej, na serwisie, na kuchni. Co możemy zrobić, żeby być troszeczkę, ale niewiele, ale trochę lepsi niż wczoraj. I jeżeli mijają miesiące, tygodnie i lata, to widać ten przeskok, widać ten rozwój i widać, jak pięknie wysoko się pniemy i jak bardzo dbamy o to, żeby piąć się wyżej. Tą filozofię bardzo chciałabym dalej kontynuować i bardzo ją polecam wszystkim ze względu na wyróżnienia. Być codziennie o jeden mały schodek lepszym niż wczoraj.
16: Czy myśli pani, że teraz zaczyna się ten najtrudniejszy etap?
18: Nie mam pojęcia, co przede mną. Teraz bym bardzo chciała być we Wrocławiu z moimi ludźmi, wszystkich uściskać. To są wspaniali ludzie, pełni pasji, serca, bardzo waleczni i silni. I nie mogę się doczekać, aż z nimi będę celebrowała ten wspaniały moment, bo to jest nasza gwiazdka, nie moja.
16: A jak utrzymać taki poziom po takiej wygranej?
18: Proszę pamiętać, że dostaliśmy gwiazdkę za to, jacy jesteśmy, nie za to, jacy będziemy. Jeżeli będę pielęgnowała moją dewizę bycia odrobinę w małych, czułych drobiazgach coraz lepszą i lepszą i będziemy podnosić jakość, myślę, że będzie dobrze. Zresztą będzie, co ma być.
1: W najnowszym przewodniku znalazło się 196 restauracji, w tym 92 nowe lokale. Dzisiejsza szkoła coraz częściej wychodzi poza podręczniki i sprawdziany, ucząc młodych ludzi działania w praktyce. Potwierdza to najnowszy ranking szkół Zwolnieni z Teorii 2026, opublikowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Wśród wyróżnionych placówek znalazło się drugie liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. A o jego działaniach opowiada profesor Katarzyna Pysz, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka projektów.
19: Z perspektywy szkoły to dosyć dosyć nietypowa olimpiada, ponieważ skupia się głównie na praktycznym zastosowaniu różnych technik, które uczniowie są uczeni podczas realizowania projektu, ale również podczas zajęć na przedmiocie biznes albo przedsiębiorczość. I jest fantastyczną okazją, żeby uczniowie mogli pokazać się z tej trochę innej strony, mianowicie z umiejętności współpracy, umiejętności krytycznego myślenia i radzenia sobie z sytuacjami, które nie są typowo szkolnymi.
16: Na czym polega ten projekt?
19: Uczniowie zainspirowani przez nauczycieli wybierają sobie jakiś problem społeczny, który jest dla nich wyjątkowo ważny, który chcieliby w jakiś sposób, sytuacja, którą chcieliby w jakiś sposób naprawić albo chcieliby coś zmienić. Planują działania, przechodzą do etapu realizacji, który trwa około 6 miesięcy. No a następnie zakończenie i zwieńczenie projektu to ważny moment, kiedy uczniowie widzą, że potrafią, że coś są w stanie zrobić sami i no i często kończy się to jakimś sukcesem, na przykład takim jak brązowy wilk, czy srebrny wilk, czy złoty wilk, tak jak było wielokrotnie w historii naszej aktywności w olimpiadzie do tej pory.
16: Czyli udział uczniów w tym projekcie jest i to nawet dość spory, można by powiedzieć.
19: Tak. Szkoła zaczęła działać w olimpiadzie w roku szkolnym 2019-2020, kiedy to ja w wakacje zainteresowałam się olimpiadą, zgłosiłam szkołę za zgodą dyrekcji i od tego czasu rokrocznie uczniowie realizują projekty, rokrocznie są laureatami lub finalistami olimpiady i no i tak to się dzieje od 2019-2020 roku szkolnego.
16: Pani jaką rolę pełni jako koordynatorka projektu?
19: Moją rolą jest zaproszenie ambasadorów olimpiady do szkoły po to, żeby w szkole pojawiła się informacja, że olimpiada się odbywa i że można w niej brać udział. Zachęcenie młodzieży przez ambasadorów, czyli uczniów albo studentów, którzy już zrealizowali projekt, jest jednym z ważnych elementów, a następnie uczniowie wybierają sobie jakiś problem społeczny, który chcieliby przepracować w ramach olimpiady, tworzą zespoły i wybierają opiekuna lub też nie i działają albo w ramach przedmiotu biznes lub przedsiębiorczość, głównie w klasach menedżerskich, które są objęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w naszej szkole, lub jest to zespół niekoniecznie klasowy, czasami również składający się z uczniów naszej szkoły, ale też uczniów innych szkół, więc moim zadaniem jest, żeby to wszystko się działo i żeby to wszystko jakoś się w szkole układało.
16: Czy uczniowie sami zgłaszają się do projektów, czy potrzebują raczej zachęty ze strony szkoły i nauczycieli?
19: Przede wszystkim uczniowie potrzebują informacji, że taka olimpiada w ogóle istnieje, ponieważ jest to jedyna olimpiada, która jak do tej pory nie była liczona w rankingach, ponieważ nie jest olimpiadą wiedzy, tylko olimpiadą praktycznych umiejętności ucznia. Czyli nie jest to coś takiego, co może uczniom przysporzyć jakichś takich namacalnych korzyści w postaci na przykład indeksu na uczelnię, czy zwolnienia z matury, co dla uczniów jest ważne, ale jest takim projektem, który zachęceni uczniowie bardzo chętnie korzystają z tej możliwości, żeby zrobić coś, co zmienia realnie sytuację wokół nich.
16: A jakie umiejętności uczniowie rozwijają najbardziej podczas realizowania tego typu projektów?
19: Olimpiada to jest świetna szansa na zdobycie bardzo cennych i ciekawych doświadczeń. To jest pierwsza kwestia. Uczą się planowania swoich działań, uczą się jak rozmawiać, jak współpracować, co w dzisiejszym świecie jest szalenie istotne. Uczą się również organizować wydarzenia, koordynować działania tak, żeby wszystko układało się w całość. Uczą się rozmowy i korespondencji z mediami. Zdarza się, że uczą się również rozwiązywać konflikty, które w takim intensywnym momencie, kiedy trzeba wszystko dopiąć, kiedy są terminy i kiedy nie zawsze wszystko się układa tak, jakby sobie zaplanowali, jest umiejętnością szalenie ważną.
16: A jak wygląda pogodzenie takich projektów z normalną nauką, czy na przykład przygotowaniem do matury?
19: To jest właśnie również jeden z elementów, który wydaje się bardzo, bardzo ważny, ponieważ, tak jak powiedziałam, uczniowie decydują się na realizację projektu sami. My jesteśmy tylko opiekunami, czyli przewodnikami po meandrach olimpiady, ale tak naprawdę oni wszystko robią od momentu inicjacji, planowania do zakończenia i robią to w swoim wolnym czasie, więc uczy to ich również takiego zarządzania czasem, ponieważ bardzo często uczniowie, którzy decydują się na projekty i wygrywają te laury olimpiady zwolnieni z teorii, są uczniami, którzy są bardzo dobrzy z przedmiotów profilowych i znajdują czas na to, żeby dodatkowo jakąś działalność prospołeczną tutaj wykonywać.
16: To może tak na sam koniec, czy jest jakiś projekt uczniów, który szczególnie pani zapadł w pamięć?
19: Chyba mój pierwszy projekt, uczniów, którego byłam opiekunką, w pierwszym roku, kiedy zaczęłam działanie z olimpiadą zwolnieni z teorii, to był projekt Stona Star, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Tymczasem okazało się, że uczniowie fantastycznie sobie poradzili z tym pomysłem. Projekt polegał na tym, że uczniowie chcieli zebrać środki na wydrukowanie książek dla osób, dla dzieci niedowidzących i z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowali, że zbierą fundusze na 100 książek. Tymczasem udało im się zebrać fundusze na 150 takich książek, wyposażonych właśnie w takie obrazy przestrzenne dla dzieci. I to był projekt, który został nagrodzony aż 3 nagrodami. Brązowy wilk za najlepszy projekt w szkole, srebrny wilk za najlepszy projekt w województwie i złoty wilk, czyli ta najwyższa możliwa nagroda za wygranie w projekcie ogólnopolskim w temacie społeczeństwa obywatelskie. Więc to był projekt, który, tak jak mówię, był pierwszym, którym się opiekowałam i od razu wszystkie możliwe nagrody, ale rzeczywiście młodzież wykazała się wtedy bardzo dużą dojrzałością i bardzo dużym zaangażowaniem.
1: W zestawieniu znalazło się ponad 500 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, których uczniowie realizują autorskie projekty społeczne i rozwijają kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, komunikacja czy rozwiązywanie realnych problemów. Pomoc dzieciom i młodzieży w odkrywaniu talentów oraz rozwijanie kreatywności poprzez kontakt ze sztuką i kulturą. To cele projektu Każde dziecko ma talent, rozwój kompetencji kulturowych organizowanego przez krakowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Lege Artis. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach malarskich, które przybliżą piękno sztuki oraz zajęciach w aquaparku. Trwa nabór do nowej edycji. O szczegółach mówi Agnieszka Kęska.
20: Głównym celem projektu jest stworzenie małopolskim uczniom warunków do odkrywania talentów, rozwijania kompetencji, potencjału i wiedzy w zakresie sztuki malarskiej. Misją projektu jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji kulturowych w ramach edukacji pozaszkolnej.
21: Jak wyglądają warsztaty?
20: Przyjmujemy do projektu zorganizowane grupy dzieci. Są to uczniowie z Małopolski. Zadanie publiczne Każde dziecko ma talent do rozwoju kompetencji kulturowych jest podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap to są zajęcia artystyczne polegające na zorganizowaniu warsztatów malarskich z artystą. Dzieci podczas tych zajęć malują obraz na wzór stworzony przez artystkę, jednak według własnej koncepcji przy założeniu różnorodności i ekspresji. W drugiej części dzieci są zaproszone na halę basenową do parku wodnego. Tam dla nich są przygotowane liczne atrakcje. W zależności od rozwoju dzieci przyjmujemy grupy wiekowe z podziałem na podstawową i zaawansowaną. Dzieci z grupy podstawowej mają krótszy etap przygotowania do tutaj wykonania danego obrazu. Liczymy około 2 godzin na powstanie jednego obrazu. Natomiast dzieci z grupy zaawansowanej mają ten czas wydłużony. Obraz jest bardziej złożony. Stąd zabezpieczyliśmy dla tych dzieci około 4 godzin.
21: Kto w tym roku będzie artystą?
20: Do tegorocznej edycji projektu zaprosiliśmy panią Lilianę Kęskę, która prowadzi własną galerię i jest aktywna w przestrzeni sztuki.
21: Co dzieci będą malować?
20: Jest to zawsze niespodzianka. Nigdy nie informujemy dzieci, co będą faktycznie malowały, ponieważ dowiadują się dopiero po wejściu na atelier w parku wodnym. Mogę tutaj powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że pierwsza grupa, która do nas przyjedzie, będzie malowała obraz plakatowy, czyli pejzaż Krakowa w ujęciu zamku na Wawelu w aspekcie i z elementami patriotycznymi.
21: Co zyskują dzieci? Jak warsztaty rozwijają dzieci?
20: Udział w warsztatach pomaga w rozwoju zdolności twórczych dzieci, uczą się myśleć poza utartymi schematami, kształtują wrażliwość zmysłową, emocjonalną, a także intelektualną. Odkrywają świat barw, kolorów. Udział w warsztatach pomaga im również w zrozumieniu, że piękno jest wartością, o którą należy dbać i pielęgnować.
21: A co mówią dzieci? Czy są one zadowolone? Jaki jest odbiór tych warsztatów?
20: Staram się, aby udział w warsztatach nie był dla dzieci oceniający. Powstałe obrazy są interpretowane zawsze w pozytywnym aspekcie. Artystka wraz z dziećmi pomaga im wyciągnąć to, co jest najlepsze w tym obrazie.
21: Trwa nabór do nowej edycji. Do kogo jest kierowany projekt?
20: Zadanie publiczne jest kierowane do uczniów z Małopolski. Można się zgłosić poprzez placówkę oświatową, ponieważ przyjmujemy zorganizowane grupy uczniów, stąd jest prośba, aby zgłoszenia wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Każde Dziecko Ma Talent.
21: Co jest efektem końcowym, zwieńczeniem całego projektu?
20: Wykonane prace w tegorocznej edycji są przekazywane bezpośrednio już uczestnikom warsztatów. Dzieci się bardzo z tego cieszą, że mogą i mają taką możliwość zaraz po zakończeniu zajęć zabrać własny obraz i przedstawić go najbliższym.
1: Zapisy potrwają jeszcze do 14 czerwca. Udział jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego i Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Ruszyła 8. edycja rowerowej stolicy Polski. Do projektu dołączyło już 250 samorządów. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Trzeba zainstalować aplikację i założyć konto. Wszystko jest bezpłatne i można działać.
0: Przed nami 8. edycja rowerowej stolicy Polski. Startujemy dokładnie o północy 1 czerwca, ale żebyśmy mogli wystartować, to oczywiście niezbędna do tego jest aplikacja Aktywne Miasta, która jest oczywiście aplikacją bezpłatną. Dołączyło do nas 250 samorządów z każdego

0: która jest rysowana przez GPS w telefonie, była poprawna i tak naprawdę od tego momentu możemy się już cieszyć i bawić jazdą na świeżym powietrzu i zbierać kilometry nie tylko dla siebie, ale dla swoich samorządów. Absolutny rekord. Co roku zawsze staram się iść małymi krokami, aby chociaż te kilka samorządów było więcej, ale ten rok naprawdę zamienił się w rowerowe szaleństwo. Nie każdy samorząd może tak przystąpić do naszej zabawy, że ktoś go doda w aplikacji i się bawimy. Nie. Tutaj trzeba podpisać umowę między prezydentem miasta Bydgoszczy, który jest organizatorem tej rywalizacji, a przedstawicielem innego samorządu. Jest to umowa oczywiście bezpłatna, ale ona jednocześnie określa ramy, co jest po stronie lokalnego organizatora, czyli tego samorządu, który do nas przystępuje, jak i nas, organizatorów. Więc tym bardziej cieszymy się, że dochodzą do nas nowe samorządy, że widzą, obserwują naszą zabawę od wielu lat i same teraz decydują się na to, aby włączyć się do naszej zabawy i integrować własnych mieszkańców, bo to jest jednym z kluczowych elementów tego, abyśmy się dobrze bawili, abyśmy organizowali rajdy, abyśmy organizowali również różnego rodzaju pogadanki o bezpieczeństwie, o zmianach przepisów rowerowych, bo przypomnę, że od 1 czerwca jest obowiązek jeżdżenia z kaskiem, więc jak najbardziej takie rozmowy z policją, z przedstawicielami WORD-ów jak najbardziej się odbywają w wielu miastach i też jakby już wykorzystując rozmowę z panem redaktorem, zachęcam do tego, aby w innych samorządach również takie akcje tworzyć, bo to na pewno wpłynie nie tylko na wynik, ale również świadomość wszystkich osób, które poruszają się po naszych drogach i chodnikach.
1: Gdzie teraz jest puchar?
0: Jeden puchar rowerowej stolicy Polski, ten dla miast, jest Puława, bo to właśnie Puławy w zeszłorocznej edycji wykręciły najlepszy wynik i to właśnie tam mieszkanki i mieszkańcy Puław mogą się cieszyć pucharem rowerowej stolicy Polski, ale w tym roku puchar dla gmin jest do wygrania, jest tak zwanym pucharem czystym, bo 3 razy z rzędu wygrała gmina Otyń i teraz ten puchar będzie dla absolutnie nowej gminy. W zeszłym roku widzieliśmy, że ranking gmin był bardzo, bardzo zacięty i tutaj Łysomice do samego końca walczyły, aby odebrać to trofeum mieszkańcom i sympatykom Otynia. To się nie udało. Pokazali swoją siłę już podczas treningu, gdzie ten trening wygrali, ale przypomnę tylko, że trening a rywalizacja to są dwie odrębne rzeczy, bo w samym treningu liczą się tylko i wyłącznie kilometry, a w rywalizacji suma przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców w danym samorządzie i te rankingi w tym momencie mogą wyglądać zupełnie inaczej.
1: Dlaczego warto dołączyć?
0: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. Od lat podkreślamy jako organizatorzy tego wydarzenia, że jest to zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek, aby przystąpić do naszej zabawy, ale warto się integrować, wziąć udział w licznych organizowanych wydarzeniach, które nie tylko my tutaj w Bydgoszczy czy Metropolii Bydgoszczy organizujemy, ale na terenie całej Polski. Są to rajdy nocne, są to masy krytyczne, są to weekendowe przejazdy. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i proszę mi wierzyć, że udział w takim rajdzie, gdzie jest 100, 150 czy 200 uczestników, naprawdę robi wrażenie. Jest to piękny obrazek i tylko pokazuje, jak dużą moc mają rowerzyści w naszych miastach i oni też mogą mieć realny wpływ na rozwój naszych samorządów.
1: A co to jest?
0: W ręku Państwo tego nie widzicie, ale mogę opowiedzieć, że trzymam żółtą koszulkę. Jest to też nowy element tegorocznej rywalizacji. Jeżeli mogę powiedzieć w aspekcie lokalnym, to jest to koszulka, która będzie przekazana w 4 różnych kategoriach. Najlepszej szkole, najlepszej instytucji, najlepszej uczelni, najlepszej firmie w Bydgoszczy. Do tej pory nagradzaliśmy wyłącznie szkoły, tak abyśmy też mogli zmobilizować tych najmłodszych do naszej rowerowej zabawy, ale od tego roku też już rozpoczynamy nagradzanie tych właśnie najlepszych jednostek, o której przed chwilą wspomniałem, w takie żółte koszulki lidera. Wiemy, że żółta koszulka jest koszulką lidera i ona jednoznacznie wskazuje, kto wygrał i kto był najlepszy, więc takie tutaj koszulki od tego roku również będziemy w Bydgoszczy czy Metropolii Bydgoszcz przekazywać, ale taka koszulka również ma swój aspekt ogólnopolski. Każdy, kto ma naszą aplikację, na pewno zauważył, że od jakiegoś czasu pojawił się ranking jednostek samorządu terytorialnego. Jest to taki nowy ranking, w którym widzimy wszystkie miasta, jak i wszystkie gminy biorące udział w naszej zabawie, abyśmy mogli porównywać się bezpośrednio pomiędzy wszystkimi miastami i gminami, które są w naszej zabawie. I to też oczywiście ma na celu do mobilizacji, do jeszcze większego kręcenia, do jeszcze większej liczby organizowanych przez włodarzy eventów promujących nie tylko rowerową stolicę Polski, ale zdrowy styl życia, abyśmy mogli wskazywać, że rower może być również podstawowym środkiem transportu, o co zawsze i zawsze będziemy zabiegać, abyśmy pokazali, że rower jest szybki, jest ekologiczny, jest bezpieczny, no i nie truje środowiska.
2: A tym tematem kończymy tę odsłonę krakowskiego magazynu reporterów Radia SK2. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snokowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Jedyne w Polsce Muzeum Kawy znajduje się w Krakowie. Zobaczycie w nim 1000 różnych eksponatów. Muzeum mieści się w jednej z kamienic przy ulicy Dietla 29. Oprócz poznawania historii tego napoju, na miejscu możecie spróbować kawy parzonej na różne sposoby.
2: Nazywam się Tomek Zajączkowski. Jestem fanem kawy, a co za tym w życiu się zdarzyło fascynatem starych, dawnych urządzeń do parzenia kawy. I zebrałem taką dość pokaźną kolekcję, z którą razem z synem postanowiliśmy wyeksponować w Krakowie i urządzić tu pierwsze w Polsce Muzeum Kawy. Otworzyliśmy 1 maja. Pewnie Państwo przy głośnikach radioodbiorników poznają mnie, że ja nie jestem Krakusem, bo mam taki troszeczkę wschodni zaśpiew. Jesteśmy z Lubelszczyzny z synem. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze zza Lublina. Otworzyliśmy to muzeum 1 maja. Wcześniej kilka miesięcy remontowaliśmy ten lokal, bo to była, no jest to dość stara kamienica i wcześniej to były jakieś inne rzeczy, nawet przedszkole żydowskie tutaj podobno było. Początki naszej kawy to 2011 rok mniej więcej. Podczas jednej z podróży do Mołdawii przypadkowo spotkany człowiek na ulicy zaprosił mnie do siebie do domu. Okazało się, że to pastor, którego dzień wcześniej sfotografowałem również przypadkowo na ulicy. I gdy zaprosił mnie do siebie, to on mnie zaszczepił Panem Bogiem, a jego żona zaszczepiła mnie kawą, ponieważ zaparzyła mi pierwszą kawę, która w życiu mi smakowała. To była kawa Stygielka. I gdy rozpocząłem kolekcjonowanie tych garnuszków do parzenia kawy, kolekcja urosła jakoś tak nadspodziewanie szybko i okazało się, że pośród tych Stygielków jeszcze pojawiły się inne urządzenia, takie jak kawiarki, dzbanki arabskie, perkolatory przeróżnej maści.
3: O tej kolekcji pewnie sobie zaraz powiemy, bo oprócz tego, że tu można kawy doświadczyć tak smakowo i po prostu ją wypić, to właśnie te urządzenia można zobaczyć. Dlaczego Kraków miał być tym miejscem, gdzie powstało właśnie to pierwsze w naszym kraju Muzeum Kawy?
2: No i tutaj też odpowiedź nie jest zbyt prosta i oczywista, bo chociaż z pewnych względów jest oczywista, bo Kraków to najważniejsze turystyczne miejsce w Polsce i jeżeli myślimy o czymś takim, co mogłoby funkcjonować pod nazwą muzeum, to Kraków nasuwa się jako pierwszy, ale też serducho mnie pociągnęło do Krakowa, także to taka, można powiedzieć, złożona przyczyna.
3: Eksponatów macie trochę. Myślę, że sobie możemy powoli na tę wystawę się kierować. Co my tu znajdziemy w takim razie?
2: Znajdujemy się w pierwszej sali z eksponatami bardzo, bardzo dawnymi, historycznymi. Te najistotniejsze tutaj są w gablotach i są to dzbanki pamiętające jeszcze czasy świetności Imperium Osmańskiego. Niektóre z nich mają 200, a nawet 300 lat. Są to dzbanki, w których kiedyś parzono kawę w sposób taki, można powiedzieć, mało wyszukany, bo było to po prostu za najpierw miażdżenie ziaren w moździerzach, a potem zalewanie wodą i gotowanie tej kawy. A oprócz tego jest jeszcze trochę eksponatów związanych z taką europejską twarzą kawy, bo jak zwrócimy uwagę na te dawne dzbanki arabskie czy tureckie, to one zdecydowanie się między sobą nie wyróżniają. One są bardzo zbliżonej konstrukcji, jak i sama metoda jest jednakowa. A gdy popatrzymy już na tą stronę tutaj przy tych urządzeniach europejskich, no to widać, że zarówno XVIII, XIX, jak i XX wiek to są w zasadzie, to jest to 300 lat, które tak mocno wpłynęły na kawę, że dziś kawę, którą pijemy, po pierwsze to ta myśl europejska zrewolucjonizowała spojrzenie na kawę i sposoby jej parzenia są tak zróżnicowane, że wielu z Państwa, którzy odwiedzą to muzeum, może się zdziwić, że są tak wyszukane metody parzenia kawy. Oczywiście w kawie najważniejsze jest ziarno i woda, ale można to podać w finezyjny sposób przy pomocy fontanny parowej Parkera z XIX wieku albo na przykład syfonu, który uwielbiał sam Ludwig van Beethoven.
3: To parzenie kawy to tak naprawdę w wielu krajach to był też taki pewien rytuał, który się odbywał w kuchni, w przestrzeni domowej.
2: Tak, możemy zacząć od Etiopii. Przejdźmy tutaj do mnie. Te dzbanki, które tu widzimy, to są dżebeny. Są to etiopskie dzbanki wykonane z gliny. Erytrejskie były pozbawione tego dzióbka, ale wyglądały bardzo podobnie. I proszę zwrócić uwagę, że ten dzbanek podobny jest do pewnej rośliny. Ta roślina to po łacinie Legenaria abyssinica, czyli pochodzi z Abyssynii, z miejsca, gdzie odkryto kawę. Pierwotne legendy mówiące o tym, skąd się kawa wzięła, właśnie prowadzą nas na Wyżynę Abisyńską, gdzie pasterz Kaldi zauważył, że jego kozy po zjedzeniu pewnych wisienek podskakują żwawo i zachowują się jak małe koźlątka. Spróbował tych wiśni, najpierw też okazało się, że są cierpkie, ale bardzo energetyzujące. I od tamtej pory podobno przez kilkaset lat kawę tłuczono w moździerzach, dodawano do tego tłuszcz zwierzęcy, odrobinę soli, żeby wyostrzyć smak tej kawy, tego posiłku właściwie. I tak przez kilkaset lat kawa była używana jako pokarm. A dopiero w okolicach 14-15 roku mamy informację o tym, że kawę zaczęto parzyć. Oczywiście najpierw trzeba było ziarna wypalić. Do wypału ziaren służą takie specjalne prażalki czy patelnie. Tutaj w gablocie mamy taką starą 200-letnią patelnię z Turcji. Po wypaleniu tego ziarna trzeba było go schłodzić, bo ziarno to przecież drewno. W sumie chyba z 90% ziarna to celuloza i trzeba ją po wypaleniu jak najszybciej schłodzić, żeby się nie paliła. Do tego używamy takich drewnianych talerzyków, łyżek. Ta jest akurat etiopską. No i gdy my już mamy takie wypalone ziarno, wkładamy je do dżebeny, właśnie do tej etiopskiej dżebeny. I gdy pani nawiązała do tego, że w niektórych krajach kawa była rytuałem, tak, w Etiopii do dziś zachowała się ceremonia parzenia kawy, nazywa się buna. Często trwa kilka godzin. Kobiety etiopskie kilkukrotnie, nawet 3 razy dziennie taką bunę organizują. Jest to czas spotkań. Oczywiście ta kawa kojarzy się nie z takim szybkim espresso, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, ale jest to takie slow coffee, czyli sobie siedzimy, gaworzymy, są do tego specjalnie przeznaczone pomieszczenia. W świecie arabskim to pomieszczenie nazywa się Majlis. I tutaj jak popatrzymy sobie na te arabskie dzbanki, to można zwrócić uwagę, że są zbliżone kształtem do siebie. I te są z Syrii, tu są z Omanu, tu mamy Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Jordanię, tutaj jest poniżej Iran, Irak, tu mamy z Egiptu. I w krajach arabskich jest też tradycja parzenia kawy jako ceremonii i jest zapisana od 2015 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dobro niematerialne krajów arabskich. Turcy to zrobili 2 lata wcześniej, w 2013, ze swoją kawą turecką. Natomiast u Arabów są 3 dzbany. Al-Muzla to jest ten najmniejszy, służy do serwowania kawy. Al-Makmah to jest ten, w którym parzymy kawę, a Al-Makmarah to jest ten, do którego zlewamy fusy, które potem jeszcze raz zaparzamy na koniec tej ceremonii. Osoba, która parzy w krajach arabskich, nazywa się Mogawi. Jest to osoba, która często nie słyszy. Albo nie słyszy, bo nie słyszy, albo nie słyszy, bo ma nie słyszeć. Czyli jest okaleczana po to, żeby nie słyszeć to, o czym rozmawiają gospodarze ze swoimi zacnymi gośćmi.
3: Ale wszystkie te dzbanki są zbliżone kształtem z tym charakterystycznym właśnie długim, trochę takim ptasim dziobem niemalże.
2: Ja wysnułem hipotezę. Przejdźmy jeszcze raz tutaj do tego regału. Ja wysnułem taką hipotezę, że pewna roślina w połączeniu z żuchwą ibisa na przykład daje nam kształt takiego dzbanka arabskiego. Chodzi o tykwę oczywiście. I gdy ludzie dziś projektują samoloty na przykład, to często przyglądają się przyrodzie, przyglądają się ptakom. A kiedyś, ponieważ nie było sklepów z naczyniami do parzenia kawy, no to trzeba było sobie korzystać z przyrody i z tego, co przyroda nam dała. No i takie tykwy z tą dolną żuchwą ptaka do złudzenia przypominają nam te dzbanki arabskie i wydaje mi się, że to jest właśnie protoplasta takiego arabskiego dzbanka do parzenia kawy.
3: Oczywiście dzbanki to jedno, ale też mamy tutaj na tych regałach szereg naczyń, w których tą kawę pito, rodzaje różnych filiżanek, często bardzo bogatych, z różnymi ornamentami.
2: Te zdobne filiżanki z ornamentami to są filiżanki tureckie, tak zwane finjany. Koszyczek, w którym filiżanka porcelanowa się znajduje, nazywa się zarf. I zarówno w krajach związanych z Turcją, czyli współcześnie Albania, Bośnia i Hercegowina, często Grecja, no bo też pod przemożnym wpływem kultury osmańskiej przez wiele lat była, tam zachowały się takie dawne naczynka i no właśnie sztuką jest je odnaleźć i przypisać do jakiegoś okresu, ale w tym pomagają też kolekcjonerzy, bo my znamy się z różnymi kolekcjonerami z Turcji, właśnie z Włoch, z krajów arabskich i często wymieniamy się eksponatami.
3: Te koszyczki od razu, które pan pokazywał, skojarzyły mi się z tymi koszyczkami na szklankę, które kiedyś mieliśmy w Polsce, bardzo popularne.
2: One się stąd wzięły właśnie, ponieważ Turcy swoją kulturę picia i parzenia kawy zawieźli też do krajów byłego Związku Radzieckiego, na Kaukaz. Do dziś w pociągach transsyberyjskich, czy nawet w Ukrainie, czy w pociągach gdzieś w takich krajach jak Gruzja czy Armenia, znajdują się samowary w przedziałach i tam pani kierowniczka wagonu wręcza szklankę z koszyczkiem i można się napić herbaty czy kawy, już w zależności od tego, jakie kto ma preferencje.
3: Jesteśmy teraz w drugiej sali i tu już mamy szereg różnych młynków.
2: Tak. Największy, ten, który najbardziej rzuca się w oczy, jest to młynek z XIX wieku z Stanów Zjednoczonych, z Filadelfii. Jest odrestaurowany przeze mnie, mojego syna i naszego kuzyna, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest to młynek kawiarniany, duży młynek, ale on przez lata służył na Lubelszczyźnie, właściwie w Lublinie, na uczelni, która nazywa się KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam w jakimś laboratorium służył do mielenia ziaren, jakiś kasz, bo gdy odrestaurowaliśmy ten młynek, to wewnątrz na żarnach znalazłem właśnie jakieś kasze. A jeszcze koniecznie trzeba wspomnieć o mojej mamuni, która ufundowała ten młynek, i o moim tacie, który wykonał te nóżki tutaj, bo nóżki są od polskiej sieczkarni. Te młynki, które tutaj są na półkach, to są młynki z różnych krajów, nie tylko Europy, bo też Azji, tam są tureckie młynki, tu są albańskie, cała seria francuskich młynków kawiarnianych. Na górze mamy tutaj wiszące młynki, które gdzie niegdzie w polskich domach jeszcze można znaleźć z połowy XX wieku, a tutaj obok pani są palarki. To są takie patelnie z młynkiem, które zarówno w XIX, jak i na początku XX wieku mieliśmy w domach i można było tam zielone ziarno wsypać. Mieliśmy tym młynkiem, żeby nie przypalało się, równomiernie je uprażyć i dopiero potem mielić w młynku i parzyć.
3: Trudna, ręczna robota.
2: Tak, to jest kraft, tak, prawdziwy kraft. Przechodzimy teraz do sali z tygielkami. I tutaj tygielków jest sporo z przeróżnych krajów. Warto wspomnieć o tym, że ten tygielek wykonany został przez kobietę. Nieanonimową kobietę, bo Nermina Alić Sarajewa jest dziewczyną, która wykonała znicz olimpijski na Olimpiadę do Aten i ona zrobiła dla nas ten taki piękny, zdobiony, bośniacki tygielek.
3: A do czego służyły tygielki?
2: No, tygielki służyły do parzenia kawy i to jest po turecku naczynie nazywa się dżezwe, po bośniacku nazywa się też dżezwa, po grecku nazywa się briki albo ibrik. My mamy tygielki zakopiańskie, nasze polskie. I to nie jest tak oczywiste, bo one nie służą do parzenia kawy, choć w zamyśle pewnie tak było, bo w latach 50. czy 60., gdy te tygielki produkowano, no kształt ewidentnie wskazuje na to, że ktoś chciał w nich parzyć kawę. Ale do dzisiaj zachowały się miejsca w Zakopanem, w których w tych tygielkach przygotowuje się grzańca.
3: Zapytam jeszcze o kawę, bo tych kaw teraz mamy bardzo dużo i producentów kaw jest wiele. Czym się różnią te takie najbardziej znane kawy z najbardziej znanych krajów, które tą kawę produkują? Brazylia, Honduras, Kolumbia. Pewnie mają jakieś różne walory smakowe, może kolorystyczne?
2: No tak, te kraje, które pani wymieniła, to są kraje takie iście orzechowo-czekoladowe. Z Kolumbią można jeszcze ewentualnie skojarzyć miód, marcepan. No, te kraje Ameryki Południowej, one mają taką charakterystyczną, słodką cechę i kawy różnią się między sobą. Mamy takie dwa nurty. Pierwszy to jest arabika i on jest najbardziej popularny. Drugi to jest kanefora, zwana popularnie robustą, i ten jest troszkę mniej popularny z uwagi na to, że po pierwsze, mówiąc kolokwialnie, daje mocniejszego kopa, bo ma dużo więcej kofeiny, tak już naturalnie jest bardziej wyposażony. Jest odporniejszy do uprawy, bo wytrzymuje bardziej srogie warunki. Arabika jest dosyć kapryśna. Natomiast arabika dzieli się jeszcze na ponad 100 odmian botanicznych, czyli możemy sobie wypić arabikę z Brazylii, która będzie odmianą na przykład Katura, a możemy się napić jakiejś gejszy z Panamy, która pierwotnie rosła w Etiopii czy w Jemenie, i one będą się, mimo że geograficznie rosną niedaleko siebie, to one się będą kosmicznie różniły nutami aromatycznymi. Kawy afrykańskie, czyli Etiopia, Kenia, Uganda, one będą owocowe, będą kwiatowe bardzo, a te amerykańskie, no one będą raczej w kierunku czekolady. No i oczywiście możemy pić ziarna pojedyncze, czyli tak zwane single, z jednej odmiany botanicznej albo przynajmniej z jednej plantacji, a można też robić blendy, i do tego właśnie takie duże firmy, które produkują kawę, używają różnych mieszanek kaw, różnych odmian, i robustę z arabiką mieszają po to, żeby bardziej ludziom oczy otwierała, chociaż ja osobiście zwolennikiem jestem pojedynczych odmian, bo każda z nich to przygoda. Przejdźmy jeszcze tutaj do tej drugiej części. To jest, można powiedzieć, cały świat. Tutaj mamy kawiarkę wiedeńską, która ma takiego pająka. Widzi pani tego pająka?
3: Tak, tak, widzę.
2: No i ten pająk jednocześnie parzy 6 kaw przy jednym parzeniu. Tu wpinamy 110 V, tu 230, tu 160, więc ta kawiarka jest kawiarką taką uniwersalną. Możemy pojechać w różne miejsca na świecie i zaparzyć sobie taką pyszną kawkę. Poza tym, mając świadomość, że ona 1908, czyli 117 lat ma już, no to okazuje się, że w tej Europie to jednak ci ludzie to mają głowy do rozwiązań technicznych. Jest bardzo ciekawa i bardzo taka zaawansowana. Tutaj są kawiarki holenderskie, belgijskie, francuskie, niemieckie, węgierskie. To jest warszawska firma Braborg, która obok Norblina robiła na początku XX wieku piękne samowary i perkolatory. Właśnie to są perkolatory do parzenia kawy. One wyglądają trochę jak puchary. Pewnie chciała Pani to zauważyć, bo tak mocno się rzucają w oczy i są takie charakterystyczne. Ale to są rzeczywiście perkolatory. W perkolatorze tutaj wewnątrz jest taki koszyk, który wkładamy do środka, bo bez tego koszyka to jest taki klasyczny samowar, a już z tym urządzeniem wewnątrz, tu wkładamy kawkę, tu mamy taką deszczownię, przez wizjer patrzymy, czy kawa jest już intensywna, czy jeszcze musi się poperkać, no bo skoro perkolator, to poperkać. I potem sobie serwujemy do filiżanki.
3: Czyli tak naprawdę jakbyśmy uruchomili te urządzenia, to one dalej działają.
2: Tak, ja mam czasami kaprys i ponieważ zbieram je już od ponad 7 lat, czasami używam któregoś z nich. Niedawno używałem tego Presto brytyjskiego. Jest to kawiarka, która wykorzystuje siłę mięśni do przeciskania przez filtr kawy i dzisiaj modne są alternatywne metody parzenia kawy, takie jak French Press, Hemex, Drip czy Aeropress. No więc niech Pani przyjrzy się temu urządzeniu. Przecież to już kiedyś było. To są lata 60. w Wielkiej Brytanii. Jak sobie taką strzykawę z dwoma dźwigniami przeciśniemy, to bezwzględnie to można porównać do Aeropressu właśnie. Tu XIX wiek, to są fontanny parowe, też modne były w Wiedniu. Syfony, polskie Astorie i różne inne wysokiej rangi restauracje do II wojny światowej często serwowały kawę właśnie w syfonach. Perkolatory są przeróżne. Tutaj widzimy kawiarki jeszcze z Ukrainy, z Francji, z Wietnamu. Mamy takie fajne, charakterystyczne Finy. Wietnamczycy dodają mleczko zagęszczone, skondensowane do kawy i piją taką gęstą, cielistą kawę. To jest bardzo ciekawa rzecz. W jednym z amsterdamskich antykwariatów stał sobie ten dzbanek z napisem koffie po holendersku, czyli kawa. No i gdy go nabyłem, ten dzbanek, ku mojemu zdumieniu, gdy odwróciłem go do góry dnem, okazało się, że na dole jest napisane Made in Poland. I to jest Olkusz, czyli to jest taka eksportowa wersja naszego polskiego dzbanka z Olkusza z napisem po holendersku, więc to tylko taka zmyłka, że to holenderskie, to nasze polskie.
3: Czyli no, ta przygoda z kawą się ciągnie, każde to urządzenie no wygląda jak takie małe dzieło sztuki.
2: Ja myślę, że Pani użyła bardzo właściwego słowa teraz przed ostatnią salą, bo to Włosi rządzą sztuką, to Włosi rządzą designem i wszystko co piękne kojarzy się z włoskimi samochodami i z włoskimi kawiarkami, więc przejdźmy sobie teraz po schodach do ostatniej sali, w której mamy włoskie kawiarki. I za chwilę udowodnimy, dlaczego mówiłem o tym, że to Włosi rządzą, jeśli chodzi o sztukę.
3: No tak, tutaj już widać kolory, kwiaty. No myślę, że nie jedna kobieta chciałaby mieć taką kawiarkę w swoim mieszkaniu.
2: Tak, to są kawiarki, które mają niejednokrotnie 70, 80 i ponad 100 lat, bo te XIX-wieczne. Kawiarki z Ferrary, braci Santini, są to kawiarki bardzo stare. One zahaczają o XIX wiek, czyli już grubo ponad 100 lat. Te, które tutaj widzimy, to są piękne, ceramiczne kawiarki. One po prostu, ja za każdym razem jak chodzę tutaj z moimi gośćmi, to się zachwycam nimi. Wiele z nich używałem. Niektóre z nich parzą dobrą kawę, niektóre parzą poprawną kawę, bo mimo, że kawa i woda to są najważniejsze składniki kawy, to jednak urządzenie, w którym parzymy kawę, również ma znaczenie, więc to musi być odpowiednia jakość i metalu, i odpowiednie sito, odpowiednia konstrukcja. To jest mnóstwo takich ciekawych technicznych rozwiązań. To jest taka moja najfajniejsza zagadka, gdy ludzie przychodzą do tej sali włoskiej i proszę kogoś z gości, żeby otworzyć tą kawiarkę, to wszyscy zaczynają ją kręcić, bo jednak kawiarki włoskie kojarzą się z tym, że one są na gwincie, rozkręcane, a to jest kawiarka...
3: No właśnie miałam zapytać, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tutaj ten haczyk?
2: Jest gdzieś haczyk tutaj. Mimo, że jest ten haczyk widoczny z przodu i jego wszyscy też próbują naciskać, on się nie naciska oczywiście, bo jest tylko ryglem. Otwiera się przy pomocy odchylania tylnej rękojeści i w ten sposób się to otwiera. Jest to o tyle fajne i sprytne, że nawet jeżeli kawiarka jest ciepła, to nie zdążymy się poparzyć odkręcając gwint, tylko bardzo szybko klik-klak i kawiarka jest otwarta i zamknięta.
3: Niektóre też wyglądają jak takie lampy Alladyna.
2: Nawet jedna z nich nazywa się Alladyn, ta właśnie pośrodku. Ta obok z prawej to jest Leticja i Leticja jest taka sprytna, zmyślna, ponieważ podnosi się tylko sam imbryczek, a cała kawiarka zostaje nam na płycie. Gdy jedziemy do Włoch i kupujemy drogi luksusowy samochód Lamborghini, to mamy tutaj kawiarkę z salonu Lamborghini. Syn założyciela Lamborghini postanowił pójść w kawę i zarówno wypala swoje marki kaw, jak również robi takie gustowne, designerskie kawiareczki włoskie, mokki.
3: To już bardziej współczesny design.
2: Tak, a gdy popatrzymy na tą kawiarkę, to gdy przychodzą Włosi, to mówią no na kafę, no na to babcia, czyli taka babcina kawiareczka.
3: No, czyli dobre skojarzenia po prostu mają.
2: Tak, takie ciepłe, dobre skojarzenia z domem rodzinnym albo babcinnym.
3: Myślę, że powoli kończymy tę przygodę z kawą. Jak pan sobie wyobraża przyszłość tego miejsca?
2: Przyszłość tego miejsca wyobrażam sobie w ten sposób, że kawiarki włoskie, które tutaj są, to jest tylko połowa tych, które posiadam. Niestety nie zmieściły się wszystkie, więc będę musiał dobudować tutaj jeszcze regały. A ponieważ wszystko robimy razem z synem, to chwilę nam to zajmie. Nie zatrudniamy nikogo do tego, tylko sami własnoręcznie robimy tutaj te regały, opisy, oświetlenie. Więc jeszcze pewnie pani zwróciła uwagę, nie wystawiliśmy ekspresów, choć kilka mamy. Zostały w domu, ponieważ się nie mieszczą. One są ogromne i będziemy potrzebować albo większego lokalu, albo wyremontować jeszcze piwnicę, bo tutaj jeszcze jest kilka pomieszczeń w piwnicy. Niemniej ponad 1000 eksponatów, które tutaj mamy, jest w zasadzie już taką jakby esencją tego, co chcielibyśmy przedstawić. I będziemy na pewno dokupować jeszcze inne modele, bo mamy już z kolekcjonerami ze Stanów Zjednoczonych, i z Włoch, i z Francji kontakt. Często wymieniamy się, na przykład jeden z tych dwóch, które są identyczne, one jeden z nich pojedzie do Stanów, a w zamian za niego przyjedzie do nas właśnie kowbojski dzbanek z XIX wieku.
3: Myślę, że tutaj też fajną opcją byłyby te warsztaty edukacyjne, o których też pan myślał.
2: Tak. Kilka już takich warsztatów przeprowadziliśmy. Jeden był dla seniorów, jeden był dla studentów, jeden dla informatyków. To była taka duża grupa, bo było ponad 20 osób. I parzyliśmy kawę w dzbankach arabskich zgodnie z tą ich etykietą i tradycją. Będziemy to robić oczywiście z wielką przyjemnością.
1: A z Tomkiem Zajączkowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W cieniu Wawelu jest miejscem ciszy, modlitwy i uprawy owoców. Dziś w magazynie reporterów odkrywamy tajemnicę ogrodu ojców Bernardynów w Krakowie. Na co dzień jest zamknięty dla mieszkańców i turystów, ale pod pewnymi warunkami można do niego wejść. Duża zielona przestrzeń znajduje się przy domu zakonnym na ulicy Bernardyńskiej i ściśle wiąże się z historią Bernardynów w Krakowie.
4: Ojciec Narcyz Klimas. To jest miejsce wywodzące się od 1453 roku, kiedy do Krakowa przybył święty Jan Kapistran, który zbierał chętnych na krucjatę przeciwko Turkom. Głosił tak pomienne kazania na Rynku Krakowskim, zresztą na Rynku Krakowskim na rogu ulicy Wiślnej i Rynku mamy jego figurę na rogu budynku kamienicy, przypominające właśnie to wydarzenie, więc miał tak osiągnął tak wielki sukces wśród studentów krakowskich, że jak historia podaje, zgłosiły się do niego od razu 100 studentów gotowych wstąpić do zakonu. I dlatego też, mając tak wielu braci, tak wielu chętnych, szukano miejsca i kardynał Leśnicki zaproponował to miejsce właśnie pod Powelem, oferował miejsce, później sam budynek ufundował, pierwszy budynek drewniany, który później się spalił i powstał pierwszy klasztor, pierwszy skromny, mały kościół pod wyzwaniem świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd też określenie później przyjęło się ojców Bernardynów. Wiadomo, że chodziło o rodzinę franciszkańsko-obserwancką. Od nazwy kościoła, od dedykacji tego kościoła wzięła się właśnie nazwa ojców Bernardynów, się przyjął i pozostał już do dzisiaj. I ten pierwszy kościół później spłonął, został wybudowany w późniejszych latach w XVII wieku, kościół przepiękny, kościół barokowy, ten obecny, który później został, jakby powiedzieć, upiękniony obrazami, złoceniami i tak dalej. I przy okazji tego oczywiście powstał też ten klasztor murowany, który wcześniej spłonął. Spłonął też z tego względu, że w czasie ataków wojsk szwedzkich, kiedy atakowali Kraków, Czarnecki zdecydował, że po prostu całe podgórze, czyli podgórze zamkowe musi być spalone, te wszystkie budynki, ze względów obronnych. Dlatego też wtedy spłonął i klasztor, i kościół. Później po nawale szwedzkiej znaleźli się fundatorzy, którzy ofiarowali znów pieniądze, aby odbudować ten kościół i obecny kościół pochodzi właśnie z tego okresu, to jest około 1660 roku.
5: A przy tym kompleksie kościelnym, że tak to określę, jest także teren zielony, ogród. Co to jest za miejsce dla braci?
4: Ogród, ciekawa rzecz, bo między ulicą Stradomską a klasztorem w pewnym momencie wiemy, że istniał też i cmentarz. I było przejście od Stradomia do tej części tutaj klasztornej, czyli musiał być po prostu cmentarz, który później zlikwidowano. Był niewielkich rozmiarów, natomiast w głębi znajdowała się cała przestrzeń pusta aż do Wisły, która należała tak samo do zakonników. Był to ogród, który później zagospodarowano. Mamy pierwsze wiadomości tak naprawdę o samym ogrodzie dopiero gdzieś w XIX wieku, już konkretnie. świetne, że zadbano o niego, przygotowano do wykorzystania, czyli w późniejszych latach ten ogród powoli zamienił się też w miejsce, gdzie hodowano warzywa, owoce, kwiaty i tak dalej, więc miał dosyć taką rozwiniętą działalność, bo to jest jednak potężny kawałek terenu. Oczywiście drzewa owocowe, które pozostały do dzisiaj, zaniknęła już działalność, jeżeli chodzi o warzywa, kwiaty i tak dalej, już no nie ma tego w tej chwili kto tego robić, ale pozostał piękny ogród zadbany, przycinany z alejkami i drzewami owocowymi.
5: Kto teraz dba o ten ogród, o ten teren?
4: To są już nasi bracia, którzy są tutaj w klasztorze, zajmują się czy kroszeniem trawy, przycinanie alejek, owoce, dbanie o drzewa, przycinanie drzew owocowych, oczywiście ściągają specjalistów, do tego wiadomo, że nie znają się na tym, ale jest brat zakonny, który o to wszystko dba i jest później też ekonom klasztoru, który tak samo tym się zajmuje, a jeżeli trzeba, no to wzywają do pomocy świeckich specjalistów, tak aby ten ogród wyglądał tak, jak ma wyglądać.
5: Jak ważną rzeczą, jak ważnym miejscem dla braci jest ten ogród?
4: No jest niesamowicie ważne miejsce, bo to jest kawałek takiej zieleni w samym sercu miasta. Kto wchodzi do środka, jest szokowany, bo widzi, że ze wszystkich stron otoczone budynki. Ktoś wyobraża sobie, że to jest jakieś podwórze, dziedziniec z budynków, nagle wchodzi, widzi potężny kawał zieleni. Mówi, tutaj jest dosłownie jak na wiosce, nie? Pod samym Wawelem, dwa kroki od Wawelu. Jest to skrawek zieleni niesamowicie piękny. No zakonnicy oczywiście wykorzystują, wychodzą na spacery, pospacerować, iść zebrać czasami jakieś owoce, jeżeli są, tak samo, więc to jest taki zakątek naprawdę, no niesamowity.
5: Tych owocowych drzew już niewiele pozostało. Wiemy, jakie między innymi owoce rosną i jakie drzewa owocowe rosną w tym miejscu?
4: No mamy śliwki, są jabłka, są pigwy, w ogrodzie jest też mała grota, figurka Matki Boskiej z Lourdes, także też można chwilę się zatrzymać i pomodlić przy tej małej grocie. Ogród typowo klasztorny, wykorzystany tak jak trzeba.
5: Wykorzystywany tylko przez braci, on nie jest dostępny dla osób z zewnątrz?
4: Tak, to jest ogród wewnętrzny, wykorzystany przez braci. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie poprosić jacyś goście i tak dalej, no to można wtedy udostępnić, ale to jest już za szczególną prośbą.
5: Czy ten ogród pozwala się wyciszyć, chociaż dookoła taki tłum, chociaż dookoła Wawel, Most Dębnicki i dużo samochodów? Czy tam jest cisza?
4: Jest cisza, dosłownie słychać jest tylko przejeżdżające tramwaje i syreny karetek czy policji. A tak naprawdę ruchu absolutnie nie słychać. Budynki, które otaczają ogród, są dosyć wysokie i no i same drzewa sprawią, tak samo przecież wyciszają to, co słychać w powietrzu. Tak naprawdę jest oaza spokoju.
5: A jak wygląda zima w tym ogrodzie? Wtedy wiadomo, drzewa nie owocują, trawa nie rośnie. Czy wtedy właśnie w zimowych miesiącach bracia także korzystają z tego ogrodu?
4: Tak, oczywiście, alejki są odśnieżane, tak aby można było sobie pospacerować, jeżeli tego śniegu w ostatnich latach nie było wiele, więc nie było żadnych problemów, ale tak, alejki są odświeżane i są chętni, aby to odśnieżyć, tak aby te alejki spacerowe mogły dalej funkcjonować, służyć tym, którzy chcą pospacerować.
5: Ilu obecnie ojców przebywa tutaj w klasztorze Bernardynów w Krakowie?
4: Więc tutaj w tej chwili jest 14 ojców, razem będzie tych, którzy posługują, bo mamy też kapelanie u sióstr Bernardynek na ulicy Poselskiej w klasztorze, posługa klasztorna. Oprócz tego wróciło tutaj seminarium nasze bernardyńskie z Kalwarii Zebrzydowskiej, jako że klerycy chodzą na wspólne wykłady do Instytutu Franciszkańskiego na Uniwersytet Jana Pawła II. Dlatego też klasztor wypełni się z powrotem. No w tej chwili razem wszystkich braci w klasztorze będzie ponad 30.
5: Można powiedzieć, że to miejsce na nowo odżyło, odkąd tutaj seminarium powróciło?
4: Tak, oczywiście, tak, bo wiadomo było, że ograniczona liczba ojców do posługi w kościele, do posługi u Bernardynek, a w tej chwili no, pojawiła się z powrotem młodzież, są ci, którzy zajmują się ich formacją, dlatego też no, jest w pełni życia obsługa w kościele, dom przy świętych i widziałem, zauważyłem też, że ludzie zwrócili natychmiast na to uwagę, że te czasy ostatnio, kiedy tu seminarium wywędrował, to był 90. chyba bodajże pierwszy lub drugi rok, czyli już te 30 parę lat nie było tego seminarium, tutaj teraz wróciło z powrotem.
5: Niemniej bracia cały czas pozostają w stałym kontakcie i w takim połączeniu niewidzialnym z Kalwarią Zebrzydowską.
4: Tak, oczywiście, no to jest połączenie, wiadomo, Kalwaria Zebrzydowska, klasztor, tak zwany klasztor matka, czyli ten pierwszy klasztor powstał z prowincji, to jest klasztor tutejszy, nie? Ale wiadomo, że no, Kalwaria jest najbardziej tym znanym, dlatego też i posługa w Kalwarii, i pomoc ze strony kleryków czy innych ojców ciągle jest aktualna. Także klasztor jest, pozostaje dalej klasztorem takim centralnym, w jakim sensie, chociaż chociaż tutaj kiedyś był też ojciec prowincja, bo znajdowała się kuria prowincjalna, którą przeniesiono do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale tutaj na przykład pozostaje i główna biblioteka prowincjalna i archiwum prowincjalne, dlatego też no, działalność pod kątem i naukowym, duszpasterskim w kościele, jako kapelani u sióstr Bernardynek, no i samo seminarium, także jest to klasztor, można powiedzieć, wielofunkcyjny pod różnymi względami.
5: A jaki jest charyzmat zakonu Bernardynów?
4: Charyzmat franciszkański, naśladowcy świętego Franciszka. Pokój i dobro, słowa, które są bardzo znane. Wiemy, że to są naśladowcy biedaczyny z Asyżu. Ci, którzy w pewnym momencie, wiemy, że zakon się podzielił na tle ślubu ubóstwa. Ta prowincja, akurat tutaj ten odłam świętego Jana Kapistrana, tak zwany obserwanski, ten, który bardziej dążył do zachowania reguły, oryginalnej reguły świętego Franciszka, więc bardziej rygorystyczny w porównaniu z tą częścią tak zwaną konwentualną, która szła na, jakby powiedzieć, ułatwienie sobie ślubu ubóstwa, kwestii ekonomicznej.
1: Z ojcem narcyzem Klimasem rozmawiał Maciej Uszko. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

Polsko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać, jak na niedzielę przystało. Rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry. Zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

spontan. To dobra rzecz, szczególnie w niedzielę można coś zrobić spontanicznie. Na przykład udać się do Elizy, Walerego, Metodego, Michała, Ryszarda, Feliksa, Lojzego, Konstancji, Rufina, Marcjana, Anastazego albo Elizeusza, bo mają imieniny 14 czerwca dzisiaj w niedzielę. No to siup, idziemy do nich i znajdźcie ich, zapukajcie, dajcie bomboniere czy co tam macie za pazuchą i bawcie się doskonale.

0: może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2 i rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lało.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Kalambury. Przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
14: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: I po reklamie.

0: Wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Fat Freddy's Drop wyruszyli w trasę koncertową i zawitają w Krakowie na żywo w klubie Studio 16 czerwca. Wykonają swój debiutancki album Based on a True Story. To krążek z 2005 roku i zawiera 10 funkowych niespodzianek i nieoczywistych zwrotów. Płyta zyskała ogromny sukces m.in. w Nowej Zelandii, gdzie przez ponad 100 tygodni okupował listę najlepiej sprzedających się kompaktów. Przypomnę, Fat Freddy's Drop w klubie Studio w najbliższy wtorek.
0: Punktualnie 10:00 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Mysłowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś nieco z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przedpołudnie. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

0: Ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia, Imię deszczu w Radiu SK2. Pamiętam, jak dzisiaj wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam, jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że to se ne vrati. Ja za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. To se vrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
2: I po reklamie.

0: Działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak, tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
0: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Martyna napisała na Messengerze, że tydzień temu tłukła schab na kotlety, a ja nie pozdrowiłem. No nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy. Pozdrawiliśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza.

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka Siewilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
7: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: I po reklamie.

0: 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Wielki wodny happening powraca nad Wisłę. Już w niedzielę 21 czerwca krakowianie i turyści przepłyną rzekę na kajakach, rowerach wodnych oraz specjalnie zbudowanych tratwach. Tegoroczna wodna masa krytyczna wystartuje o godzinie 13 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a wielki finał z koncertem z udziałem artystów z Norymbergi zaplanowano na bulwarze Podolskim. Zbiórka uczestników rusza od południa.
8: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tila, będzie Wódka Suflera. Bądźcie z nami.

0: padłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce Wygraj.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: I tam, gdzie wygwizdane, to trzeba za Sławka dokończyć. SK2.pl, zakładka konkursy, jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

O jeszcze jednym święcie, które przypada na dziś, wam nie mówiłem, bo przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele innych korzyści. Sama radość dlatego, że pomagamy komuś. To chyba jest najważniejsze. Ja wam pomagam w sposób muzyczny w tym momencie. Budka suflera już teraz.

0: Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to opłaciło.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
15: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
16: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
17: I po reklamie.

0: Chodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej i zostawia niezły po sobie bałagan. Doda i dwóch kubusiów przy okazji. Razem to w SC2 ogarniemy i nie martwcie się o obiad, bo dzisiaj grillujemy przy tym co najlepsze.

0: and Full of Zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na Grill Feście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza wrzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie, bierzesz arbuza i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą, no ale oprócz tego to jeszcze oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion, między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest to takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on robi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i najedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy Plaża Wilanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem i SK2 jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: Oby się doczekał. Gdyby tak mógł, pewnie cofnąć czas. A propos właśnie. Łukasz Zagrobelny w SK2, a teraz?
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok, nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: rzeczniczy.
1: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej.
2: SK2.
1: 10 milionów, w Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekendu.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
21: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.

0: jaką kiedyś robili muzykę, jakie Shakespeare książki pisał. Wanda i jej banda Westy 2. I to nie muzyczny dramat, tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w newsach Eski 2.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje

0: Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Choć to wydarzenie dopiero za tydzień, warto już teraz zaplanować wyjątkowo wczesną pobudkę. 21 czerwca na Kopcu Krakusa odbędzie się 24. edycja Podgórskiego Wschodu Słońca. Bladym świtem o 4.15 rano uczestnicy spotkają się, by wspólnie odliczać do momentu, w którym słońce wzejdzie idealnie nad Kopcem Wandy. Ma to sprawdzić dawną celtycką legendę. Dla wszystkich wytrwałych rannych ptaszków będą certyfikaty oraz poczęstunek.
6: 14 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwa NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
7: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w ST2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają i to już dzisiaj pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk i co ciekawe, po 33 latach pociągi przyjadą do Łomży. 33 lata czekać na pociąg. Rekord.

0: Premierowe utwory, goście specjalni, gigantyczne widowisko świetlne i tysiące ludzi, zakręcone również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi? Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami Eski 2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Kaw ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę Eski 2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie Eski 2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym strzelający Karniaki Cup z Eską 2.

0: Co to się stanęło? Carla Fernandez w SC2, ale niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. A po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Kalambury, przegrany robi obiad.
10: Mama pokazuje zimę?
11: Albo stoi przy lodówce.
9: Dobra, to jeszcze raz.
10: Dom?
11: Ciepło.
9: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
19: I dlatego wróciłeś na studia?
18: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
20: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
21: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2, już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki.

0: Atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem. Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Lexi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a co najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Lexi Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
2: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
7: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
8: Najlepsze polskie hity.
7: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, WSC2, najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
2: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
7: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Traeger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na Grill Feście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa Grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który robi to profesjonalnie, teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą tak, żeby później rodzina nie była wkurzona.
4: Zaczynamy od najprostszych trików, później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki z silikonu, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy, a później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwe. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę, używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto. Natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
3: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
4: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci. Uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
3: Jak pachnie.
4: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella fiordilatte. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
3: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
4: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
3: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas Grillfestu.
0: Sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli pelletowych.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
2: Pizza z grilla, włoska robota, polski ogień. Roxana Węgiel, WSC2.
5: Po

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Brygułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Żal, miłość. Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: Kamil Bednarek, Westerwa, list i tajemnice kulinarne. Zapomnij o gotowaniu makaronu w garnku. Taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Mówię, kurczę, o co chodzi? Makaronu w garnku się nie gotuje? Szefowie kuchni polecają tę metodę. Można gotować makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
11: Wundery!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
17: Wspaniale się to ogląda.
18: A jak smakuje?
17: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
23: I po reklamie.

0: SC2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w SC2, za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Kaufland jest fresh.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?

0: kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
4: Najlepsze polskie hity.
3: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczna OSZ2. SK2. To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuje jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: Ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela, jutro poniedziałek. Ciekawe, jak on do pracy przyjdzie. Robert Gawliński w SC2.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2. Hity na medal. Sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii. Na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj. 6. srebrny krążek. Gratulacje. A my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: I po reklamie.

0: roztańczona, rozpędzona Margaret, Margaretka, najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. Okońcowy triumf polski tenisista w Schercach.

0: Dziwi rekordziści, na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
1: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogłoż skorzystać z mojej krwi.
0: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
2: Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa: Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę. Czyli w naszych żyłach w SC2 płynie tylko polska muzyka, i to jaka?

co za popis w finale. Po wymagającym starciu wygrał holenderski turniej tenisowy Kamil Majchrzak. Jego historyczny wyczyn, a teraz Maryla Rodowicz w historycznym kawałku Łatwopalni w SC2.

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie. Tam trwa Grill Fest z słuchaczami SK2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów. Trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi,
3: cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony, jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradź, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są, co będę zdradzał, lata praktyki po prostu, zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na Grillfeście.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
0: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie SK2.

0: Lady Punk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie pomyślnie, przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał niebyle jaki hit.

0: Goda i jej życiowe mądrości. Nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...
1: SK2.
0: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogar świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kalambury, łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
16: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
19: I dlatego wróciłeś na studia?
18: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
20: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Davis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Davis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
21: I po reklamie.

0: Best 2 Moja i Twoja Nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów w Best 2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
11: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hees Hoordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
12: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
11: Informował reporter Eski2 Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
15: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Czekamy na pierwszy gwizdek.
15: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: I po reklamie.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
0: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas!
10: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
17: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
18: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
19: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Znakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Abakanowicz, Boznańska, Malczewski, Nowosielski, Witkiewicz, Wyspiański. Dzieła tych i innych artystów możecie podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. W gmachu głównym od 4 lat działa Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Ostatnio zbiór powiększył się o salę z rzeźbami współczesnych artystów.

0: Agata Małodobry, muzealniczka, historyczka sztuki, członkini zespołu kuratorskiego Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Galeria, w której się znajdujemy, jest zupełnie niezwykłym miejscem, ja powiedziałabym nawet, że magicznym. I co ważne, co jest naszą szczególną dumą, jest to największa w Polsce prezentacja sztuki nowoczesnej i współczesnej. Oczywiście konkuruje z nami i słusznie nowo otwarte Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale tam prezentacja sztuki rozpoczyna się mniej więcej w latach 50. XX wieku. Tutaj zaś oglądamy sztukę od samych końcowych lat wieku XIX, kiedy kształtowała się nowoczesność, kiedy artyści zaczynali tworzyć w tym idiomie modernistycznym, przez młodą Polskę, pierwsze ruchy awangardowe, sztukę powojenną, aż do dziś, bo ostatnie, najnowsze prace prezentowane w tej galerii, pochodzą sprzed paru dosłownie lat. Także jest to największa i najobszerniejsza panorama sztuki nowoczesnej w Polsce.
1: O tej sztuce polskiej, współczesnej opowiadacie dzięki obrazom, dzięki rzeźbie i dzięki wielkim nazwiskom, które się pojawiają na tej wystawie.
0: Właśnie, ja myślę, że przede wszystkim magnesem dla zwiedzających są takie artystki i artyści, jak na przykład Olga Boznańska. I tutaj chciałabym powiedzieć, pierwsza dygresja. Stoimy przy obrazie Dziewczynka z chryzantemami.
1: W samym wejściu na wystawę.
0: Dziewczynka z chryzantemami patrzy na nas, jest osobą, która wita wszystkich zwiedzających i spogląda na nas swoim przenikliwym wzrokiem. I tutaj muszę się pochwalić, że niedawno ten obraz był prezentowany na przekrojowej wystawie sztuki młodopolskiej w Muzeum Sztuki w Kioto. Czyli dziewczynka pojechała do Japonii. Kuratorką tej wystawy była Urszula Kozakowska-Załucha, członkini również tego kuratorium.

0: Jednym z oddziałów naszego muzeum jest Muzeum Wyspiańskiego również, ale i w naszej galerii no, musiał się znaleźć Wyspiański. Wejdźmy może do środka.
1: Myślę, że tak.
0: Spójrzmy sobie na kolejne ważne prace. Może teraz rzeźba, bo to co tutaj widzimy są dwie rzeźby Konstantego Laszczki, artysty, który obok Ksawerego Dunikowskiego był najważniejszym krakowskim rzeźbiarzem. On przez wiele lat prowadził pracownię rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykształcił mnóstwo artystów, miał bardzo uzdolnionych uczniów. I tu dwie rzeźby Laszczki. Jedna sąsiaduje z autoportretem Leona Wyczółkowskiego, właśnie z Konstantym Laszczką. I proszę zobaczyć tutaj portret rzeźbiarski Wyczółkowski. W ten sposób dosyć karykaturalnie, w taki żartobliwy sposób przedstawiony przez Laszczkę, można sobie porównać autoportret Wyczółkowskiego z tym, jak go widział jego przyjaciel Konstanty Laszczka.
1: Czyli nic tu nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o umieszczenie tych obiektów.
0: Absolutnie nie, bo w pracy kuratorskiej najciekawsze są dialogi rzeźb i obrazów, dyskusje, można powiedzieć, jakie prowadzą ze sobą dzieła na wystawie. I my tutaj jako zespół kuratorski, tworząc tę galerię w 2022 roku, oprócz tego, że mieliśmy mnóstwo ciężkiej pracy, intelektualnej, również trochę fizycznej, to mieliśmy świetną zabawę, bo zestawianie tych prac ze sobą, przyglądanie się im, jak działają razem, jak współgrają i jaką synergię tworzą, to jest jakaś dodatkowa energia, kiedy dwa obrazy, albo obraz i rzeźba, które są w stanie ze sobą wejść w dialog, jaką one nam oddają. I widz to momentalnie może uchwycić. Jacek Malczewski. Tutaj jego autoportret.
1: No chyba najbardziej znany.
0: Najbardziej znany. Najsłynniejszy twórca selfie, można powiedzieć, w polskiej sztuce. Był zapatrzony w siebie, uwielbiał siebie przedstawiać, czy to z jakimiś rekwizytami malarskimi, czy różnymi przedmiotami symbolicznymi. Lubił też ciekawe nakrycia głowy. Ale nie tylko autoportrety Malczewskiego mamy tutaj. Mamy portret Elena i mamy portret Feliksa Jasińskiego, ważnego dla naszego muzeum kolekcjonera, bo w zasadzie te dwie sale poświęcone młodej Polsce, które otwierają naszą galerię, są w większości złożone z dzieł podarowanych naszemu muzeum przez Feliksa Jasińskiego właśnie. Tutaj sportretował go Jacek Malczewski. No i mnóstwo dzieł z jego zbiorów możemy oglądać tutaj. Mówiłyśmy o Wyczółkowskim, o Malczewskim. Ja bym wspomniała również o Witoldzie Wojtkiewiczu, młodo zmarłym artyście. Dla mnie on jest wręcz kwintesencją symbolizmu i secesji. Podejdźmy może do tego obrazu. Ja go szczególnie lubię. To jest obraz pod tytułem Medytacje z cyklu Ceremonie. Jest niezwykle klimatyczny. Patrzeć się w niego, to można naprawdę na dłuższy czas zapomnieć o rzeczywistości.
1: I bardzo kontrastowy jest ten obraz.
0: Bardzo kontrastowy w formie, jeśli chodzi o to, jak tutaj zestawione są barwy i też niezwykle dekoracyjna linia secesyjna, czyli mnóstwo tych takich układów miękkich linii. Natomiast w swojej treści jest niezwykle niepokojący. Te postacie utrzymane jakby w półśnie, one mnie zawsze hipnotyzują, kiedy przechodzę tędy przez galerię, zawsze muszę na ten obraz Wojtkiewicza zerknąć.
1: Mówiłyśmy też o rzeźbach, bo rzeźba to jest też taka część stosunkowo nowa w tej galerii.
0: To prawda. Mniej więcej rok po powstaniu galerii otworzyliśmy salę, która jest w 100% poświęcona właśnie rzeźbie. Rzeźbie polskiej od roku 1945 do dziś, ale inną nowością jest to, że kiedy się wchodzi tutaj do naszej galerii na drugie piętro, to już w holu wita nas taka niewielka ekspozycja, zespół rzeźb z początku XX wieku, który ma nam tak w wielkim skrócie przedstawić, czym była nowoczesność, w jaki sposób kształtowała się nowoczesna forma w rzeźbie. I to rzeczywiście w historii galerii i jej różnych odsłon, ponieważ trzeba tu powiedzieć, że pierwsza galeria w tym gmachu, Galeria Sztuki Współczesnej, została otwarta pod sam koniec lat 50. i kolejne zespoły kuratorskie modyfikowały ten zbiór prac. prac, zmieniały koncepcję kuratorską, zmieniały się dzieła na wystawie, ale nigdy rzeźba nie była zaakcentowana tak wyraźnie jak teraz. Rozpoczynamy w zasadzie przejście przez galerię od

0: obejrzenia tego zespołu rzeźb, który jest również zestawiony w taki sposób, żeby było nieco teatralnie, żeby było nieco egzaltowanie nawet. Wchodzimy, te rzeźby prowadzą ze sobą dialog, patrzymy, jak dramatycznym światłem są oświetlone. Tutaj niezmiernie ważną rolę gra aranżacja tej wystawy i pokazujemy rzeźby najważniejszych polskich artystów. Obok wspomnianego Konstantego Laszczki jest Ksawery Dunikowski, który w zasadzie on jest tym najważniejszym rzeźbiarzem pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Był ważny, był niezwykle popularny również dzięki swojej barwnej osobowości. Jest też Wacław Szymanowski. Bardzo wiele osób zna Wacława Szymanowskiego, nie wiedząc, że to ten artysta, ponieważ w warszawskich Łazienkach jest ten słynny, ogromny pomnik Fryderyka Chopina, grającego na fortepianie pod wierzbą płaczącą, polski krajobraz i polsko-francuski kompozytor. I ten pomnik właśnie jest autorstwa Wacława Szymanowskiego. Wszyscy go widzieli, mało kto o tym wie. A tu w galerii mamy właśnie Szymanowskiego rzeźby.
1: Czyli rzeźby, Olga Boznańska i dziewczynka z chryzantemami, Młoda Polska, a co dalej?
0: W drugiej sali, ponieważ ten młodopolski zbiór jest faktycznie ogromny, mamy kolejne prace z okresu młodopolskiego. Tutaj kuratorka Urszula Kozakowska-Załucha skupiła się na nurcie tak zwanej chłopomanii, powrotu do kultury wiejskiej, do kultury ludowej, zapatrzenia tych miejskich artystów kształconych w akademii, kształconych również w Paryżu, w kulturę ludową. Artyści tacy jak na przykład Włodzimierz Tettmajer żenili się z chłopkami, co wówczas wywoływało skandal, a dziś dzięki tym właśnie małżeństwom, które wtedy uznawano za mezalianse, teraz, ponieważ czerpali w swojej twórczości z kultury ludowej, możemy oglądać te niezwykle kolorowe prace, malarstwo, w którym główną rolę odgrywa strój ludowy, piękne obrzędy ludowe. Tutaj mamy taką dosyć sporą pracę Fryderyka Paucza pod tytułem Pogrzeb Huculski, bo polska ludowość, nie zapominajmy o tym, to nie tylko strój krakowski i ludowość krakowska, ale również huculszczyzna, która w tamtych latach, czyli na początku XX wieku, te rejony były częścią Polski. Więc huculszczyzna i region krakowski, rodzina Włodzimierza Tettmajera. Z ogromną czułością artysta sportretował tutaj swoją żonę i dzieci. Żona i najstarsza córka ubrane są w stroje krakowskie. Także Tettmajer nie wstydził się tego, co więcej, bardzo był dumny z tego, że jego żona jest chłopskiego pochodzenia. Oczywiście nie tylko chłopomania, ale również Paryż. Alfonsa Karpińskiego obraz pod tytułem Modelka Jane. Modelkę Jane spotkał w Paryżu. Tutaj kolejna modelka, właściwie to ta sama osoba, Jane z japońską laleczką tym razem.
1: Zupełnie inne przedstawienie tej samej osoby.
0: Inna konwencja, inaczej wygląda. Tutaj pozuje bardzo świadomie, patrzy w twarz artyście, który stoi ze sztalugami, a tutaj jest jakby uchwycona ukradkiem. Bawi się tą laleczką, gdzieś tam siedzi w fotelu zamyślona, ale jeśli myślimy o tym czasie paryskim, który artyści polscy spędzili na studiowaniu, a potem niektórzy osiedlali się we Francji, należy koniecznie wspomnieć o Władysławie Ślewińskim, który zamieszkał we Francji, który po tym, jak wyjechał na studia do Paryża, poznał Paula Gauguina, odwiedził go w Brytanii i tam się związał z grupą Pont Avant. I właśnie ten wpływ Gauguina jest bardzo widoczny w twórczości Ślewińskiego. Takie linearne opracowanie postaci, płynna linia, płynność w ogóle tej kompozycji, niemalże muzyczna, czesząca się. Ten piękny obraz, taki intymny portret kobiety, to jest jedno z najcenniejszych dzieł w naszej kolekcji. Powiem tutaj, że wspominając naszą nieżyjącą już długoletnią dyrektorkę, panią Zofię Gołubiew, to był jeden z jej ulubionych obrazów, pamiętam, bo mówiła o tym. Czesząca się Ślewińskiego, czesząca się Pankiewicza. Można sobie porównać, jak podobny motyw, podobną scenę widzieli dwaj artyści, obaj mieszkający we Francji, ale bardzo różni stylistycznie. Pankiewicz to już tak był impresjonistą, wprowadzał ten francuski kolor, niemalże fowistyczny już, czyli ta kolejna grupa, kolejny nurt artystyczny wprowadzający już w awangardę. To jest widoczne tu u Pankiewicza.
1: No to w takim razie przejdźmy dalej. Tu też widzę rzeźby, zerkam do kolejnych sal, bo myślę, że no tutaj można zwiedzać i odkrywać zakamarki.
0: Długo. Ja sama oprowadzając jedynie po rzeźbie, ponieważ dodam tutaj, że mój udział kuratorski polegał na rozmieszczeniu rzeźb w galerii i na tym, aby stworzyć właśnie tę ostatnią poświęconą rzeźbie salę. Oczywiście uwielbiam też malarstwo, zwłaszcza te bardziej awangardowe kierunki, o których za chwilę powiemy. Powiem, że jeśli ja oprowadzam po rzeźbie, to zajmuje mi to około 2 godzin, 2,5 czasami.
1: Po samej rzeźbie.
0: Po samej rzeźbie, więc jeżeli ktoś chciałby szczegółowo zobaczyć galerię, popatrzeć na każdy obraz, zatrzymać się przy nim, no to należy sobie na to zarezerwować parę godzin. Kolejna sala przedstawia pierwszy prawdziwie awangardowy ruch w polskiej sztuce. To jest to, co mnie osobiście podoba się najbardziej. Formiści. Formiści, którzy inspirowali się trochę włoskim futuryzmem, trochę francuskim kubizmem, ale również polską kulturą ludową, więc w tej bardzo nowoczesnej, awangardowej formie jest też ludowa ornamentyka, wątki polskie, ale właśnie ten formizm jest tak bardzo różny od młodej Polski. Tak naprawdę jest to chyba jeden z takich bardziej kontrastowych akcentów, kiedy przechodzimy z drugiej sali młodej Polski do formistów, spoglądamy na akt formistyczny Zbigniewa Pronaszki, to już widzimy, że to jest zupełnie inny świat. Pronaszko tutaj skonstruował ten obraz z figur geometrycznych, nie tylko jego tło, ale również postać kobiecą. Ta kobieta jest silnie zgeometryzowana, można na nią patrzeć wręcz jak na formę abstrakcyjną.
1: I na taki format 3D trochę.
0: Można powiedzieć, że pod tym względem Pronaszko wyprzedzał swój czas, bo to wygląda nawet jak takie dzisiejsze grafiki komputerowe. Ale to można sobie interpretować w różny sposób. Formiści również rzeźbili. Mamy tutaj dzieła Pronaszki i Augusta Zamoyskiego. Ważnym artystą z tego nurtu był Leon Chwistek, który prócz tego, że był malarzem, może nawet powinnam powiedzieć inaczej, był przede wszystkim filozofem i matematykiem, również malarzem, teoretykiem formizmu. I u Chwistka najbardziej widoczne są wpływy włoskiego futuryzmu, bo tutaj na przykład w jego obrazie Szermierka widać kilka faz ruchu tych walczących szermierzy równocześnie. To jest tak, jakby nałożyć na siebie kilka kadrów. Właśnie w ten sposób formiści przedstawiali ruch.
1: To idziemy sobie dalej w takim razie, już do tych faktycznie no, współczesnych też.
0: Długo tam będziemy, ale musimy się zatrzymać tutaj, bo tutaj jest Witkacy.
1: No, jak no oczywiście.
0: Można w ogóle myśleć o galerii sztuki XX wieku bez Witkacego, dlatego poświęciliśmy jemu dość sporą przestrzeń. Tu na tych dwóch ścianach są wyłącznie obrazy Witkacego, jego słynne pastele z firmy portretowej, ale też wcześniejsze prace, takie fantazyjne, fantastyczne kompozycje, pełne przedziwnych stworów, znakomite kolorystycznie, bardzo barwne, bardzo energetyczne.
1: Takie komiksowe wręcz.
0: Wręcz komiksowe i myślę sobie, Witkacy tworzył te obrazy w latach 20., a dopiero w 1924 roku we Francji André Breton napisał swój manifest surrealistyczny, więc dla mnie Witkacy wyprzedzał surrealistów. To jest absolutny prekursor. Te jego prace są zupełnie wizjonerskie. No, ja osobiście uważam, że to był jeden z ciekawszych artystów XX wieku i choćby dla Witkacego warto odwiedzić tę galerię. Tu jest jego bardzo wczesna praca, około 1912. Więc gdyby nazwisko artysty było zasłonięte, myślę, że nie każdy poznałby, że to Witkacy.
1: No myślę, że nie, bo tutaj naprawdę zderzając ten portret, a te komiksowe dzieła, o których mówiłyśmy, no to jest to zupełnie coś innego.
0: Zupełnie, ale co jest najładniejsze na tym portrecie, twoim zdaniem? Te piękne owoce, prawda?
1: No tak.
0: Zawsze się zastanawiałam, dlaczego akurat przedstawił na pierwszym planie kiść bananów. i te bardzo apetyczne morele. Ja w zasadzie patrząc na ten obraz, patrzę bardziej na te banany niż na portretowanego Ignacego Wasserberga. Drugi bardzo podobny obraz, też Wasserberg z owocami, ale chyba więcej jest moreli, jest w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Także gdyby ktoś podróżował po Polsce, może sobie ten nasz z toruńskim porównać.
1: Czyli tutaj jakiś motyw owocowy, cykliczny też się znajdzie. No dobrze, a tu już kolejna sala.
0: Kolejna sala i tutaj już najprawdziwsza awangarda w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli Grupa Krakowska. Ugrupowanie, które powstało w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 30. Grupa studentów zbuntowała się przeciwko swoim profesorom. Był to bunt przeciwko takiemu malarstwu w stylu młodopolskim, wciąż dla tych młodych ludzi uważanym za nudne, ale również bunt społeczny, ponieważ oni na przykład bardzo byli przeciwni tak zwanemu gettu ławkowemu, które wówczas w tych takich faszyzujących niestety latach 30. w Polsce na uczelniach miało miejsce. Artyści Grupy Krakowskiej bronili swoich żydowskich kolegów przed dyskryminacją na uczelni, również bronili robotników, którzy strajkowali, brali udział w manifestacjach robotniczych. Także to byli artyści i można powiedzieć bojownicy. Jednym z nich był Jonasz Stern. Tu jest akt kobiecy, wyjątkowy zupełnie, kubizujący, formy geometryczne i wspaniały kolor. Był też Stanisław Osostowicz, artysta, który tworzył niezwykle ekspresyjne prace, mocnymi pociągnięciami pędzla. Ale dla mnie najważniejszą osobą, która tworzyła Grupę Krakowską, była Maria Jarema. Artystka krakowska, na krakowskich Azorach jest ulica jej imienia, ważna dla Krakowa, choć żyła tylko 50 lat. Tutaj jej wczesny akt, to jest akt kobiecy, ale przedstawiony w sposób niezwykle syntetyczny, zgeometryzowany i też tutaj widać, na czym polegała rewolucja w rzeźbie XX wieku. Otóż rzeźba przestaje być zwartą bryłą, pomnikiem, figurą statyczną, zaczyna być kompozycją przestrzenną, przez którą przepływa światło i przestrzeń. Tutaj te ażurowe otwory wskazują na to, że ta bryła jest związana z powietrzem, z otoczeniem.
1: Już od razu dynamicznie się robi.
0: Właśnie, jest bardzo dynamiczna. Przejdźmy do kolejnej sali. Tu już jest sztuka po roku 1945. Sztuka artystów, którzy z jednej strony bardzo przeżywali to, że przyszło im żyć w czasie II wojny światowej, który był niezmiernie dla nich trudny, a z drugiej chcieli pokazać, że są wciąż nowocześni, wciąż awangardowi. Tutaj jest praca rzeźbiarki Aliny Szapocznikow, która przeżyła Holokaust, miała bardzo dramatyczne wojenne losy. Nigdy o tym nie mówiła, co spotkało ją w czasie II wojny światowej. Natomiast jest to bardzo widoczne w jej dramatycznych pracach. Tutaj rzeźba pod tytułem Jednonoga, taka okaleczona figura kobiety, przeciętej na pół przez całą swoją wysokość. To jest dramat, o którym artystka nie mówiła, ale który jest bardzo silnie wyczuwalny w jej pracach. Kolejne dzieła Marii Jaremy. Wkracza Tadeusz Kantor, jeden z tych krakowskich artystów, którzy są najbardziej znani do dziś i znani w świecie. Tu wczesna jego praca z roku 1946, obok Marii Jaremy właśnie. Przejdźmy dalej, bo kolejnym ważnym nazwiskiem, o którym nie wolno zapominać, jest Andrzej Wróblewski. Zmarły młodo malarz, również teoretyk sztuki. On studiował równocześnie historię sztuki tu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy kilka jego najbardziej dramatycznych obrazów. Rozstrzelanie poznańskie, Syn z zabitą matką. To są reminiscencje wojenne. Andrzej Wróblewski jako młody chłopiec ich wileńskim mieszkaniu był świadkiem śmierci swojego własnego ojca, który po rewizji żołnierzy w mieszkaniu zmarł na atak serca. I te tematy wojenne powracały do Wróblewskiego przez całe jego krótkie i intensywne życie. Tu z kolei Ukrzesłowienie. Obraz Wróblewskiego przedstawiający taką rzeczywistość PRL-u tych lat 50., kiedy wciąż trzeba było czekać to u lekarza, to w sklepie. Wróblewski wpłynął też na artystów grupy Wprost, których zobaczymy w dalszej części. To jest grupa, która inspirowała się bardzo jego twórczością i jego wizją artystyczną. Kolejne prace Marii Jaremy, zwanej Jaremianką, tym razem malarstwo, niezwykle rytmiczne, pulsujące. Jej dwie późne rzeźby, taniec i figura. Maria Jarema bardzo lubiła tańczyć, co jest widoczne w jej pracach. Takie wirowanie, ruch, pełno emocji, ale te emocje są cielesne, bardzo cielesne u niej. Tadeusz Kantor powiedział o Jaremiance: umiałaś świetnie tańczyć i taniec był w twoich obrazach. Szaleńczy taniec z przestrzenią. I ten taniec z przestrzenią jest tutaj bardzo widoczny.
1: Zdecydowanie tak.
0: Kolejni członkowie grupy krakowskiej: Tadeusz Brzozowski, Andrzej Pawłowski. Jego niesamowita rzeźba z cyklu sarkofagów krakowskich. Sarkofagi malował Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski. Do tego nawiązał też Pawłowski. To jest rzeźba pod tytułem Ty, czyli każdy może zobaczyć w niej siebie. I ten właśnie Ty powstaje, z martwych wstaje. Sarkofag, ale widzimy, że ta postać przedziwna podnosi się, mimo że jest przytwierdzona pasami do tego sarkofagu, ale ona bardzo usilnie chce wstać. Tutaj Jerzy Bereś i jego wózek romantyczny, pamiątka z akcji artysty na Rynku Głównym, kiedy w proteście przeciwko polityce PRL-u, tej tłamszącej wolność polityce, Jerzy Bereś zapalił na rynku 5 ognisk. Ognisko wolności, ognisko prawdy, ognisko godności, miłości. Zapalił te ogniska, a przechodząc od jednego do drugiego, przechodził właśnie z tym wózkiem, bo żeby te ogniska zapalić, spalił PRL-owskie gazety, takie różne kłamliwe, propagandowe gazety i to był bardzo odważny gest protestu. Kolejni artyści. Alina Szapocznikow, o której już mówiłam, ale tutaj jest chyba jej najsłynniejsze dzieło, czyli cykl Zielnik. Kiedy artystka już wiedziała, że jest śmiertelnie chora, bo zachorowała na raka piersi, no, mimo wielokrotnych operacji i pobytu w różnych szpitalach okazało się, że ta choroba jest nieuleczalna, postanowiła zachować pamięć o ciele ludzkim. Zrobiła to w ten sposób, że poprosiła swojego syna Piotra, który wówczas miał 19 lat, żeby jej pozował. Piotr położył się, ona robiła odciski gipsowe jego ciała, jego twarzy, rąk, nóg, a następnie odlewała je w poliestrze. Poliester to był, podejdźmy może bliżej, to był bardzo nowy, nowatorski wówczas materiał.
1: Bo trochę jak z wosku wyglądają.
0: Wygląda jak wosk, ale to jest tworzywo syntetyczne. I tutaj widać tę odbitą twarz Piotra i widać, jak się patrzy na to z bliska, dlaczego ta praca ma tytuł Zielnik. Dlatego, że to ciało jest tak jak liście, które suszymy, składamy w zielnikach, rozpłaszczamy je między kartami ciężkich książek, żeby właśnie były płaskie, żeby można było dłużej na nie patrzeć, potem wklejone gdzieś między karty zielnika. Tak tutaj właśnie spłaszczane i deformowane jest ludzkie ciało. Tutaj są pokazane różne stopnie deformacji. Dość dramatyczny był efekt tej pracy, natomiast zachowały się fotografie artystki, która właśnie w pracowni wykonywała odlewy z ciała Piotra i tam oboje siedzą roześmiani, weseli, traktują to po prostu jako bardzo przyjemną zabawę. Ale efekt jest zupełnie piorunujący. Tu niektóre twarze przypominają Chrystusa i też taki był zamysł artystki. Zresztą jedna z części Zielnika została podarowana kaplicy Pallotynów w Paryżu. Tam prowadził ją znajomy Aliny Szapocznikow, ksiądz Józef Sadzik, który właśnie potraktował ten odlew jako twarz Chrystusa.
1: Jakieś podobieństwo można byłoby znaleźć.
0: Podobieństwo jest zdecydowanie. Piękna jest ta praca, bardzo ludzka, bardzo humanistyczna i też niezwykłe jest to, jak tutaj widać szczegóły, jak się podejdzie bardzo blisko. Widać nawet fakturę skóry, odbicie rzęs, brwi. Widać takie bardziej pomarszczone usta tutaj, a twarz trochę gładsza. Włosy jak się układają. Wszystko jest widoczne. tutaj pępek nawet odbity, stopy, paznokcie. To jest też jedna z takich prac, na które można patrzeć długo, mimo że jest tak bardzo tragiczna w wymowie, bo wiemy, że niedługo potem Alina Szapocznikow zmarła. Mamy rzeźbę Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Przyjaciele. To jest jeden z nowszych nabytków naszego muzeum. I też jedna z ostatnich prac artystki. To jest praca z roku 2009. Abakanowicz również należała do artystek, które pracowały w takich nietypowych materiałach, bo tutaj mamy dwie figury uformowane z płótna jutowego. To jest płótno, które potem zostało utwardzone żywicą. Natomiast właśnie nie jest to klasyczna rzeźba, nie jest to ani wykute w marmurze, ani odlane z brązu.
1: Trochę jak takie mumifikowanie.
0: Prawda? Jest w tym coś. W ogóle ci młodzi chłopcy, jak mówimy o mumifikowaniu, oni mają maski zwierzęce, jeden z nich chyba psią, drugi maskę szakala i to też jest trochę odniesieniem do kultury starożytnego Egiptu, do tych bóstw z głowami ptasimi i zwierzęcymi, bo to są figury chłopięce, to nie są dorośli mężczyźni, wskazują na to proporcje ciał. Magdalena Abakanowicz zasłynęła tworzeniem abakanu, czyli takich ogromnych kompozycji przestrzennych, które były utkane z wełny albo z sizalu. Ale to była wczesna część jej twórczości, wczesna faza. Ona potem od abakanów się odcięła i zwróciła się w stronę takiej bardziej konwencjonalnej rzeźby figuralnej, tak jak tutaj, ale wciąż operowała tkaniną.
1: Czy już w zasadzie przechodzimy do takiej współczesności.
0: Kolejna sala, którą kuratorsko ułożył nasz dyrektor, profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dotyczy lat najbardziej nam współczesnych. Tu są prace artystów żyjących, artystów niejednokrotnie wciąż jeszcze młodych albo w średnim wieku. Z tych najsłynniejszych nazwisk to jest Wilhelm Sassnal, bardzo dobrze znany na świecie. Jest Zofia Kulik, autorka kolaży fotograficznych. Jest bardzo dobry rzeźbiarz, jeszcze młody, Olaf Brzeski. Podejdźmy do tej rzeźby. Jak myślisz, z czego ona jest zrobiona?
1: Tak, na pierwszy rzut oka są to jakieś patyczki, jakaś słoma.
0: Wszyscy się na to nabierają. Każdy podchodzi tutaj. O, jak to jest możliwe, że ta słoma utrzyma taką wysoką figurę? Co to jest? No więc to jest dla mnie współczesny przykład takiego wręcz barokowego iluzjonizmu. Olaf Brzeski stworzył tę rzeźbę ze stalowych rurek, które odlał w taki sposób, że one wyglądają absolutnie jak słoma, jak zeschnięte zboże, jak trawa, która właśnie wyschła. Popatrz, w jaki sposób się tutaj zaginają te źdźbła, jakie one mają kolory. Pomalował to na takie naturalne kolory źdźbeł, trawy, naturalne kolory słomy. I naprawdę wrażenie jest zupełnie niezwykłe. Ja bardzo często oprowadzając, mówię w końcu, że to jest rzeźba wykonana ze stali i wtedy ludziom trudno jest w to uwierzyć.
1: No tego nie widać, na pewno.
0: Choćby dla tej wspaniałej rzeźby Olafa Brzeskiego warto odwiedzić tę salę poświęconą sztuce najnowszej. Mamy też instalację krakowskiego artysty Grzegorza Sztwiertni, która odwołuje się do modernistycznego mitu, takiej utopii, że artyści marzyli o tym, aby ludzie byli otoczeni sztuką w 100% w swoim codziennym życiu. Jednym z takich artystów marzycieli był holenderski twórca Piet Mondrian, który stworzył doktrynę neoplastycyzmu, według której należało tylko stosować 3 barwy podstawowe, błękit, czerwień i kolor żółty oraz 2 tak zwane niekolory, czyli biel i czerń. I Mondrian wszystko malował właśnie w taki sposób, geometryzując. W jego pracach wyłącznie był pion i poziom, nie było nawet skosów. I tutaj Grzegorz Sztwiertnia odnosi się do tego w taki żartobliwy sposób, pokazując salę gimnastyczną w kolorach neoplastycznych, gdzie teoretycznie można by było wejść na te drabinki i ćwiczyć właśnie w tym utopijnym środowisku estetycznym wymyślonym przez Mondriana, ale niestety nie można. I to jest właśnie ta klęska utopii. Ta praca jest w muzeum, na ten materac nie wolno nam wejść, możemy tylko na to popatrzeć. Czyli jednak jest to zamrożone jako obiekt muzealny. A szkoda.
1: Zawsze to byłaby jakaś interakcja.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że moglibyśmy zrobić replikę tej pracy i ustawić ją na przykład przed gmachem głównym.
1: Czemu nie? Jest to zawsze jakiś pomysł.
0: Prawda? Jest to jakiś pomysł. Tutaj sala, w której możemy oglądać abstrakcję geometryczną, czyli ten najbardziej radykalny formalnie kierunek w sztuce, czyli nie ma tu przedstawień, nie ma tutaj figur ani martwych natur, jest czysta geometria i w tej sali takim najbardziej znanym obrazem jest obraz Wojciecha van Gogha. Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy on jest podświetlony od spodu. Otóż nie jest. To jest właśnie ta wspaniała iluzja van Gogha, ta umiejętność pokazania światła w zupełnie abstrakcyjnym obrazie. To jest absolutnie fantastyczna kompozycja. Chyba wielu miłośników sztuki współczesnej właśnie lubi ten obraz najbardziej.
1: No jest taki hipnotyzujący.
0: Zdecydowanie hipnotyzujący. Piękny kolorystycznie i świetlisty. I ta niezwykła symetria, to, że patrzymy dokładnie w środek tego obrazu. Wpatrujemy się i chcemy dać się tam wciągnąć. Może od razu przejdźmy do ostatniej sali.
1: Czyli rzeźba.
0: Tak, ta sala zamyka całą prezentację sztuki XX i XXI wieku. Poświęcona jest rzeźbie drugiej połowy XX wieku i tej najbardziej współczesnej. Tutaj położyliśmy nacisk na pojęcie przestrzeni, na to właśnie, że rzeźba staje się kompozycją przestrzenną, przestaje być statyczną bryłą. Patrzymy tu, w jaki sposób artyści interpretowali takie znane od wieków materiały jak drewno. Jest praca Jerzego Beresia, nawiązująca do polskiej ludowości i do słowiańszczyzny. Jest z kolei Święta Draperia Jerzego Fobera, który w taki postmodernistyczny sposób odwoływał się do późnego gotyku, do Wita Stwosza, ale od razu widzimy, że to jest rzeźba jak najbardziej współczesna. Jest inna praca z drewna Ursuli von Rüdingswart, artystki amerykańskiej, ale o polskich korzeniach. Patrzymy na to, jak artyści stosowali kolor w rzeźbie, że w XX wieku, prócz tego, że weszły nowe materiały, syntetyczne tworzywa, artyści przestali się bać koloru i w zasadzie wrócili do początków, no bo pamiętajmy o tym, że rzeźby starej, antycznej Grecji, starożytne rzeźby greckie z okresu klasycznego, wszystkie były polichromowane. To XIX-wieczne spojrzenie tych pierwszych badaczy, archeologów, którzy widzieli je jako białe marmury. Mamy takie nie do końca prawdziwe pojęcie o antycznej Grecji, że te rzeźby były z białego marmuru. Otóż nie, one były kolorowe. I tutaj kolor stosuje na przykład Maria Pinińska-Bereś, żona Jerzego Beresia, ale wspaniała, samodzielna artystka. Oni dwoje, mimo że dzielili przez całe życie ze sobą pracownię, to nigdy nie wpływali na siebie pod względem formalnym. Pinińska-Bereś zawsze była bardzo niezależną artystką, a jej znakiem rozpoznawczym był kolor różowy. To jest jedna z jej wcześniejszych rzeźb, jeszcze z gipsu, ale potem Pinińska-Bereś przeszła do lżejszych tworzyw. Tutaj jest jej gorset trapez, wykonany z papier-maché, z masy papierowej, polichromowanej. Rzeźba, która jest bardzo odważnym głosem feministycznym w dyskusji nad męskim spojrzeniem. Kolejne prace Pinińskiej-Bereś z lat 70. i późniejsze były już wykonane z gąbki. Z gąbki powleczonej cieniutką tkaniną i pomalowanej na różowo. Ale mamy też Bronisława Chromego, mamy Wandę Czełkowską, mamy wspaniałe trzy akty kobiece Katarzyny Kobro, artystki, która wprawdzie z Krakowem nie miała nic wspólnego, ale bez Katarzyny Kobro w ogóle nie byłoby rzeźby nowoczesnej w Polsce. I jej prace tutaj symbolicznie przenoszą ideę przedwojennej awangardy w czasy powojenne. Jej twórczość jest pomostem pomiędzy nowoczesnością lat międzywojennych a latami późniejszymi. Jest praca Barbary Falender, która jest doprawdy rzeźbiarką z krwi i kości, bo ona uwielbia samodzielnie kuć w kamieniu, kuć w marmurze. Mimo że już się zbliża do 80, ona do tej pory tworzy, ma niezwykłą krzepę i witalność, jest wspaniałą, wrażliwą osobą. My mamy to szczęście, że mamy kilka jej prac, w tym kompozycje plenerowe, które eksponujemy w Muzeum Wyspiańskiego na jego dziedzińcu, a tu w galerii można podziwiać taką, powiedzmy, erotyczną miniaturę Barbary Falender pod tytułem Odpływ. Mamy pracę Jacka Waltosia, taką instalację. To jest jedna z pierwszych instalacji w sztuce polskiej. Powstała w czasach, kiedy mówiło się na to environnement z francuskiego albo angielskiego environment, czyli otoczenie, czyli taka kompozycja, która nie jest jedną rzeźbą, tylko jakąś sytuacją przestrzenną, w którą my widzowie wchodzimy. Z tych prac najpóźniejszych jest na przykład dzieło Romana Stańczaka, który reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w roku 2019. To są żelazka, które artysta własnoręcznie niszczył nożem. One są w bardzo kiepskim już stanie, jak widać. Są całe zdeformowane i zniszczone. Natomiast one wciąż działają. My tutaj, ponieważ przepisy przeciwpożarowe nie pozwalają nam na to, nie możemy ich włączyć, ale wiemy o tym, ponieważ było to sprawdzane, że kiedy się je podłączy do prądu, żelazka nagrzewają się i nagrzewają również cały ten stelaż stalowy, na którym są umieszczone.
1: Czyli te dzieła nadal żyją.
0: Dzieła nadal żyją, tak. Jest tu też kompozycja, taka typowa kompozycja plenerowa, jak to w latach 70. na krakowskich osiedlach i nie tylko krakowskich, w tych urbanistycznych kompozycjach bloków i zieleni stawiano właśnie rzeźby współczesne dla takiej estetycznej przyjemności mieszkańców. Ta rzeźba jest ruchoma, jak widać. Jest to praca Antoniego Hajdeckiego, krakowskiego rzeźbiarza. Oświetliliśmy ją w taki sposób, żeby rzucała cień i jakby podwajała swoją kompozycję. Widać również to samo tutaj na ścianie. Mamy też kompozycję Jerzego Jarnuszkiewicza, Zofii Woźnej, Krzysztofa Bednarskiego. No, wszystkich w zasadzie najważniejszych rzeźbiarzy polskich, nowoczesnych i współczesnych.
1: Galerię można odkrywać tak naprawdę godzinami, tak jak już mówiłyśmy. Dlaczego warto do Was przyjść?
0: Dlatego, że jest to największa prezentacja sztuki nowoczesnej w Polsce. Nie ma drugiej takiej galerii, która by w tak szeroki sposób pokazywała panoramę sztuki XX i XXI wieku. Również ważne są tutaj konteksty kulturowe, historyczne. Dlatego oprócz dzieł, które eksponujemy w galerii, są też miejsca, które stworzył nasz dział edukacji. Zespół edukacji dodał tutaj właśnie konteksty w formie zdjęć z epoki, krótkich tekstów przybliżających fenomeny kulturowe, lat, z których pochodzą dzieła. Można na przykład odsłuchać muzykę, której słuchano w tamtych czasach, zobaczyć, jak ludzie się ubierali, jakie książki czytali. Galeria nasza pokazuje sztukę XX i XXI wieku w bardzo barwny sposób, daleki od nudy. Jest to oczywiście muzealna prezentacja, ale każdy, nawet najmłodsi, znajdą tutaj coś dla siebie, bo są też wbudowane w przestrzeń galerii zabawki edukacyjne. Praktycznie w każdej z sal znajduje się jakiś element pozwalający dzieciom na interakcję ze sztuką. Wszystkie prace tutaj, no to powiedzmy, są to arcydzieła, po prostu arcydzieła, wybrane z naszych przepastnych magazynów, z naszej naprawdę bardzo licznej kolekcji malarstwa i rzeźby, te najlepsze prace.
1: Tak patrząc na układ w ogóle tej wystawy, to jest ciekawe, że my tak naprawdę obkrążamy tą wystawę. My chodzimy w koło i właśnie stanęłyśmy tak naprawdę na samym początku. Zaraz mamy dziewczynkę z chryzantemami, znowuż młodą Polskę, więc w zasadzie to jest taki cykl, że my tak możemy chodzić w kółko i w kółko i to się wszystko ze sobą łączy, mimo że ta sztuka jest tak różnorodna.
0: Faktycznie, ta wystawa pokazuje taką jedność tej polskiej sztuki. Piękno, sztuka to są pojęcia uniwersalne. W każdej epoce rozumiane nieco inaczej, ale zawsze artystom chodziło w zasadzie o to samo.
2: Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. A z Agatą Małodobry rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W sercu Dębnik znajduje się Tramwaj Kraków, klub sportowy, gdzie rolę trybun pełnią siedzenia ze starych tramwajów krakowskiego MPK. Grający w lidze okręgowej zawodnicy należą do jednej z największych formacji pod względem liczby zawodników na tym poziomie. Po awansie w ostatnim sezonie ambicje i nastroje są wyjątkowo dobre, a to wszystko w obliczu zbliżających się wkrótce 80. urodzin klubu.
3: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Tramwaj Kraków jako klub sportowy.
4: Szewczyk Łukasz, trener drużyny seniorów, która gra w klasie okręgowej, grupie drugiej krakowskiej. Zespół oczywiście się to jest Tramwaj Kraków, ulica Praska. No tramwaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, był to kiedyś klub zakładowy przy MPK w Krakowie. Obecnie gdzieś tam, mówię, działamy jako towarzystwo sportowe Tramwaj Kraków, jakby już samoczynnie tak działamy i pracujemy tutaj nad młodzieżą krakowską.
3: Pracujemy nad młodzieżą, ale są też zawodnicy starsi. Jak to teraz wygląda?
4: Obecnie posiadamy dwie drużyny seniorów. Jest to drużyna Tramwaj 2, która występuje teraz po awansie w A-klasie oraz drużyna pierwsza, która występuje w klasie okręgowej. I posiadamy również panie, seniorki, tak, które występują w czwartej lidze małopolskiej.
3: Powiedział pan, że to był kiedyś klub zakładowy. Jak to się w sumie zaczęło? Czy może pan jest w stanie opowiedzieć, jak to wyglądało? Jaka jest ta historia?
4: Powiem szczerze, trudno, żebym to powiedział wszystko, bo gdzieś tam znamy, że to gdzieś tam powstało jako dawniej funkcjonowało jako klub dębnicki. Potem się przerzuciło w Tramwaj Kraków. No i wiadomo, obecnie ta nazwa już jest od pewnego czasu taka utrzymana. Gdzieś tam mamy to jakiś czas tutaj oczywiście kontakty z MPK w Krakowie. Tutaj jest Liga MPK, piątki, Liga Motorniczych Zakładów Pracy, które gdzieś tam grają. Mamy tutaj też tutaj również coroczny turniej o Puchar Prezydenta Miasta, gdzie grają wszystkie spółki miejskie, Straż Miejska, Policja. Także gdzieś tam taki, mówię, kontakt miejski jest utrzymany i gdzieś tam stały.
3: Przy okazji też jakby ten tramwaj cały czas jest w sercu, bo siedzimy właśnie na krzesełkach tramwajowych. To są trybuny.
4: Tak, dokładnie. Krzesełka zostały tutaj, mówię, zakupione z MPK po starych tramwajach. Gdzieś tam, mówię, ma to swój symbol, swoją tradycję i gdzieś tam, mówię, pewien taki, no, wystrój nasz własny, tak, który gdzieś tam pokazuje, że to jednak jest Tramwaj Kraków.
3: No to tak. Ostatnich parę sezonów na poziomie seniorskim głównej drużyny, jak to wyglądało, jak pan to ocenia?
4: No, trzeba zaprzeczać, że to obecne czasy, kilka lat też były dość trudne, tak, bo gdzieś tam, mówię, tutaj klub borykał się z finansami. Obecnie od tam 10 lat wszystko jest na dobrej drodze. No, z roku na rok awansujemy, tak, obecnie, no, nasza drużyna jest też, gra teraz drugi sezon na poziomie Ligi Okręgowej, także dość, mówię, idziemy do góry, tak, mamy głównie, nasz skład oparty jest na młodzieży, która została w naszym klubie wychowana. Oczywiście mamy również zawodników również z całej Europy i świata, tak, mamy, mówię, zawodnika z RPA, mamy zawodnika z Ukrainy, tak, mamy zawodnika z Zimbabwe, także gdzieś tam, mówię, jesteśmy otwarci na cały świat, ale oczywiście, no, dla nas jest ta młodzież nasza najważniejsza, bo tutaj są od po 12 lat niektórzy zawodnicy, właśnie stąd gdzieś tam, mówię, idziemy w tym kierunku, żeby jednak to nasi zawodnicy tutaj, mówię, byli trzonem, tak.
3: Do młodzieży zaraz sobie wrócimy, ale zaciekawiła mnie ta kwestia zawodników z zagranicy. To nie jest chyba częsty precedens w niższych ligach w Polsce.
4: No tak, no pewnie patrząc na skalę ilości zawodników nie, ale mówię, gdzieś tutaj już od B-klasy wydać, tak, po jednym zawodniku w niektórych klubach, także to nie jest nowum w tym momencie, ale gdzieś, no, na pewno powoli jest, tak, jak sami gdzieś tam widzimy, że gdzieś tam do tej Europy oni pukają.
3: Oni się aklimatyzują, nie ma większych problemów z językiem albo z chemią w drużynie?
4: Nasi, jeśli chodzi o język, no to jak sami dobrze wiemy, no język polski jest trudny, ale gdzieś tam, mówię, staramy się wręcz nawet wymuszać na zawodnikach jednak, żeby ten język polski uczyli się, tak, gdzieś tam, mówię, to wtedy, mówię, jest łatwiejszy komunikat, ale jak dobrze wiemy, no w Polsce język angielski już jest na tyle biegły u każdego dziecka, młodzieżowca, więc jakby nie ma problemu właśnie z nimi w kontaktach, a bardzo łatwo wchodzą w drużynę poprzez, mówię, zabawę i tak dalej, które gdzieś tam, mówię, widać.
3: Skąd się biorą tacy zawodnicy jakby w państwa drużynie? Oni przyjeżdżają do Krakowa za jakąś pracą, bo państwo są klubem półzawodowym, zawodowym, amatorskim, jak to dokładnie wygląda?
4: Jest w pełni amatorskim, mówię, tutaj, mówię, zawodnicy grają dla przyjemności, mówię, dla rozwoju, dla jakichś, mówię, też większych marzeń, tak, bycia zawodnikami, bo paru zawodników od nas trafiło do wyższych lig, gdzieś tam, mówię, jakby żyją z tego zawodu teraz, tak, ale głównie, wiadomo, tylko i wyłącznie mamy amatorską, bo tutaj, mówię, zawodnikom nie płacimy, tak, oni tu przyjeżdżają, mówię, dla zabawy, dla, mówię, dobrego obiektu.
3: Przed nami teraz jest boisko, właśnie odpoczywają młodsi zawodnicy. Jak wygląda u państwa szkolenie, bo Akademii Piłkarskiej jako takiej nie ma, jak rozumiem.
4: Tak, mamy Akademię Piłkarską, gdzie szkolimy tutaj dzieci od 4 roku życia. Mamy 18 grup młodzieżowych, tak, także mamy grupę Skrzata, Żaka, Orlika, Młodzika, Trampkarza, junior młodszy, junior starszy. Mamy również tą drużynę rezerw, gdzie występują głównie młodzi zawodnicy oraz, wiadomo, tą drużynę w okręgówce. Mamy również dziewczyny, tak, także tutaj, mówię, tutaj w tych grupach wiekowych też, mówię, chłopcy grają dziewczynami, tak, i mamy, mówię, tą drużynę seniorek, która występuje na poziomie 4 Ligi Kobiet.
3: No, 18 drużyn młodzieżowych to jest chyba dużo, nie?
4: Bardzo dużo. Jak na taki mały klub, jak na taką skromną, może nie skromną, co bardzo dobrą, ale niestety mamy tylko jedno boisko, jak widać, jest zielone, także to i tak jest, mówię, wielki sukces, mówię, klubu, tak.
3: No i też nie ma dziur, to jest na pewno na plus, a skoro już właśnie mówimy tutaj o infrastrukturze, to chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo tutaj mamy to zielone boisko, a tutaj jest też taka hala. To jest nietypowe chyba w Krakowie.
4: Tak, to jest jedna z pierwszych hal w Krakowie tej wielkości, tak? Hala łukowa, która jest jakby całoroczna, trawa, nawierzchnia sztuczna, tak? Także gdzieś tam, mówię, naszej młodzieży i seniorom służy, to cały rok jest to, mówię, doskonała baza, tak? Jest to, mówię, przepiękny obiekt, który gdzieś tam kilka lat temu z udziałem oczywiście miasta udało się wybudować. Teraz mamy już jakby pełną dokumentację, projekt nowego, pięknego budynku, także tak, że teraz tylko ściskamy ręce i czekamy, aż miasto zacznie robić przetarg na budowę obiektu.
3: To może coś więcej o tym budynku, bo to jest w sumie ciekawe. To będzie co dokładnie?
4: To będzie budynek około 100-metrowy wzdłuż całego boiska. Będą tam parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na parterze będzie, mówię, oczywiście kompleks szatni. Na pierwszym piętrze będzie kryta taka balkonowa trybuna. Na drugim piętrze oszklona siłownia, plus tam jakieś, mówię, biura klubowe. Bardzo pięknie.
3: Jak wyglądają te rozgrywki seniorskie w Państwa wykonaniu? Ostatni sezon, jak się udało go skończyć? Czy można być zadowolonym, czy nie?
4: Uważam, że tak. Tak, skończyliśmy w klasie okręgowej na miejscu 8. Byliśmy Beniaminkiem. Oczywiście tam, mówię, swoje frycowe zebraliśmy, ale mnóstwo meczy było bardzo dobrych w naszym wykonaniu. Bardzo fajne też było to, że tam średnia wieku w niektórych meczach to było 20 lat, 21 lat całego drużyny, także to nam naprawdę nabawa optymizmem i jakby gdzieś tam kolejne lata powinny być tylko lepsze. Czy nam się uda gdzieś tam, mówię, przebić jeszcze ligę wyżej? Ja w to wierzę, że tak. Do tego też podobna jest, mówię, ciężka praca całej drużyny. Zespół drugi, który grał w klasie B, awansował w tamtym sezonie do klasy A, także, mówię, gdzieś tam, mówię, mamy, no, potężną armię. Mamy ponad 45 zawodników w dwóch drużynach seniorskich, także no jest to bardzo duża liczba, a wiemy, że kluby borykają się w klasach amatorskich z liczbą chętnych zawodników do gry.
3: Jest dużo zawodników, czyli to znaczy, że nie ma raczej problemu z treningami, ze składem, z głębią składu, tak na dobrą sprawę?
4: No nie ma żadnego problemu, bo wiadomo, zawsze problem jest ten właśnie drugi, że mamy nadmiar. Jak to teraz dobrać amatora, żeby jak nie gra, był trzeciej drużyny, nie obraził się, no jest to duża sztuka w tym kontekście, tak, bo wiadomo, jak mamy piłkarza zawodowego, on dostaje pensję, jest na ławce, nie marudzi, bo to jest jego zawód. Tutaj zawodnik przychodzi za fajne buty, koszulkę i gdzieś tam, wiadomo, dwa mecze, jest na ławce i wiadomo, tutaj właśnie, no, jest właśnie duża rola trenerów, żeby to wszystko zmotywować do tego, żeby dalej w dalszym ciągu, wiadomo, mu się miał ochotę do pracy, tak.
3: Wspomniał pan, że przebijaliście się przez te poziomy ligowe jeden za drugim i chciałem się zapytać, czy jak pan myśli, z perspektywy takiego przeciętnego zjadacza piłki nożnej, widać tą różnicę między B-klasą, A-klasą i okręgówką?
4: Bardzo, bardzo, bardzo widać tą A-klasę różnicę, bo mówię, no klasa B jest to drużyny, które często są bez treningu, zbierają się na same mecze, to samo w klasie A, tak? Tutaj generalnie było bardzo widać dużą różnicę w klasie A naszych zawodników na tle pozostałych drużyn pod względem motorycznym, tak? Generalnie jak czasem nam nie szło w meczu, to po prostu potrafiliśmy rywala zabiegać. Tym bieganiem, tą ilością jednostek treningowych, które gdzieś tam cała drużyna miała, tak?
3: Czyli rozumiem, że u Państwa się zasuwa, tak parafrazując.
4: Tak, tak, tak, parafrazując dokładnie, tak. Jest, był taki fajny film na internecie, ale wiadomo, nie będziemy go używali.
3: No to właśnie, a jeszcze wróćmy do tych treningów, bo to jest w sumie ciekawe. Jak Państwo trenują? Czy często są treningi w tygodniu?
4: Właśnie obecnie nasza drużyna jest młoda i bardzo zetrenować, także my trenujemy 3 razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, z reguły środa i czwartek o godzinie 19:30, tak? Czyli każdy student, uczeń, praca raczej się kończy. Mamy świetne oświetlenie, także gdzieś tam, mówię, warunki do tej pracy mamy doskonałe. Liczba zawodników jest, także gdzieś tam, mówię, jakby gdzieś to, mówię, spadało, to gdybyśmy się martwili, jak to robić, także mówimy, nie. Frekwencja jest to zawsze około 25 minimum zawodników na każdym treningu, także no, warto.
3: No, skoro jest tylu zawodników, to nie ma tutaj, powiedzmy, wiadomo, jest zdrowa rywalizacja, ale czy nie ma, powiedzmy, takiej trochę zazdrości wśród nich, że ty grasz, ja nie gram?
4: No, zawsze będzie, taki jest sport, tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa na boisku i to samo, no, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa walkę o pierwszy skład, także tutaj, no, to jest sport, tak, no, tutaj jakby, no, nie ma na to środku złotego, żeby powiedzieć, że to jest dobrze, no, żaden zawodnik, który siądzie na ławce, nie powinien być szczęśliwy, tak, bo to jest jakby, no, częścią, mówię, sportu, tak.
3: Czy jest może jakaś postać, która, powiedzmy, stanowi trzon tego zespołu, że nigdy nie siedzi na ławce?
4: Nie ma tutaj u nas takich tak zwanych świętych krów, tak? Każdy zawodnik, który gdzieś tam zaprezentuje się troszkę słabiej po prostu, albo go tam nie będzie przez tydzień, przez dwa, bo gdzieś tam będzie, no, ma prawo osiąść na ławce, to jakby po prostu nie ma takich zawodników, które gdzieś tam po prostu ma tutaj już jakby miejsce pewne.
3: Wspomniał pan o tych juniorach, którzy właśnie oni stanowią trzon tej drużyny. Czy są może jakieś postacie związane z tramwajem, jacyś wychowankowie, o których powinniśmy wiedzieć, może ich kojarzymy, albo może powinniśmy kojarzyć?
4: Jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że usłyszymy o tych zawodnikach, bo mamy tutaj, mówię, gro zawodników 18-letnich, których gdzieś tam przy może dobrej pracy jeszcze w tym roku, w tym sezonie, może gdzieś tam do jakichś, mówię, wyższych lig skoczą, tak? Także tutaj na to liczymy, oni też mają marzenia, my też, bo mówię, no nigdy nikt nie wie, gdzie się urodzi Lewandowski, tak? Może na praski i po prostu tramwaj po prostu będzie z tego dumny, oczywiście.
3: A jak się gra w tramwaju?
5: Jestem Fabian Dobek i gram na pozycji napastnika. No w sumie to przyjemnie, no gram tutaj już sporo od młodego, no jest przyjazna atmosfera. atmosfera. Tutaj mam wielu, wielu znajomych, którzy też pomagają w grze, no i w życiu.
3: Powiedz mi, co się motywuje do tego, żeby grać w piłkę? Wiadomo, piękny sport, piękna gra, ale czy może jest coś konkretnego?
5: Nie no, tak szczerze to po prostu czysta pasja. Jakby, wiesz, no jak oglądam no tych na najwyższym poziomie, no to jak widzę, jak oni się bawią piłką, no to też chciałbym kiedyś może, ale no to takie małe, znaczy duże marzenia, ale małe szanse, ale no po prostu czysta pasja.
3: Czyli masz tutaj jakby ambicje po to, żeby trochę jednak wyżej sięgać, nie?
5: No tak, no oczywiście, no chyba każdy tutaj gra po to, żeby gdzieś tam się wspinać powoli po szczebelkach. No mamy swoje cele, no ale no każdy też ma jakieś indywidualne, nie?
3: Rozumiem, że grasz w pierwszym zespole, tak?
5: No głównie, no tak.
3: To powiedz mi, jak to wygląda ostatni sezon w waszym wykonaniu, jakby twoimi oczami? Zajście 8 miejsce jako Benjaminek w okręgówce to jest naprawdę solidny wynik.
5: No właśnie tutaj trzeba podkreślić, że byliśmy tym Benjaminkiem, ale no początek mieliśmy taki, no musieliśmy się trochę ograć, no ale im dalej w las, że tak powiem, no to było przyjemnie, nie? Więcej trochę też punktów wpadło. No po prostu się ograliśmy, no i zobaczyliśmy przede wszystkim, jak ta liga wygląda. To, co nam dało później też kapa na punkty, no i na grę, nie?
3: Coś udało się strzelić w tamtym sezonie?
5: No tak, no ja miałem 8 goli, byłem chyba najlepszym strzelcem tutaj w drużynie, także no zawsze coś, nie?
3: W którym miejscu będzie tramwaj Kraków za 5 lat? Jak będzie to wyglądać?
4: No ja w to wierzę, że to będzie piękny budynek, tak? Będziemy mieli, mówię, drużynę na poziomie Ligi 5, może 4, takie mamy marzenia, takie mamy cele z i trenerami, i z prezesami, i mówię, przede wszystkim mówię, z zawodnikami, mówię, mają po 20 lat, także mówię, droga przed nimi otwarta, chcą trenować, chcą pracować, jak sami dobrze wiemy, tylko przez ciężką pracę można dojść do czegoś, a tutaj, mówię, mamy do tego dyspozycje duże, tak? Także miejmy nadzieję, że będzie, mówię, budynek, mówię, hale, boisko piękne mamy, zawodników, mówię, mamy nadmiar, teraz, mówię, tylko, mówię, wszystko, mówię, w rękach i sile naszej.
2: Z przedstawicielami tramwaju Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Prababka hamburgera i przysmak studentów oraz dorożkarzy. Chodzi o tradycyjną maczankę krakowską. Składa się z karkówki, bułki pszennej oraz sosu kminkowego. O proces przygotowania i recepturę doktora Marcina Gadochę z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pytała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Przysmak biednych studentów, ale co to jest w ogóle za potrawa, skąd ona się wzięła, to myślę, że pan tutaj dużo lepiej naszym słuchaczom opowie.
7: Dzień dobry Państwu. Maczanka krakowska to jeden z najbardziej tradycyjnych smaków dawnego Krakowa. Dzisiaj już nieczęsto goszczący na stołach restauracji czy w naszych domach. Natomiast nie znamy samej genezy historii. Wiemy, że pierwsze jakieś takie uchwytne wzmianki źródłowe pojawiają się w XIX wieku. I tak pani słusznie zauważyła, było to biedne jedzenie. Było to mięso wieprzowe z dużą ilością przypraw warzyw. Niedrogie w przygotowaniu, w wydaniu. Stąd właśnie było podawane tutaj naszym studentom, naszym żakom, ale także dorożkarzom, ludom, którzy ciężko pracowali, bo to było wysokokaloryczne, wysokoenergetyczne jedzenie.
6: To może w takim razie zdradźmy taki oryginalny przepis na maczankę krakowską.
7: Musimy mieć dobre mięso wieprzowe, karkówkę. Zakładajmy, że to będzie porcja 1,5 kg. My musimy ją, drodzy Państwo, skoszerować, czyli musimy ją najpierw to mięso posypać, wetrzeć dużą ilość soli, ale sól musi być taka niezwykła. Najlepsze, żeby to była sól kłodowska, nie jakaś himalajska, różowa z różnymi wynalazkami. Nasza tradycyjna kłodawska sól i to mięso zamaczamy w zimnej wodzie na 24 godziny. No i właśnie ten proces tego koszerowania może być trudny. Po co my to robimy? Chcemy tutaj pozamykać część por i przede wszystkim chcemy, żeby resztki krwi z tego mięsa nam tutaj uciekło. Kiedy już mamy takie gotowe mięso, dajemy pewien składnik, bardzo popularny w dawnym Krakowie, dzisiaj już niestety zapomniany w naszych kuchniach, bo dziś Kraków niestety nie pachnie dawnymi smakami, nie pachnie kminkiem, a pachnie bardziej południowym jego kuzynkiem, czyli kuminem rzymskim. Kraków nie pachnie maczanką, kiełbasą, smażoną na patelni, tylko pachnie pizzą i kebabem. No, świat się zmienia, tutaj te smaki też. Natomiast jeżeli byśmy się cofnęli właśnie 100 lat wcześniej, to byłby ten kminkowy smak Krakowa. I wracając do naszego przepisu, mięso musimy właśnie natrzeć dużą ilością kminku, potrzebujemy smalec i to mięsko musimy podpiec z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie podgrzewamy piekarnik do temperatury 90 stopni i w brytwance to mięso pieczemy. Najpierw jedną stronę, potem drugą stronę. W międzyczasie mamy przygotowaną cebulę, zwykłą, najzwyklejszą. Tniemy ją na grubo, jak to się mówi, na powiejsku. I tą cebulę też pieczemy razem z tym mięsem. I ona w pewnym czasie, razem z tym sosem, który wytwarza nam się z tego mięsa, stworzy nam taką pulpę, taki znakomity sos. Do tego dodajemy jeszcze oczywiście różnego rodzaju przyprawy, sól, pieprz, do smaku to, co potrzebujemy. Niektórzy dodają też pietruszkę i marchewkę. Ja akurat w tym przepisie nie podaję tego.
1: I co dalej?
7: Kiedy mięso mamy już upieczone, musimy je poporcjować. Mniej więcej takie porcje około 120-130 gramów, plus minus, przecież tutaj nikt nie będzie jak w aptece odmierzał. I jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Potrzebujemy bułkę, ale nie jakąś taką zwykłą bułkę. Najlepsza bułka to jest bułka wodna. Zwykła, tradycyjna bułka pszenna, którą sobie w tym piekarniku w międzyczasie także już pod sam koniec procesu pieczenia podgrzewamy, następnie ją przekrawamy na pół, moczymy w tym sosie i wkładamy ten kawał mięsa. To podajemy na talerzu i do tego, drodzy Państwo, ogórek, ale nie konserwowy, tylko tradycyjny ogórek kiszony. I to tyle. Albo aż tyle. Prosta potrawa, niedroga. Bo trzeba pamiętać, że te rarytasy kuchni krakowskiej, tej kuchni galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku były pyszne, ale nie były drogie. One były tanie. Miały dać dużą dawkę energii, dużą dawkę kalorii, ale też właśnie nie miały zrujnować budżetu. No pamiętajcie, że Państwo, ta legendarna bieda galicyjska, no skąd się wzięła? Tak więc tutaj ludzie starali się zjeść dużo, energetycznie, ale nie, żeby właśnie ten budżet został jeszcze tutaj na inne rzeczy.
6: Nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że maczanka krakowska to taki prototyp dzisiejszego hamburgera?
7: Oczywiście, tak można powiedzieć, że to taki starszy kuzyn albo przodek właśnie hamburgera, bo mniej więcej jak popatrzymy na strukturę, bo też w hamburgerze mamy bułeczkę przeciętą z różnymi rodzajami sosów, no i oczywiście musi być kawał mięsa. No tutaj w przypadku hamburgerów jest to bardziej mięso wołowe, u nas jest to karkówka. Są oczywiście przepisy w dawnych książkach kulinarnych właśnie z przełomu XIX i XX wieku, że zamiast karkówki można dać schab. No można, drodzy Państwo, tylko że raz, schab jest droższy. Dwa, schab to już osoby, które pracują z tym mięsem, no wiedzą, że on w pewnym momencie schnie. I on nie ma takiej tutaj struktury jak karkówka i karkówka jest lepsza do maczanki.
6: Czy w Krakowie jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie możemy zjeść i spróbować faktycznie tej oryginalnej maczanki?
7: Dzisiaj no, niestety bardzo ciężko w Krakowie zjeść tą mięsną maczankę i ja jak idę czasami właśnie w okolicach rynku, czy też na Kazimierzu i widzę, czy to właśnie food trucki, gdzie ta maczanka jest sprzedawana, to ja się cieszę, że to jest popularyzowane, tylko gorzej, że to, co jest sprzedawane, nie jest żadną maczanką, bo jeżeli widzę na przykład coś, co wygląda jak kebab i to ma być maczanka krakowska, a tam jest mięso siekane, no to nie. Jeżeli ma być coś tradycyjne i nazywa się maczanką krakowską, to musi być zrobione zgodnie z regułą. Albo widzę inną restaurację, gdzie widzę znowu maczankę krakowską wege. Świetnie, że ludzie lubią warzywa i niech to robią, tylko niech to nie nazywa się maczanką krakowską. To może być coś innego, jakaś inna potrawa. Natomiast to wprowadza pewne zamieszanie i błąd, nie tylko dla mieszkańców, ale także i dla turystów, bo pojawia się pewne mylne przeświadczenie, że maczanka może być wszelaka, jaką chcemy. Tak, ale szanujmy naszą tradycję. To jest nasze. I właśnie może na tych tradycyjnych potrawach, na przykład mołdrzyki, maczanka krakowska, chleb z kminkiem, chleb prądnicki, o którym rozmawialiśmy, obwarzanek krakowski, bajgiel kazimierski, precelek krakowski, pączek krakowski, takie tradycyjne. I nie zmieniajmy może tych recept. Oczywiście wariacje kulinarne są potrzebne i to też dużo daje, ale wtedy nazwijmy to w trochę może inny sposób. Nie podpinajmy się do czegoś, co jest jedyne, niepowtarzalne i ten smak też jest taki, jak powinien być.
2: Kraków słynie także z regionalnego pieczywa, zarówno na słodko, jak i na słono. Są to nie tylko obwarzanki oraz chleb prądnicki, ale i bajgle, kukiełki lisieckie czy krakowskie pączki. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś było oddzielnym miastem, nieco ponad 100 lat temu połączyło się z Krakowem, a dziś jest jedną z najbardziej znanych dzielnic. Chodzi o Podgórze, obszar pełen legendarnych opowieści, przemysłowych odkryć, ale i miejsce dotknięte przez wojnę. Historię tego dawnego miasta poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Z eskowym mikrofonem nasza reporterka zajrzała na stałą wystawę zatytułowaną Miasto pod kopcem Kraka.
2: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że to nie jest tak, że Podgórze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
3: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
4: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
5: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
4: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów Wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy

0: podgórza.
1: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem. Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię no jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
0: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku. I cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku, rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat 20. XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
1: I no, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
0: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
1: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
2: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, no to żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
3: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie, jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie, oczywiście o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka

0: rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu już w okresie międzywojennym i dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
1: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
2: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych, i wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
0: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale nie przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii. Przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno. Wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
1: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
0: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażono to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. Brytanii. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście z kościołkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules i tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
3: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
0: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok, zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
2: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu, albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, w którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca. Trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto i tymi znanymi. ale również i mniej znanymi, ale znanymi dla znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
0: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za tysiąc lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za tysiąc lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
2: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek zakłada, buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, no niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina. W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd wrzuci, czy właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, który podpisały obie rady miasta. Później przez dwa lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie. Orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12 31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, a mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni od obozu przez getto po Baudinst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
4: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu. Tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski tutaj, biorą udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
1: Powoli kończymy to spotkanie z historią.
2: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami, też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone. Miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to, jak w jakiej formie zastygło Podgórze, trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal 2 dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli: my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I tak mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie, w dużej mierze jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.
5: Muzeum Podgórza zwiedzicie w środę w godzinach od 11 do 19 oraz od czwartku do niedzieli od 10 do 17. Rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakali. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
1: Polacy, myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć. Czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek?
6: Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście ten spór jest odwieczny. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania Pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakali. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakali.
1: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
6: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód. Musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakali i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczył to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
1: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
6: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny, Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
1: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
6: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no i najpierw, żeby był ten, to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
1: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek, no, i co jeszcze?
6: No i oczywiście mnóstwo bakalii i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci, to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej sercem.
1: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
6: Oczywiście, że tak, no ale tutaj jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i i panie i panowie, którzy kultywują te tradycje, i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
5: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Jest miejscem pielgrzymek, ważnym ośrodkiem turystyki religijnej, ale też dzielnicą rozrywkową i gastronomiczną, pełną modnych knajpek i restauracji. W naszym eskowym cyklu o najciekawszych szlakach turystycznych w Krakowie zwiedzamy dziś Kazimierz. O bardziej i mniej znane punkty na mapie Kazimierza oraz kazimierskie legendy pyta Tomek Iszak.
7: Dziś zaczyna szlak turystyczny po Kazimierzu.
8: Witam serdecznie, Monika Chyla, krakowianka, licencjonowany przewodnik po Krakowie, dyplomowany krakowianista, jedyny pierwszy przewodnik w Polsce, który oprowadza turystów w stroju krakowskim. Szlak turystyczny po Kazimierzu możemy zacząć albo od Skałki, od kościoła świętego Michała, archanioła biskupa świętego Stanisława Męczennika, od tego miejsca, gdzie gospodarzami są Paulini, albo od drugiej strony, czyli od ulicy Szerokiej, ulicy, która nas już wprowadza w klimat, atmosferę żydowskiego miasta, bo trzeba pamiętać, że Kraków ma swój zakątek w postaci dzielnicy Kazimierza, gdzie możemy znaleźć perełki chrześcijańskie, takie jak cztery katolickie kościoły, jak i całą enklawę opowiadającą o życiu żydowskich Krakowian. Dlaczego? Kazimierz jest taki unikalny nie dlatego, że tutaj Żydzi mieszkali, bo mieszkali w całej Europie, tylko dlatego, że na krakowskim Kazimierzu mieszkali w zgodzie i w harmonii z katolikami i to było takie unikalne na całą Europę.
7: Jakie są najciekawsze miejsca na trasie po Kazimierzu?
8: Nie możemy ominąć Skałki, drugiego miejsca po Wawelu według ważności w Krakowie, bo tutaj zginął patron Polski, czyli święty Stanisław, biskup męczennik. Według tradycji pokłócił się z królem Bolesławem Śmiałym i król, jak mówi legenda osobiście, albo jak mówi inna wersja tej samej legendy, za pomocą swoich żołnierzy poćwiartował świętego Stanisława, kiedy ten odprawiał świętą mszę na Skałce właśnie. W kościele świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława do dziś dnia możemy podziwiać się i zobaczyć pień drewniany z ołtarza, na którym została przelana krew świętego Stanisława. Jest to miejsce niezwykłe, nazywane kropielnicą Polski, bo tam jest sadzawka świętego Stanisława, która to posiada właściwości lecznicze. Ta woda jest niezwykle aromatyczna, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli tak możemy powiedzieć, o zapachu siarki. No i nasz wzrok przykuje ołtarz trzech tysiącleci, czyli wielki ołtarz, na którym przede wszystkim postaci świętego Wojciecha, patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski widnieją, świętego Jana Pawła II, ale także jest święty Jan Skent, patron Uniwersytetu, święta Faustyna, nasza apostołka miłosierdzia i święta Jadwiga Królowa oraz ojciec Kordecki, który również był Paulinem, przyjechał do Krakowa, a wcześniej zapisał się złotymi literami w naszej historii, broniąc Jasnej Góry przed Szwedami. Kolejnym bardzo ważnym miejscem dla chrześcijan jest największy kościół w Krakowie, czyli kościół świętej Małgorzaty i Katarzyny Sieneńskiej, gdzie gospodarzami są Augustyni. Tam znajdują się relikwie świętej Rity, jest niezwykle dużo ciekawych atrakcji do zwiedzania. Nie tylko stare, unikalne freski, nie tylko przepiękne elementy architektury gotyckiej, najstarsza w Krakowie wieża, dzwonnica, czyli kampanilla drewniana, ale również spoczywa błogosławiony Izaak Bonner, który tak naprawdę jeszcze nie jest zaliczony do sług bożych, ale cieszy się ogromną popularnością i wyjednuje różne łaski dla pielgrzymów. Jeżeli chodzi o Kraków żydowski, to zwiedzanie należy zacząć od ulicy Szerokiej, najważniejszej ulicy dla Kazimierza, która spełniała rolę i do dziś spełnia rolę rynku. Najważniejsze festiwale kazimierskie, Festiwal Kultury Żydowskiej, właśnie tam ma miejsce. Tylko 5 synagog mieściło się tam przy jednej ulicy w czasach średniowiecza. Dziś mamy jedyną na Kazimierzu aktywną, stale aktywną synagogę Remu, najstarszą synagogę starą w Polsce, gdzie jest muzeum poświęcone kulturze żydowskiej i to, co zostało z synagogi Wolfa Popera. To są synagogi, które mieszczą się przy ulicy Szerokiej, natomiast tropem synagog możemy się udać na ulicę Kupa, gdzie zobaczymy synagogę Kupa, możemy zwiedzić synagogę Tempel z przepięknymi witrażami, czy synagogę Wysoką, znajdującą się również na Kazimierzu.
7: Ile trwa taka trasa turystyczna po Kazimierzu?
8: Tak naprawdę trasa turystyczna zawsze zależy od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu, żeby poświęcić na zwiedzanie, od jego zainteresowań. Żeby przejść Kazimierz w pigułce, wystarczy 3 godziny. Ale żeby już wejść do synagogi Remu i zwiedzić najstarszy w Polsce cmentarz, albo wejść do synagogi Tempel i popodziwiać nie tylko przepiękne witraże, ale aromat Aaron Hakodesz w kształcie kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. To zyskujemy do zwiedzania kolejne 2 godziny. Bardzo zachęcałabym przejść się na Plac Nowy, na Plac Żydowski i skosztować kazimierskich zapiekanek, dzisiejszego symbolu Kazimierza. Przejść na Plac Wolnica i to wszystko tak naprawdę zrobimy w jeden dzień. Ale tak jak mówię, zależy to od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu.
7: A jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane z tym miejscem?
8: Legend żydowskich jest mnóstwo, tak samo jak żartów żydowskich, ponieważ to jest bardzo specyficzny humor. Jedna z najstarszych mówi o tym, że najstarszy cmentarz w Polsce to tak naprawdę nie ten wokół synagogi Remu, ale ten naprzeciwko, który jest placykiem otoczonym przez płotek w kształcie menor, czyli żydowskich świeczników. Legenda mówi, że kiedy zaczynał się szabat i Żydzi nie mogą się wtedy głośno bawić, to tam toczyło się wesele żydowskie i goście tak dobrze się bawili, że nie zwracali uwagi na to, że właśnie szabat, czyli piątek wieczór się rozpoczyna. Nie zwrócili uwagi również na napomnienia rabina, który do nich wyszedł z synagogi i podobno w tym samym momencie zatrzęsła się ziemia i pochłonęła wszystkich weselników, gości weselnych, no i oczywiście i pannę młodą i pana młodego. Najważniejsza legenda chrześcijańska dotyczy świętego Stanisława, bowiem mówi, że kiedy jego ciało zostało poćwiartowane przez żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, po 3 dniach zrosło się w całość. I tego ciała pilnowało 4 orły, więc zarówno przy jego ołtarzu, jak i przy sadzawce, jak macie Państwo dobre oczy, to wypatrzycie sylwetki 4 orłów. Jest jeszcze legenda, która mówi, że palec świętego został połknięty przez rybę, ale zaczęła świecić nieziemskim blaskiem, więc szybko go znaleziono. Tak naprawdę legend jest bardzo dużo, gdy podejdziemy pod Kościół Bożego Ciała. Wezwanie tego kościoła jest również związane z legendą, która mówi, że złodzieje ukradli monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a widząc, że jest zrobiona nie ze srebra, nie ze złota, tylko z metalu, porzucili ją na bagnie. Kiedy krakowscy mieszkańcy zaczęli szukać tej monstrancji, na bagnie pojawiła się niezwykła jasność i tam postanowiono wybudować kościół jako wotum przebłagalne dla Boga, stąd właśnie nazwa Kościoła Bożego Ciała. Z takich śmiesznych tradycji to domy krakowian z dziada pradziada często są ozdabiane obrazami z postaciami Żydów zawieszonymi do góry nogami. Dlaczego tak? Dlatego, żeby pieniądze z kieszeni tych Żydów obsypały ten dom i zapewniły temu domostwu dobrobyt.
5: Na AGH powstał samolot, który lata sam. Jan Kostecki, niedawny absolwent informatyki i systemów inteligentnych, skonstruował model samolotu, który jest sterowany przez sieć neuronową. Samolot uczy się latać na podstawie danych dostarczonych przez prawdziwego pilota. Nauczanie sieci pilotażu zajęło kilkaset godzin lotów testowych.
9: Samolot, który zbudowałem, wykorzystuje sieć neuronową jako algorytm sterowania. Ta sieć neuronowa to jest pewnego rodzaju algorytm, który uczy się na podstawie tego, jak wcześniej pilot steruje samolotem. Idea jest taka, żeby ten algorytm patrzył, jak pilot steruje modelem samolotu. To jest taki model o rozpiętości skrzydeł niecałych 2 metrów. Pilot steruje przy pomocy takiej klasycznej aparatury z 2 drążkami. Mój algorytm patrzy na to, jak zachowuje się pilot, patrzy, co robi w tym momencie samolot, a potem próbuje to odtworzyć w powietrzu, naśladować. I właśnie przy tym wykorzystuje sieć neuronową jako ten główny algorytm do uczenia się.
10: Czym właściwie jest ta sieć neuronowa i jak to działa?
9: Ja to lubię tłumaczyć w taki sposób, że sieć neuronowa to jest taka magiczna szafa, do której z jednej strony wkładamy informacje, w tym przypadku informacje o pozycji, prędkości samolotu, gdzie on ma dalej lecieć, to są po prostu liczby. Zamykamy tą szafę i z drugiej strony też dostajemy inne liczby, które w tym przypadku odpowiadają tak jakby wychyleniom drążków na aparaturze, którą pilot steruje. W środku się dzieje bardzo dużo, w sumie nie tak trudnej matematyki, tylko jest jej po prostu bardzo dużo. Dzięki temu otrzymujemy wartości, które potem zastępują pilota i próbują zachowywać się tak jak on. Samolot jest także zbudowany od zera, jest to samolot kompozytowy. Z pomocą oczywiście moich kolegów, koleżanek z koła naukowego AGH Solar Plane, których bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
10: Co było najtrudniejsze w trakcie tego projektu?
9: Myślę, że najtrudniejsza była problematyka złożoności całego przedsięwzięcia. Tutaj było tak dużo różnych małych problemów, które mogły pójść nie tak. Samoloty mają niestety to do siebie, że zwłaszcza modele samolotów, że spadają. Modelarze często mówią, że modele samolotów dzielą się na takie, które się jeszcze nie rozbiły lub te, które już się rozbiły. No i niestety w tym przypadku sprawdza się to powiedzenie. Trzeba było bardzo uważać na wiele aspektów, zarówno technicznych, od strony elektronicznej, od strony modelarskiej, tak, mechanicznej, no i w końcu do samego programowania, przechodząc do samych przygotowania tej sieci neuronowej, wytrenowania jej i sprawienia, żeby faktycznie samolot mógł się samodzielnie utrzymać w powietrzu.
10: Jak wygląda proces takiego uczenia samolotu, jak się lata?
9: Najpierw mój kolega bardzo dobry, Kacper, główny pilot, lata samolotem przez kilkanaście minut. Wszystkie dane telemetryczne są zbierane, zapisywane na samolocie. Następnie samolot ląduje, przechodzimy do uczenia się, czyli właśnie ten proces, w którym próbujemy stworzyć tą sieć neuronową tak, żeby ona zachowywała się podobnie jak pilot podczas lotu. Następnie jest ona uruchomiona na samolocie, startujemy jeszcze raz, uruchamiamy sieć neuronową i ona zastępuje pilota, zastępuje aparaturę i sprawdzamy, jak lata. I tak do skutku.
10: Do czego możemy wykorzystać taką technologię?
9: To, co wprowadza ta technologia, to jest przede wszystkim możliwość adaptacji się do wykonywania bardzo trudnych manewrów. Kontrola lotu modelami samolotów to nie jest nic nowego. To, co wprowadza mój algorytm, to jest możliwość poradzenia sobie w miejscach, kiedy klasyczne kontrolery sobie zupełnie z tym nie radzą. Czyli bardzo trudne, bardzo precyzyjne manewry, dostosowanie się do bardzo trudnych sytuacji, wprowadzenie takiej samodzielności w podejmowanych decyzjach. Jak widzimy w ostatnich latach, drony i samoloty grywają bardzo znaczącą rolę w wielu aspektach naszego życia. No, drony ostatnio to już zupełnie stały się powszechne w zastosowaniach i cywilnych, i militarnych. Te moje badania prowadzą tak naprawdę do udoskonalenia tej technologii, do odciążenia człowieka od niektórych zadań. Są też takim pokazem, że faktycznie da się to zrobić, da się przenieść te umiejętności człowieka na urządzenie, dzięki czemu sprawić, że będzie urządzenie działać lepiej.
5: Kostecki planuje dalej rozwijać swoją pasję do latania nie tylko w ziemskiej atmosferze. Aktualnie poza lotnictwem zajmuje się też technologiami kosmicznymi. I na koniec tego programu nasz eskowy cykl poświęcony szlakowi twierdzy Kraków. Tym razem zajrzymy do fortu numer 51,5 Swoszowice Wróblowice. O dziejach fortyfikacji, genezie niezwykle skomplikowanej nazwy fortu opowie przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus w rozmowie z naszym reporterem Brunonem Mostowym.
10: Jaka jest historia fortu Swoszowice Wróblowice? Skąd ta podwójna nazwa? Krążą legendy o krótkotrwałym przechowywaniu Lenina w tym forcie.
11: I to nie są legendy. Osobiście stałem na kaszkiecie Lenina w momencie, kiedy on sobie spoczywał w tym miejscu, gdzie z wielką radością pojechaliśmy z pracownikami konserwatora wojewódzkiego w Krakowie. Krzysztof Wielgus, doktor inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego i KOMOS. Od początku podwójna nazwa. Nazwa fortu zawsze brała się od wsi znajdującej się zazwyczaj na jego przedpolu. W związku z tym fort powinien nazywać się Fort Wróblowice. Teraz jego numer. Bardzo dziwny. Fort 51, 1/2 O, czyli wskazuje ost wschodni. Na gdzie jest zachodni? Zachodniego nie ma. Ukradli razem z Leninem? No nie. Miał być, ale go nie zbudowano. Dlaczego numer połówkowy? No, wiadomo, że fort był postawiony później niż wielki artyleryjski Fort 51 Rajsko i wielki artyleryjski dwuwałowy Fort 52 Borek. No więc jeżeli coś zostało wbudowane między nie, a miało być fortem głównym, otrzymywało numer połówkowy. A więc 51, 1/2. Wskazuje to, że nie miał być to fort pomocniczy, fort główny. No ale dzisiaj przychodzimy i widzimy fort żywcem podobny do fortu 44A Pękowice, 45A Bibice, 48A Mistrzejowice. No a dlaczego tu nie ma A, a jest połóweczka? Dlatego, ponieważ miały być to bliźniaki. Podobnie jak bliźniaczy dwufortowy zespół w Kosocicach. A więc fort 51/2 Ost Kosocice, zwany Fortem Barycz, i 51/2 West Kosocice. Podobnie jak zespół w Skotnikach, czyli Fort 52/1/2 Zyt Siedzina i Nord Skotniki. Z tym, że u Austriaków obowiązywało coś, co najlepiej można obrazować, no nie tyle anegdotą, co prawdą historyczną, że w kancelariach austriackich ołówek spisywano ze stanu dopiero jak miał mniej niż 12 mm długości. Wskazywało to na wręcz chorobliwą oszczędność. Austriackie wojsko nie miało pieniędzy, można powiedzieć chronicznie. W związku z tym oszczędność wcinała się we wszystko. A więc w momencie, kiedy okazało się, że planowany fort zachodni we Wróblowicach jest mniej potrzebny, przesunięto jego realizację na później. a potem w jego miejscu stanęła bateria, która przy znacznie mniejszych kosztach była w stanie obsłużyć, że tak powiem, Dolinę Wilgi. Dzisiaj widzimy tą samą tendencję, patrząc z jednej strony na samoloty za kilkadziesiąt milionów dolarów i na drony ze styropianu. Drony często robią podobną robotę. W związku z tym Austriacy też starali się iść w kierunku maksymalnej ekonomii wysiłku fortyfikacyjnego. Wróćmy teraz jeszcze do nazwy. Numeracja fortu była bardzo skomplikowana. Jeszcze numer 51 Rajsko i numer i nazwa były stosunkowo proste. Ale już numery takie jak 49¼ Grembałów budziły pewnego rodzaju konfuzję w momencie, kiedy trzeba było wykrzyczeć szybko taką nazwę w telefon i na przykład skierować tam ogień. Ta numeracja była zbyt skomplikowana. W związku z tym w 1909 roku wprowadzono pewnego rodzaju uproszczenie, nazywając fort funkcjonalnie. W przypadku Wróblowic było to GHW, Gürtelhauptwerk, główny fort rdzenia, i padała normalnie nazwa geograficzna, w tym przypadku Wróblowice. W momencie, kiedy forty zostały przejęte przez Wojsko Polskie, kiedy zaczęto je adaptować do funkcji tak zwanego obozu warownego Kraków, który był pewnego rodzaju substytutem twierdzy w czasach II Rzeczpospolitej, przeprowadzano inwentaryzację tych obiektów, często dokonywali ją zresztą dawni inżynierowie austriaccy w służbie polskiej, ale te forty nazywano często nazwami również geograficznymi, ale te nazwy zaczęły być dublowane. Fort Marszowiec zaczął być nazywany Fortem Zielonki, Fort Wróblowice zaczął być nazywany Fortem Sfoszowice. Stąd ta dwojakość nazw. Potem po znakomitej publikacji profesora Janusza Bogdanowskiego po książce Warowni i Zieleń Twierdzy Kraków, wydanej w 1979 roku, gdzie specjalnie dla celów oswojenia twierdzy przywoływano nazwy bardziej potoczne. Nazwano ten fort Sfoszowicami, wykorzystano nazwę polską i tak już po prostu zostało. Często mamy obecnie tą dwoistość nazw. Nazwa Wróblowice, Sfoszowice jest w tej chwili jak najbardziej usprawiedliwiona, podobnie jak mówi się o lotnisku Rakowice czy Rzymy. Mamy więc pancerny fort, który miał być jednym z dwójeczki ze straszliwych bliźniaków, pozostał samotny, ale typologicznie jest to fort obrony bliskiej, czyli taki jak forty przeważnie nazywane literką A, jak fort pomocniczy, tylko że odgrywa bardzo ważną funkcję razem z tą sąsiadującą baterią. Razem zaczynają grać rolę fortu głównego. Strukturalnie jest to fort będący mutacją obiektu, który został zbudowany po raz pierwszy według koncepcji polskiego inżyniera Emila Gołogórskiego. Najwcześniejszy z nich to był Fort 44A Pękowice. Fort będący pewnego rodzaju genialnym uproszczeniem dużego fortu pancernego. Duże forty pancerne miały to do siebie, że były duże i po prostu drogie, straszliwie drogie. Austriacy zbudowali 4 i tylko 4 wielkie główne forty pancerne znane jako klasa Einheitsfort albo Einheitswerk. To są dwa krakowskie forty 47A Węgrzce, 49A Dłubnia. Niech ta literka A tutaj nie zmyli, to były forty główne oraz forty 9 i 13 w Przemyślu. Natomiast w sąsiedztwie fortów artyleryjskich, które trzeba było wzmocnić, zaczęto stawiać taki bardzo groźny w sumie forteczny drobiazg, a więc małe, dość uproszczone forty, które nie posiadały głębokiej fosy. Były one otoczone fosą o stoku spłaszczonym, która broniona była po prostu przez piechurów stojących na wąskim, cienkim, bardzo, można powiedzieć, skompresowanym budynku wielofunkcyjnym, który na dachu miał stanowiska artylerii w wieżach pancernych, również na tym dachu miał galerię piechoty, pod tym dachem były dwa piętra mieszczące koszary dla około 140 ludzi i prochownie, i miejsca, gdzie stały wentylatory, i tak dalej, i tak dalej. Następny był zazwyczaj jeden malutki budyneczek obrony wjazdu i koniec. A więc fort bardzo skondensowany w swoich elementach murowano-pancerno-betonowych i bardzo rozległy, pięknie maskowany zielenią, przypominający wielką literę D, a więc formę bardzo miękką, wkomponowaną jak taka gigantyczna ameba w krajobraz. Obiekty, które miały nieduże górowanie, które było trudno zobaczyć, to już były obiekty lat 90. XIX stulecia. Fort Wróblowicki to 1897 rok, sama końcówka XIX wieku. Fort miał to, co było wówczas najnowocześniejsze. najważniejszego, a więc stanowiska szybkostrzelnych armat M-94 w wieżach pancernych. W wieżach zupełnie innych niż te olbrzymie projektowane jeszcze przez Daniela Sali-Solio wieże Grusona. Wieże pochodzące z zakładu Skody ważyły ledwie 34 tony, więc była to, można powiedzieć, lekka galanteria forteczna. Waga tych wież mogła być mniejsza dzięki zastosowaniu nowego materiału, nie żeliwa twardego, a staliwa. Stali z domieszką chromu, niklu, stali konwertorowej. Wnętrze wieży było bardzo uproszczone. Armata wisiała bezpośrednio w obrotowej kopule. Kopuła toczyła się na kulach na rodzaju wielkiego łożyska kulowego i była obracana siłą mięśni jednego żołnierza za pomocą przekładni osadzonej w kauczukowych uchwytach, ażeby drgania nie spowodowały jej zakleszczenia, zablokowania. Przekładni, która za pomocą atakującego koła zębatego zazębiała się z pierścieniem zębatym obiegającym nieruchomą część wieży, zwaną przedpancerzem, znajdującą się wewnątrz komory bojowej. Poniżej owego zębatego pierścienia był lśniący pięknie mosiężny pierścień, na którym były zaznaczone kąty ostrzału, a często rysunek krajobrazu. Załoga nie widziała bezpośrednio nieprzyjaciela, nie musiała go widzieć. Dostawała sygnał, gdzie celować z mniejszej wieży pancernej, wieży obserwacyjnej, gdzie siedział sobie obserwator, mając przed oczami angielski teleskop, a pod lewą ręką koło, za pomocą której mógł całym tym swoim punktem obserwacyjnym obracać. To, co on widział, meldował przez rurę głosową do dowódcy fortu i do oficerów artylerii. Oni, mając rozłożoną mapę, mając określone koordynaty, podawali koordynaty ostrzału do poszczególnych wież, a załoga wieży ustawiała odpowiedni kąt i prowadziła ogień, nie widząc nieprzyjaciela. To już była wojna epoki pary elektryczności. Fort Wróblowicki być może brał pewien udział w działaniach I wojny światowej. Na pewno był obsadzony. Czy oddał parę strzałów w kierunku Rosjan przenikających południowymi rubieżami twierdzy, trudno powiedzieć. Prawdopodobnie nie. W okresie międzywojennym nie był rozbrojony. Nadal służył Wojsku Polskiemu. Armaty prawdopodobnie zostały zabrane przez Niemców. Wieże pancerne zostały zdemontowane już w okresie międzywojennym, w bardzo niedobrym okresie lat 60. i początku lat 70., w okresie mega rabunku elementów pancernych twierdzy Kraków. Obiekt był nadal tajny. Dostać się tam było bardzo trudno. Owszem, było to możliwe przez dziurę w płocie, co też ćwiczyłem w pewnym okresie życia, ale można się było narazić na bardzo poważne nieprzyjemności. Fort w tym momencie jest Muzeum Spraw Wojskowych. Jednym z najciekawszych, najlepszych muzeów poświęconych archeologii pola bitwy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba oddać ogromny honor komendantowi fortu, panu Feliksiewiczowi, który dokonał olbrzymiej roboty. Najpierw przystosowując fort do celów ekspozycyjnych, następnie nie dopuszczając do rozproszenia tego, co oddała ziemia.
5: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
12: SK2. Magazyn lokalny.
5: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To najstarszy budynek akademicki w Polsce. Z mikrofonem Radia SK zaglądamy dziś do Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historia budynku sięga XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło przekazał kamienicę na potrzeby Akademii Krakowskiej. W XIX wieku była to siedziba głównej biblioteki uczelni, a dziś znajduje się tam Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13: Joanna Ślaga, zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw naukowych i strategicznych. Jesteśmy właściwie w samym centrum Starego Krakowa. Do rynku głównego mamy ledwie 2-3 minuty pieszo, więc jesteśmy w sercu miasta, w sercu średniowiecznej historii miasta, no i uniwersytetu, który w tamtym czasie rozpoczął swoje działanie. To jest budynek, który właściwie zainicjowany został przez parę królewską, króla Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę, bowiem to fundacja królewska, opieka królewska umożliwiła zakupienie pierwszej kamienicy i też dała początek Kolegium Majus. Budynek jest dzisiaj takim czworobokiem, zamkniętym, który objawia też po wejściu od strony czy to Jagiellońskiej, czy wyjątkowo czasami od strony ulicy Świętej Anny. Piękny dziedziniec, który jest dzisiaj przestrzenią spotkań naszych gości, turystów z całego świata. Kiedyś był przestrzenią też debaty, rozmów, tych podstawowych, nawet edukacyjnych, powiedzielibyśmy, czy dydaktyczno-badawczych. Ten budynek, historia jego sięga właściwie jeszcze XIV wieku, jeśli popatrzymy na ten najstarszy fragment. Budowa do miejsca, w którym rozpoczynamy nasz spacer, czyli do librarii, trwała aż do początku XVI stulecia. Musimy sobie jednak też tutaj wytłumaczyć, że to nie jest tak, że królowa pozostawiła pewną intencję i finanse, a król zamówił architektów, projektantów budowniczych, którzy po prostu przez 100 lat ten dom budowali. Po prostu nabywano kolejne domy, ewentualnie budowano jakieś przewiązki. No musimy też sobie wyobrazić, że tak jak w naszym domostwie, to domostwo akademickie przeżywało różne historie, przeżywało potrzeby, przeżywało czasem dramaty, również te dotyczące architektury, czy jakieś tam pożary, jakieś różne trudności, potrzeby zmiany z uwagi na potrzebę większej przestrzeni, czy na przykład no, nowe standardy. W związku z powyższym no, to jest wiele historii we fragmentach tych murów, wiele historii zmiany. Zatem jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu, szczególnym, nie tylko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie tylko dla samego Krakowa. Jeśli mówimy o historii uniwersytetów, szczególnie uniwersytetów europejskich, to na pewno jest to jeden z tych wczesnych ośrodków akademickich. To raz, no i ta architektura też wkomponowuje się w tę wspaniałą kolegialną architekturę, czyli miejsc, gdzie prowadzono wykłady, gdzie drżało to życie akademickie, gdzie też w wielu przypadkach czy to profesorowie, czy studenci jakoś pomieszkiwali, spędzali tu naprawdę dużo czasu.
1: To też jest takie miejsce, które zawsze kojarzy nam się z tym początkiem roku akademickiego i z początkiem kolejnego sezonu nauki, bo to przecież stąd wyrusza orszak profesorski, który jest jedną z tradycji uniwersytetu.
13: Jest jedną z tradycji uniwersytetu, a co więcej, jest elementem niematerialnego dziedzictwa naszego kraju, z czego jesteśmy absolutnie dumni, bo na ten wpis, na tę aplikację

0: rektorski, ten urszerok inauguracyjny, no, ma różne konotacje w przeszłości. Miał związki też z różnymi potrzebami i tradycjami i był obserwowany też w różnej formule. Natomiast w tym miejscu, w Kolegium Majus, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten element inauguracji został osadzony w latach 60. To była inicjatywa profesora Karola Estrechera, młodszego, ówczesnego dyrektora muzeum. Później też profesor Waltoś nadał taki dodatkowy sznyt, mianowicie bardzo dbał też o tą formułę, formowanie pochodu tutaj wychodzącego. Dodatkowo też wniósł taki element tradycji, jakim jest dzisiaj też taki krążący pochód melodii z pozytywek, które posiadamy w muzeum. No, za czasów kolejnego z dyrektorów, profesora Krzysztofa Stopki, udało nam się dokonać tego wpisu. Wpis jest świadectwem tego, że ona jest zaopiekowana i że ta tradycja jest kontynuowana, bo to w nich jest najistotniejsze. Natomiast no, to jest też moment takiego promowania tych zwyczajów i budowania świadomości, też pokazania, że rzeczywiście jest to taki dzień wspólny dla i Uniwersytetu, i Krakowa, dla społeczności, która jest bezpośrednio związana z Uniwersytetem, ale tej, która gdzieś tam obserwuje Uniwersytet albo korzysta z jego zasobów, że to jest piękna tradycja pokazująca naszą historię, trwałość instytucji, tym samym no, nasze jakieś korzenie. W związku z powyższym tak naprawdę od takich bardzo praktycznych, logistycznych kwestii typowo historycznych, no, mamy ten element tożsamościowy. On jest bardzo ważny tutaj. Myślę, że jest bardzo istotny dla profesorów, którzy biorą udział w pochodzie, dla zespołów, które przygotowują wszystkie elementy tego dnia i myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś spotykają nas na trakcie, bo to jest taki dzień wspólnotowy. To jest też czasami dzień wymiany różnych opinii, czasem może i krytycznych. No, to oznacza też, że to gremium jest gremium, do którego powinny trafić pewne wątki. Zatem to wydaje mi się, że to jest takie wielowymiarowe, jeśli chodzi o te tradycje. I to piękne, że kolejne pokolenia bardzo są nią też zainteresowane.
1: To jak już tutaj wespniemy się po tych kamiennych schodach na Krużgankach i trafimy do Kolegium Majus, no to co zobaczymy? Odkryjmy te skarby.
0: Tak, odkrywamy te skarby. No przede wszystkim możemy zobaczyć sale, które no, były używane przez stulecia do różnych celów dla profesorów i studentów Uniwersytetu. Z biegiem czasu udostępniane też społeczności. Właśnie jesteśmy w librarii, która była pierwszą taką biblioteką tutaj w Kolegium Majus. Potem w pełni siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej stało się całe Kolegium Majus. Natomiast ta biblioteka była też miejscem, w którym czasami przyjmowano gości z zewnątrz. Przyjmowano gości, prezentowano różne przedmioty historyczne, pamiątkowe. Była księga wpisów, gdzie zachowały się po dzień dzisiejszy bardzo ciekawe adnotacje z wizyt tutaj w kolegium. Kto wizytował Kraków, chętnie zaglądał do biblioteki. Jak wspominał Karol Estrecher starszy, no jest to miejsce szczególne, było to miejsce szczególne. Czy byli również artyści, którzy opiewali poematami tą przestrzeń, że no, Warszawa jest piękna i to, co posiada, ale że jest też Kraków, a tam Uniwersytet i jego biblioteka. W związku z powyższym to jest też taka przestrzeń, która jako pierwsza daje nam sygnał, że Kolegium Majus jest otwarte i było otwarte. Że oczywiście działy się tu pewne rzeczy, które są no, przewidziane dla tego grona, powiedzmy, zatrudnionych w Uniwersytecie, ale też, że to, co jest wytwarzane w Uniwersytecie, co się pojawia też tutaj jako wytwór pracy dzisiaj muzealnej, jest to dla otoczenia. Ktoś musi być odbiorcą tych osiągnięć. Poza tym te osiągnięcia bazują na śladach przeszłości, rozmaitych śladach przeszłości, pewnych odgadnionych, nieodgadnionych wątków i też rolą, tak jak rolą Uniwersytetu jest adaptować się, edukować. Naszą rolą jako Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tutaj być tym pomostem pomiędzy tym, co było, co nadchodzi, no i oczywiście skupić się na tym, tym, jak najlepiej możemy, co możemy dzisiaj zrobić dla zasobów i ich widoczności, czytelności, użyteczności. No i też wykorzystać to zaplecze, jakim jest uniwersytet i otoczenie społeczne, aby ta praca była jeszcze bardziej efektywna i no, docierała wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. To jest fascynująca przestrzeń. Przestrzeń, która myślę też wskazuje na pewno w tych murach zachowanych jest wiele radości, wiele determinacji.

0: determinacji, myślę też, że i lęków, ale przede wszystkim kwestie pewnej dumy i odpowiedzialności. Te mury, myślę, są przede wszystkim emanacją takich emocji, bo takie emocje towarzyszą też tutaj przede wszystkim osobom, które pracowały, pracują i zapewne pracować będą się mierzyły przede wszystkim z takimi odczuciami. To sala, która dziś jest salą ekspozycyjną, nawiązującą do tej różnorodności akademickich historii, bo i oczywiście mamy tutaj przedstawienia artystów, teoretyków, nie tylko z Krakowa, nie tylko z polskiego otoczenia naukowego, generalnie z Europy. Tak kiedyś też prezentowano się, otaczano się takimi biustami, przedstawieniami właśnie osób, które wynosiły coś do świata nauki, do szeroko pojętej kultury. Mamy przedstawienia osób, które już bezpośrednio były z uniwersytetem związane, z muzeum, czyli gdzieś tam też jest to element taki ikonograficzny przedstawienia tej historii. Bardzo oczywiście intrygujący jest wielki stół, który zaprasza nas zawsze w librarii, a przez wiele lat też przede wszystkim gościł senatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to też była ta przestrzeń, w której podejmowano wiele decyzji. A dzisiaj, ponieważ mamy troszeczkę inne reguły organizacji Senatu, też liczba senatorów jest inna i gości zaproszonych do składu Senatu, do obrad Senatu, w związku z czym nie wszystkie obrady są tutaj organizowane, ale jest to też pomieszczenie, gdzie rektorzy spotykają się z wieloma gośćmi, czy też libraria i inne sale Collegium Maius są przestrzenią wielu wizyt dyplomatycznych. Także od wielu lat to kolegium ma też taką rolę łącznika w tym aspekcie, czyli wizytujący Kraków i nasz uniwersytet też są zapraszani tutaj i to jest też piękna historia właśnie tej komunikacji wielokulturowej.
1: A te narzędzia za nami, te eksponaty?
0: A tutaj rzeczywiście dobrze pani określiła mianem narzędzi, ponieważ trzy z drewnianych przedmiotów, które tu widzimy, to są zrekonstruowane przedmioty, które służyły przede wszystkim astronomom. Widzimy sferę armilarną, kwadrant i trikwetrum, czyli takie urządzenia do obserwacji. Przede wszystkim trikwetrum pozwalało prowadzić obserwacje. Musimy pamiętać, że długi czas gołym okiem, bez soczewek, to jest późniejszy wynalazek. Mamy kwadrant, który przede wszystkim gdzieś tam oznaczał pozycję Słońca, zatem można było się tutaj odnosić do czasu. No, sfera armilarna to jest kwestia tego, jak po jakich łukach krążą planety i w którym momencie, w jaki sposób mogą się one gdzieś tam, te linie pomiędzy nimi przecinać. Bardzo podstawowe z jednej strony, dla nas mimo wszystko zaskakujące, że były podstawą takich osiągnięć i odkryć. Oczywiście tymi instrumentami nawiązujemy do postaci Mikołaja Kopernika, bo jakby nie było najbardziej rozpoznawalnej i też takiej marketingowo uznawanej postaci w historii polskiej nauki, ale też naszego uniwersytetu, bo Kopernik studiował w Krakowie i w uniwersytecie dzisiaj zwanym Jagiellońskim. A też te instrumenty są tak naprawdę wykonane na wzór i jego wskazanie, bo on opisywał w swoich anotacjach, jakie instrumenty jemu towarzyszyły. To rzeczywiście duża determinacja i absolutnie inna technika działania, aniżeli dzisiaj byśmy sobie mogli wyobrazić.
1: Do Kopernika chyba jeszcze wrócimy.
0: Do Kopernika wrócimy, zresztą wracamy w różnych nawiązaniach. Tutaj zresztą nad nami jest piękne sklepienie i ono jest udekorowane w taki charakterystyczny sposób, że właściwie jest nad nami nieboskłon. Jest dużo takiej fantazji, bo różne gwiazdy, gdzieś tam jakiś aniołek się pojawia, ale to też jest nawiązanie do tej kwestii obserwacji, astronomii, astrologii, która tutaj była opiekowana, że tak powiem, w Collegium Maius i nauczana. Natomiast też pamiętajmy, że były takie zwyczaje dekorowania, czy to właśnie w takich przestrzeniach bibliotecznych, czy kościelnych. Był taki moment, od którego bardzo chętnie te niebieskości, granaty, dodatkowo złocone delikatne gwiazdy, były dosyć popularne. To jest już element wprowadzony w latach 50., ale bardzo ładnie tutaj nam dopowiada tę historię. No i można to różnie tłumaczyć. Można by powiedzieć, że sky is the limit, ale myślę, że w przypadku wielu badaczy i mentorów naszych nawet niebo nie stanowiło limitu i jakby to też jest kwestia takiej symboliki, że trzeba być otwartym, pokornym, wytrwałym, prawda? I gdzieś tam się do tych wyżyn człowiek potem może dostać.
1: No to może przejdźmy dalej.
0: To są już pomieszczenia, które dzisiaj przede wszystkim są traktem ekspozycji muzealnej. Nasi goście tutaj zwiedzają albo z przewodnikiem, albo samodzielnie. No musimy pamiętać, że muzeum jest dla wszystkich w tym znaczeniu, że do danego muzeum, w tym do naszego muzeum, niekoniecznie trzeba przyjść, żeby tylko i wyłącznie odkrywać historię tego miejsca, czyli uniwersytetu. Można tutaj poszukać wątków dotyczących naszego miasta i regionu. Można tutaj znaleźć wątki związane z historią Polski, europejską historią i zwyczajem. Przede wszystkim też wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne i przyjazne miejsce. I nie bez powodu dzisiaj mówi się o tym, że muzea są takim naszym miejscem i oazą spokoju, że można po prostu tutaj przyjść, pobyć, popatrzeć, troszkę poddychać tą atmosferą, którą no jakby nie było, wprowadzają te przedmioty, które prezentujemy. Oczywiście nie wszystkie są na ekspozycji, prezentujemy je też na ekspozycjach czasowych, w ramach jakichś indywidualnych wydarzeń czy takich akcji promocyjnych. Natomiast naprawdę to miejsce otacza spokojem, więc mamy taką formułę również indywidualnego zwiedzania. Można przyjść, można się poprzechadzać. Za chwilę, mamy nadzieję, będziemy mieli też kilka dodatkowych miejsc, w których będzie można taką chwilę spędzić tutaj w Collegium Maius. Dziedziniec również jest taki bardzo przyjazny i przyjemny. No i tak sobie troszkę samemu podyskutować z tym otoczeniem i przyszłością. Natomiast wracając do miejsca, w którym jesteśmy, w którym też bardzo miło się raczej nasi goście czują, to jest izba wspólna. No, samo określenie jest bardzo przyjazne, stuba communis, z racji tej, że mieszkający tu profesorowie zazwyczaj w tym miejscu zasiadali do posiłków albo też dyskusji. My dzisiaj też staramy się tutaj prowadzić wiele spotkań, podejmować też niektórych jakimś poczęstunkiem, no bo to była po prostu jadalnia, więc to jest wedle tradycji. Natomiast też, tak jak mówię, tutaj śpiewają absolutnie różne obiekty, różne historie, od tych lekko kulinarnych, przez wspólnotowe, mamy elementy nawiązujące do różnych hierarchiczności, struktura, mamy piękne przedstawienia portretowe, no i przede wszystkim też możemy się odnieść do naszego pierwszego fundatora, czyli Kazimierza Wielkiego, króla, który zainicjował działalność uniwersytetu w 1364, a ten przedmiot, który tak bardzo o nim przypomina, to jest w ogóle jedna z najstarszych polskich rzeźb portretowych, piękne przedstawienie Kazimierza Wielkiego, które kiedyś było prezentowane w kolegiacie wiślickiej. Tutaj Kazimierz jest w wykuszu. Wykusz to też bardzo charakterystyczny element architektoniczny, który widzimy od strony ulicy Jagiellońskiej, także na ścianie wschodniej od strony ulicy Jagiellońskiej taki piękny, obudowany balkonik. To jest wykusz, który możemy również zaobserwować właśnie tutaj będąc w stupie.
1: No to idziemy dalej.
0: Idziemy dalej i to, co zawsze intryguje, poprzez nazwę oczywiście, to jest kwestia skarbca. Jesteśmy w skarbcu, przejdziemy sobie bardzo blisko w tym skarbcu do miejsca, które no, jest takie bardzo intrygujące, bo to jest sejf bankowy, już grubo ponad stuletni. I w tym sejfie są zaprezentowane bardzo cenne pamiątki. Tutaj znowu troszkę odkoduję pewne kwestie muzealne i powiem troszkę, jak to wygląda, bo oczywiście patrząc na sejf skarbca, to nie są jedyne najcenniejsze obiekty, ale na pewno jeśli chodzi o takie wytwórstwo rzemieślnicze, złotnicze, to są tutaj bardzo cenne, jak widzimy, bardzo drobne przedmioty, więc one muszą też być w odpowiedni sposób zabezpieczone, ale przede wszystkim mamy tutaj insygnia władzy rektorskiej. Berła, pierścienie i dawny łańcuch rektorski.
1: Znane też z herbu uniwersytetu, prawda?
0: Z herbu uniwersytetu, bo berło dało początek herbowi. Korona, która w herbie zwieńcza, była też takim sygnałem, że to uniwersytet był założony właśnie przez króla i ten patronat królewski był niezwykle istotny. Natomiast te insygnia nawiązują nam oczywiście do tej tradycji, o której wspominałyśmy na samym początku, czyli pochodów profesorskich, czyli uroczystych, takich ceremonialnych wręcz wydarzeń uniwersyteckich, jak wręczenie nagród, jak wręczenie tytułu doktora honoris causa itd., itd. Oczywiście insygnia te, które są autentycznymi, przekazanymi uniwersytetowi przez króla i biskupów, kardynałów krakowskich, polskich, te nie są używane już, zastąpiono je kopiami. To jest właśnie też ten element zmiany, kiedy już czujemy, że pewne elementy wymagają, te materialności wymagają ochrony, to one są zabezpieczane, stosuje się jakieś zamienniki. U nas to są wykonane specjalnie kopie berł, dlatego rektor jest w otoczeniu pedli, którzy na przykład w trakcie pochodu inauguracyjnego niosą te berła. Sam rektor używa jednego berła, sam ma pierścień, ma łańcuch, ale to nie są te najstarsze, które należą do już tutaj kolekcji muzealnej. To jest też nasza duma, bo jesteśmy w grupie niewielu naprawdę europejskich uniwersytetów, które jeszcze te oryginalne insygnia posiadają. I teraz patrzymy na te gablotę, czy wiele gablot w muzeach i myślę, że dlatego warto sobie różne muzea, w tym nasze oczywiście, po swojemu czytać. Dlatego, że każde muzeum ma oczywiście swoją narrację, no ponieważ jest zobowiązane do tego, żeby prezentować ten wycinek historii, za który odpowiada. Są mimo wszystko takie różne obszary tematyczne i jeśli mówimy o tradycji uniwersytetu, jeśli mówimy o tym, o tej trwałości, jeśli mówimy o symbolice, jeśli mówimy o jakimś utożsamianiu się, no to na pewno takim top obiektem są te insygnia. Jeśli mówimy o przedmiotach, które są pomiędzy narzędziami badawczymi, a jakimś tam kuriozum, które się gdzieś pojawia, a jednocześnie jakąś ciekawostką, czy takim ikonicznym obiektem jest tak zwany Złoty Globus Jagielloński. To jest niewielki globusik otoczony sferą armilarną z początku XVI wieku, który gdzieś tam po prostu w tych zapiskach właśnie globusowych zawiera już nowo odkryty ląd, znaną nam i ostatnio często wspominaną Amerykę Północną. Więc z punktu widzenia tego, czym jest ten obiekt, to jest znowu szersza historia, bo tutaj musieliby się jej wypowiedzieć i historycy nauki, i kartografowie, i historycy sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem, i geografowie. Więc widzimy, że to tak naprawdę każda dyscyplina by w tym obiekcie coś znalazła. My możemy po prostu znaleźć piękny obiekt. I to też jest w porządku. Do tego też służą muzea. Zatem będąc w skarbcu, na pewno znajdujemy rzeczy niezwykle cenne, bezcenne wręcz z punktu widzenia, tak jak mówię, długotrwałości działalności instytucji, ale znajdujemy też takie przedmioty, które nawiązują do innych, mniejszych historii. Z jakiegoś powodu znalazły się w naszym zbiorze, no i znalazły się dlatego, że na przykład właśnie stanowią, są reprezentacyjne dla jakiegoś tematu, są istotne z punktu widzenia w związku z jakąś osobą, mamy tutaj jakieś królewskie pamiątki, prawda? Także czytać należy te obiekty bardzo różnorodnie, oczywiście zwracać uwagę na to, co instytucja przedstawia i jaki kontekst tutaj i dlaczego posiada te obiekty, że to jest tłumaczone. Natomiast myślę, że oko każdy tutaj chętnie zawiesi, a co więcej, wielu znajduje wiele inspiracji albo jakieś ciekawe historie, które jednak z nim są bezpośrednio związane. Także myślę, że jesteśmy takim w ogóle skarbcem narodowym.
1: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie, a dla tych, którzy lubią pewien porządek rzeczy, to też tutaj na przykład rekonstrukcje dokumentów fundacyjnych, czyli tych podstawowych, które dały początek instytucji w 1364-1400 roku. Nieszczęśliwie nie mamy oryginalnych dokumentów z uwagi na utratę ich w czasie wojny, natomiast oryginały pieczęci są zachowane w archiwum. W archiwum są też dodatkowe dokumenty, bo trzeba pamiętać, że decyzja o utworzeniu uniwersytetu była decyzją złożoną. Ona polegała na decyzji króla, przychylności miasta, czyli takich przywilejach dla społeczności akademickiej, ale też była oparta o decyzję papieską w owym czasie. Druga część skarbca to szalona, że tak powiem, kompozycja w bardzo dobrym oczywiście rozumieniu tego słowa. Od pamiątek królewskich związanych ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. No, troszkę niekoniecznie chętnie wizytującą Kraków, bo był tu jedynie raz, ale jego czasy, a przede wszystkim działalność też jego brata i profesorów z nim związanych przyniosły wielką reformę uniwersytetowi. Więc to jest czas wielkiej zmiany. Czas Poniatowskiego to też pewne niezwykle inspirujące Europę i świat wydarzenia, jak chociażby pierwsza ustawa rządowa, konstytucja, mamy tutaj w zbiorach między innymi kałamarz, z którego czerpano tuż właśnie podczas podpisywania tegoż dokumentu. Mamy wiele innych przedmiotów, typowo takich artystycznych, dekoracyjnych, to też jest taka sztuka użytkowa, bo jest wiele naczyń stołowych, wiele naczyń liturgicznych, więc jak najbardziej takie przedmioty, które były stosowane w różnych obszarach. To, że je posiadamy, wynika też z faktu, że w XIX wieku uniwersytet już tworzył kolekcję dedykowane. Był ogród botaniczny, był gabinet zoologiczny i powstał gabinet archeologiczny, specjalnie jako zaplecze dla historii sztuki, archeologii, historii, więc przedmioty były też elementem uczenia, tak? Przedmiot niesie wiele wiedzy i pozwala też na zdobywanie wiedzy poprzez obcowanie z nim. Oczywiście są też takie przedmioty, które trafiły dużo wcześniej, bo te gabinety to XIX wiek, po prostu z tytułu chęci podarowania uniwersytetowi. I taka tradycja, powiedziałabym, obdarowywania uniwersytetu jest wciąż aktualną. Tutaj widzimy od znanych i cenionych na całym świecie osób pamiątki Andrzeja Wajdy, Wisławy Szymborskiej czy Roberta Korzeniowskiego, ale też nasze muzeum od zeszłego roku posiada stałą wystawę maszyn liczących od XIX wieku po współczesność, które są darem kolekcjonera Waltera Schrecka, Polaka, który wyemigrował wiele lat temu do Stanów Zjednoczonych. Krótko przed śmiercią podarował nam ponad 600 obiektów. Matematyka była elementem nauki i studiów, absolutnie pozostaje w uniwersytecie, więc jest to bardzo ciekawy dla nas też przedmiot badań i możemy taką wystawę zwiedzić. Kto się zna na przedmiocie, będzie rozczytywał poszczególne instrumenty, niektórzy będą pamiętać liczydła, które się tam znajdują, a niektórzy po prostu przyjdą znowu i powiedzą, że to jest bardzo ciekawe wizualnie, bo instrumenty naukowe wcześniej były naprawdę niezwykle ciekawe, właściwie były dziełami sztuki, tak?
1: Tutaj miłośnicy kina znajdą coś dla siebie, bo mamy przecież Oscara.
0: Miłośnicy kina jak najbardziej, Oscara w tym roku mamy wielki jubileusz związany z Andrzejem Wajdą, więc będzie głośno ponownie o tych obiektach.
1: Tak, bo to rok Andrzeja Wajdy, tak, musimy przypomnieć.
0: Przez właśnie rok Andrzeja Wajdy, wspaniałego reżysera, niezwykłego człowieka, doktora honorowego uniwersytetu, więc też będziemy współdziałać między innymi z krakowską Mangą w zakresie inicjatyw związanych z tym jubileuszem. Przechodząc się dalej, możemy troszeczkę zaczerpnąć może nie tego dokładnie, jak żyli profesorowie, ale też jak się zmieniały czasy i style, bo akurat przechodzimy przez takie style bardzo proste, dawne, bo tutaj jesteśmy w stylu ludowym, niezwykle barwnym, kwiecistym, pstrokatym, ale to, jak mówią, de gustibus non disputandum est, czyli to wszystko jest kwestia tego, kto co lubi i to jest jego prawo, więc mamy tutaj wielobarwność. W sumie to jest bardzo adekwatne do czasów, do którego tutaj wracamy, bo wracamy właśnie do reformy kołłątajowskiej, do Komisji Edukacji Narodowej. Mamy tu portrety Hugona Kołłątaja, wspomnianego wcześniej Michała Poniatowskiego i Antoniego Żołędziowskiego. To akurat ostatni z rektorów, który zamieszkiwał w Kolegium Majus, bo wielu rektorów zamieszkiwało w tym miejscu. Bardzo skromne pomieszczenie, ale bogate w doświadczenia i bogate w historię. To jest pokój Kopernika, skarbiec Kopernika.
1: Czyli wracamy do Mikołaja Kopernika.
0: Kopernika i do studiów nauk wyzwolonych, których elementem były właśnie astronomia z astrologią. Trzeba pamiętać, że astrologia to była też bardzo poważna dziedzina. Zajmowano się ustawianiem prognoz, gdzieś tam budowaniem jakichś kalendarzy. I to jest wysoka sztuka. Bardzo, bardzo odpowiedzialnie była traktowana, była też swoiście dobrze wynagradzana. Ponieważ takim nadwornym astrologiem króla węgierskiego był jeden z naszych profesorów, Marcin Bylica, to te instrumenty, które tu właśnie widzimy, były jemu podarowane, specjalnie wykonane przez jeden z warsztatów i następnie Marcin Bylica przekazał je uniwersytetowi. Mamy tutaj globus nieba, astrolabium, które pozwala przede wszystkim na różne kalkulacje, czy tam obserwacje i badania odległości. Troszkę taki nawigacyjny też, ale bardzo taki pomiarowy instrument i torkwetum. Instrumenty oryginalne z 90. lat XV wieku. Najprawdopodobniej też inspirujące Kopernika do tej działalności astronomicznej. Wiemy, że po studiach krakowskich Kopernik kontynuował zainteresowania astronomią. Oczywiście niewiele jest takich pamiątek związanych wprost z Kopernikiem. Materialnych rzeczy, nie wiem, pochodzących z jego otoczenia. Tymi najcenniejszymi na pewno są jego teksty i no, dla nas, jako Uniwersytetu, Księga de Revolutionibus Orbium Celestium, która jest w Bibliotece Jagiellońskiej. My mamy tutaj faksymile tej księgi. Jeśli chodzi o zainteresowanie Kopernikiem i powiązanie Uniwersytetu z Kopernikiem, ono jest duże. Nawet wiele lat temu Neil Armstrong, uczestnik misji Apollo 11, podarował nam zdjęcie ziemi, które było robione z promu w trakcie jego podróży kosmicznej i tutaj właśnie zadedykował Muzeum Kopernika wręcz, więc potraktował nas bardzo kopernikańsko. Ostatnio mieliśmy z kolei przyjemność gościć naszego astronautę Sławosza Buznańskiego, więc tutaj jakby to zainteresowanie i czytelność tej postaci i przede wszystkim dziedziny, która go wywiodła do takiej rozpoznawalności. Na pewno takie zjawiska tutaj obserwuję. Tutaj jesteśmy w auli, to jest ostatni moment naszego spaceru. Warto do nas zajrzeć, proszę się nie obawiać, że tak powiem, natłoku wrażeń i detali historycznych. Każdy ma prawo do własnej ścieżki odbioru, a każdy odbiór i każda refleksja jest istotna, aby właśnie to dziedzictwo zachowywać, utrzymywać i przenosić dalej, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jego depozytariuszami.
2: A z Joanną Ślagą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym cyklu o najważniejszych turystycznych szlakach Krakowa dziś Droga Królewska ze Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
3: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
4: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
3: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
4: Co jest ciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
3: Sercem Krakowa i sercem Polski jest wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom 6 stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
4: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
3: Tak, przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa, bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu, to wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich. którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa, jakim niewątpliwie jest smok ziejący ogniem, dzieło Bronisława Chromego, i wzdłuż bulwarów Wiślanych, wzdłuż królowej polskich rzek, czyli Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, która ma 1047 km długości, udać się już przez ulicę Kanoniczą, najstarszą ulicę Krakowa, na ulicę Grodzką, której zwieńczeniem jest rynek główny. Spacerując ulicą Grodzką, będziemy omijać kościoły świętego Piotra i Pawła. My sobie, przewodnicy, żartujemy, że to najmniejszy kościół w Krakowie, bo figury 12 apostołów, które otaczają ten kościół, nie zmieściły się do środka. Oczywiście to jest żart, bo najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie jest na rynku głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany, to kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię, i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać Pałac Biskupi, gdzie jest najsłynniejsze okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie. A powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Majus, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki wewnątrz, z witrażami i XIV wieku, i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mehofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawią mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2,70 m. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z spółek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka jednostka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów, ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku. I tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą Królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć, więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy tą słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma Etiopami na rogu Floriańskiej. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod Wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata. Więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
4: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
3: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową i ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasamoników, Ciesielska i Stolarska. Na Drodze Królewskej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze 2 legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę także w nocy. I jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić. I tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczędł mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na półnucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo 2, żeby obiec wieżę wyższą hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma 2 nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez 2 braci. Pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, no wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek Luchny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
2: A rozmawiał Tomek Iżek. Z centrum Krakowa przenosimy się teraz do Nowej Huty, która skrywa w sobie wiele tajemnic i historii. Te historie opowiadane są przez ludzi, architekturę, ale również pomniki i rzeźby. Od historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez walkę z komunistycznym reżimem, aż po ekspresję ówczesnych artystów, to wszystko można znaleźć między socjalistycznymi blokami. Jednym z najbardziej kojarzących się z tą dzielnicą Krakowa pomników jest nieistniejący już pomnik Włodzimierza Lenina. Spytaliśmy osoby, które znają się na Nowej Hucie najlepiej, jak wyglądała historia tego monumentu.
5: Ciężko nie zacząć od tego chyba najbardziej kojarzącego się z Nową Hutą, Lenin, który był i go nie ma. No i teraz pojawia się pytanie, jak w ogóle wygląda historia tego wszystkiego, tej rzeźby.
6: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty.
5: W Alei Róż, tam rzeczywiście jak zapadała decyzja o tym, że on już powstanie, po raz pierwszy taki pomysł pojawił się w 1966 roku, tak wynika z dokumentów, które znamy. W roku kolejnym, 67, już były plany, żeby stworzyć kamień węgielny pod ten pomnik i planowano, że on się pojawi w 69 albo 70 roku. Te daty nie są przypadkowe, bo 67 z tym kamieniem węgielnym miała się wiązać 50. rocznica wtedy rewolucji październikowej. 69 to z kolei było 20-lecie Nowej Huty, tak mówiono, czyli 20 lat od rozpoczęcia jej budowy, plus dodatkowo jeszcze mijało wtedy 25 lat od początku Polski Ludowej, tak, bo ten 44 rok był przyjmowany za jej początek i manifest lipcowy, a rok 70 to z kolei 100. rocznica urodzin Lenina, no i wydawało się, że to jest taki bardzo dobry moment, żeby taki pomnik w Nowej Hucie się pojawił. I faktycznie jak już, no powiedzmy tak bardziej szczegółowo omawiano to zagadnienie, no to pojawiły się również pomysły, gdzie on powinien stanąć. Wśród nich była taka idea, żeby on stanął w okolicach bloku szwedzkiego, czyli na osiedlu Szklane Domy. Pojawiały się również inne pomysły, między innymi zakładano, że on może stanąć przed bramą główną huty imienia Lenina, to też nie było przypadkowe, aleja Lenina prowadziła do huty imienia Lenina, więc tam też mógłby się znaleźć pomnik i faktycznie się znalazł, takie małe popiersie tam przez jakiś czas stało, no ale ten główny pomnik jednak pojawił się gdzie indziej. Myślano także o placu centralnym, tutaj wspomnianym, żeby ten pomnik tam się pojawił, ale zrezygnowano z tego pomysłu przede wszystkim ze względu na fakt, że zakładano, że plac centralny, no zresztą tak faktycznie było, jest takim miejscem, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju marsze, tak, tego typu wydarzenia i sam fakt, że on był i do tej pory jest plac centralny takim ważnym miejscem komunikacyjnym, powodowałby, że właśnie takie jakieś uroczystości pod pomnikiem mogłyby zakłócać płynność ruchu w tym miejscu. Była też idea, żeby stworzyć ten pomnik, zamontować go, no już bliżej Łąk Nowochódzkich, tak, czy tam powiedzmy na Skarpie, tylko zdecydowano, że tak nie będzie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że ten Lenin musiałby być wtedy ustawiony tak, żeby stał no, przodem w stronę placu centralnego, czyli jakby spoglądał w kierunku północnym, no i to powodowało, że oświetlenie jego byłoby no, mało korzystne. Ostatecznie zdecydowano się, że on pojawi się w Alei Róż. W 70 roku, kiedy, tak jak już wcześniej mówiłem, był pomysł, żeby ten pomnik stanął, no nie udało się tego zrobić. Udało się jedynie murować właśnie kamień węgielny pod ten monument. No i trzeba było czekać jeszcze 3 lata do roku 73, kiedy on ostatecznie tam stanął. 28 kwietnia 73 roku dokonano takiego uroczystego odsłonięcia tego pomnika. I ta data też nie była przypadkowa, ten kwiecień roku 73, bo po pierwsze zbiegło się to z dniami leninowskimi, no powiedzmy, że one się odbywają co roku, więc tutaj może to nie było aż takim ważnym argumentem. Natomiast chyba ważniejszy był ten fakt, że w 73 roku trwały też obchody 50-lecia istnienia Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, przypomnijmy, utworzono pod koniec roku 1922, tak oficjalnie, formalnie. I dlatego od końca 72 przez początek roku 73 trwały takie obchody jubileuszu 50-lecia ZSRR i właśnie połączono to z uroczystościami odsłonięcia pomnika Lenina w Alei Róż. Pomnika, który stał tam przez lat w sumie 16, czyli do roku 89. No i to jest takie miejsce, no właśnie, gdzie on stał, czyli przy restauracji kawiarni Stylowa, gdzie dzisiaj też często grupy, turyści przychodzą i słyszą różne opowieści o tym pomniku. Przede wszystkim te anegdoty, jak próbowano go usunąć albo spowodować, żeby on został usunięty. te wszystkie historie o tym starym rowerze, o tych gumiakach, które kładziono pod pomnikiem z kartką, która miała być też takim przesłaniem do pomnika, żeby no, on sobie stąd poszedł, tak? Chociaż to trochę inaczej brzmiało w oryginale, trochę bardziej dosadnie.
7: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. No wiadomo, kim był Lenin, no to wszyscy wiemy i pewnie dlatego w sposób symboliczny ten Lenin był obalony. I tu powiem Ci ciekawą rzecz, że to była moja pierwsza i chyba jedyna nawet taka poważna demonstracja, na której byłem. Otóż jak już system chylił się ku upadkowi, no to tutaj były regularne, z dość dużą częstotliwością demonstracje polegające na rzucaniu tego Lenina farbami. W późniejszej fazie nawet podpalaniu go, więc on taki umaziany tymi farbami płonął. Są gdzieś zdjęcia w necie i bardzo polecam, żebyście sobie to zobaczyli. No krzyczeliśmy wszyscy coś o ZOMO nieładnego, nie mogę tutaj zacytować. ZOMO wtedy już było bardzo takie ugrzecznione, bo chyba wiedzieli, że ich czas Twilight of the Gods nadchodzi, więc oni już wcale nie byli aktywni, ale faktycznie po jakimś czasie w pamięci może mi się zatrzeć interwał czasowy, no ale przyjechał dźwig i tego Lenina zabrał. Podobno Lenin leży gdzieś w Szwecji. Ja osobiście jestem z tej frakcji, która jest za tym, żeby takie pomniki może nie stały, ale leżały i przypominały. No bo on jednak był potężnym symbolem systemu. Te flagi, defilady, to wszystko się odbywało tutaj. Ale ja też mam fajną anegdotę związaną z tym miejscem. Otóż ja jako ze względu na moją profesję uważam, że częścią spuścizny pamięci są również anegdoty. I wyobraźcie sobie, głęboka komuna. Polegało to na tym, że wtedy już dwie osoby to było nielegalne zebranie. I zebrał się tutaj mój kolega z kolegą kolegi. I to sobie rozmawiali, co sprowokowało patrol ZOMO do podejścia, który kazał się im rozejść. Panowie, co wy tu robicie? Rozejść się, bo dostaniecie pałami albo was zawiniemy. Oni mogli to zrobić. Podczas rozchodzenia się jeden z uczestników dwuosobowego zebrania puścił wąka. Tak mu się zdarzyło ze stresu czy jakoś, więc ten ZOMOwiec oburzony zawołał ich z powrotem. Chodźcie, będziemy was spisywać. I teraz, proszę państwa, ja zacytuję z pamięci autentyczny protokół zdarzenia, który ja teraz zacytuję. Obywatel Iksiński, oddalając się z miejsca zdarzenia, urągliwie zaszemrał na odbytnicy. No i powiedzcie mi, że to nie jest jakiś wykwit, tudzież przepuklina intelektu, gdzieś tam wielki szacun. Co ciekawe, na kombinacie, jak już sobie tak myślowo przeskoczymy, na kombinacie znajduje się inny eksponat muzealny, mianowicie autentyczny, nagrany donos. Jak gdzieś zobaczycie, że jest możliwość, czy to przez Stowarzyszenie Rawelin, czy inaczej wejść na teren tych budynków administracyjnych kombinatu, koniecznie i proście, żeby wam na magnetofonie szpulowym odtworzono ten donos dotyczący nam, zdaje się, wyważenia węgla.
8: Możemy uchylić robka tajemnicy, co tam właściwie jest na tym donosie?
7: Śmieszne, bo jak tak słuchasz parę razy, to dzwoni jakaś kobieta, która ona mówi, że ona widzi, ktoś tam wieczorami wywozi węgiel i że ona tak nie może na to patrzeć, że wywozi węgiel. I ewidentnie ci, którzy słuchają tego donosu, mają jakiś współudział w wywożeniu węgla, bo tak próbują sprawy zatuszować. Więc uważam, że jest to idealny jakby eksponat, tudzież pomnik akustyczny historii.
5: Oblewano go różnymi substancjami. Wszystkim myślimy o Walerianie, która przyciągała koty. No te koty potem tam przychodziły, wychodziły na ten pomnik. Powodowały, że on miał taki dosyć specyficzny zapach. No i zakładano, że to może być przyczyna, dlaczego on zostanie usunięty.
8: Jeszcze tylko dopytam. Rower, tak?
5: Tak, no to jest ta anegdota, że kiedyś ktoś tutaj przyszedł pod pomnik Lenina, zostawił właśnie taki stary rower, do którego była przywiązana kartka z no taką prośbą, że masz tu rower, stare buty z Nowej Huty, tak? Tu jeszcze właśnie wspomniano o tych butach, więc one też tam miały zostać postawione. No to jest taka anegdota, która zazwyczaj w przewodnikach po Nowej Hucie jest opisywana. Jest znana już no bardziej, powiedzmy, uchwytna w źródłach historycznych historia, czyli próba wysadzenia tego pomnika pewnej kwietniowej nocy roku 1979. Nie wiemy do dzisiaj, kto jest za ten pomysł odpowiedzialny, za pomysł i za realizację jego. No po samym wybuchu prowadzono przesłuchania wielu osób, także dzieci kilkunastoletnich wtedy, no między innymi mój kolega, który miał wtedy lat 15, był przesłuchiwany w tej sprawie, kolega z muzeum Maciej Mierzian. I no nie udało się ustalić sprawcy wtedy. Po wielu latach już innej zupełnie rzeczywistości, po przełomie roku 89, dokładnie w roku 1996, przyznał się do tego czynu Andrzej Szewczuwianiec, czyli człowiek, który no, był też związany z hutą imienia Lenina, który kojarzony jest przede wszystkim ze strajkiem w 1988 roku, bo on ten strajk wtedy zapoczątkował, no, ale niektórzy wierzą, że faktycznie on tego dokonał, inni raczej mu nie ufają i ta sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.
8: Właśnie, czy wiadomo, czym próbowano wysadzić ten pomnik, bo jednak jest to kawał stali.
5: Tutaj no, znamy relację Szewczuwiańca samego, który opowiadał, jak to miało się technicznie odbywać. Miały to być takie, powiedzmy, domowe roboty, ładunki wybuchowe, zawierające różne substancje, tam chyba fosfor też wśród nich był, który... Plan był taki, że powiedzmy taki łączony wybuch spowoduje, że ten pomnik przestanie istnieć. No ale niestety pogoda, która wtedy była tej nocy, nie sprzyjała jego realizacji, ponieważ było dość wilgotno. No padał też deszcz, co miało spowodować, że te ładunki jakby troszkę zamokły i w efekcie nie wybuchły równocześnie. Tylko doszło do dwóch wybuchów, które dzieliło tam kilka minut, bodajże 4 minuty oficjalnie, jeden od drugiego. No i siła tego wybuchu była przez to dużo słabsza, ale i tak na tyle znacząca, że szyby w pobliskich lokach wtedy po prostu wyleciały i nawet raniły ludzi, którzy spali, bo to wszystko się działo w nocy, więc no, większość ludzi po prostu sobie spała, nikt nie spodziewał się, nikt nie wiedział, że coś takiego wtedy nastąpi.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Ogród pełen eksperymentów, gdzie nauka wychodzi z podręczników i zaczyna działać na żywo. W ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie, w tym wiosenno-letnim sezonie, nowe instalacje, a w programie pikniki, które pokazują, jak zasady fizyki działają w praktyce. Z Rafałem Sforstem, kierownikiem ogrodu doświadczeń, rozmawiała nasza reporterka Ilona Motyka.
9: Bardziej mi się podobało te biegi. Takie, że jak naciskasz przycisk, to wtedy biegniesz i taka tabliczka pokazuje ci prędkość.
10: Najbardziej mi się podobały doświadczenia z wodą i płynami. Że na przykład trzeba czymś kręcić i potem jakieś piłki się podnosiły do góry.
11: No właściwie jest tutaj mnóstwo atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Mi najbardziej się podobał kącik akustyczny.
12: Plac zabaw muzyczny, w którym mogły dziewczyny doświadczyć różnych rzeczy i oczywiście zjeżdżalnie.
13: Czym właściwie jest ogród?
14: Jest to park edukacyjny, takie centrum nauki na wolnym powietrzu, pod gołym niebem. Ponad 100 urządzeń edukacyjnych mamy, które łączą naukę i zabawę.
12: Co nowego w tym sezonie?
14: Mamy dwa bardzo fajne modele. Jeden to model, który nazwaliśmy lewitująca piłka. Otóż użytkownik samodzielnie będzie mógł wytworzyć taki dosyć silny strumień powietrza, w którym to strumieniu będzie się nasza piłka poruszać. No i tam będzie można obserwować ciekawe dosyć zjawisko związane z prawem Bernoulliego. Mianowicie ta piłka, mimo że nic jej tam za bardzo nie trzyma z jakichś zewnętrznych elementów, ona się w tym strumieniu powietrza dosyć stabilnie porusza, nie wypada na boki. No a dzieje się tak dlatego, że kiedy taka piłka próbuje się wychylić, to w tym środkowym, w tej osi środkowej, gdzie jest ten strumień powietrza, tam prędkość tego przepływu powietrza jest większa. Zgodnie z prawem Bernoulliego maleje ciśnienie i pojawia się siła, która spycha z powrotem piłkę do wnętrza, do środka tego strumienia powietrza. No i to zjawisko będzie prezentować na tym stanowisku, ale oczywiście największa zabawa polega na bardzo intensywnym kręceniu tutaj korbą i wytwarzaniu tego strumienia powietrza, no i obserwacji piłki oczywiście. Drugi z modeli naszych nowych tutaj w tym sezonie to jest tak zwana równia za równią. Jest to kilka równi pochyłych połączonych ze sobą razem i my, chwytając dłońmi za uchwyty, możemy zmieniać jednocześnie kąt wszystkich tych równi. Na najwyższej umieszczamy piłeczkę i naszym zadaniem jest taka zabawa, żeby tą piłkę poprowadzić po kolei z najwyższej równi na coraz niższe i zrobić to tak, żeby piłka nie wypadła poza te równie. Więc kawał fizyki, konkretnie mechanika, a jednocześnie bardzo dobra zabawa.
12: I skąd się wziął pomysł na tego typu instalacje?
14: Takie pomysły biorą się z praw fizyki. My tutaj się zastanawiamy co roku, czym nowym wzbogacić naszą ekspozycję i takie zjawiska obserwujemy w życiu, prawda? Możemy sobie piłeczkę ping-pongową nad suszarką umieścić i będzie podobny efekt. Również na naszych warsztatach robimy takie eksperymenty. Tym razem udało się stworzyć eksponat, który będzie służył cały sezon.
12: Jak na deskorolce.
13: Jesteśmy na wycieczce.
1: I co już zwiedziliście w tym ogrodzie doświadczeń?
15: Różne w sumie rzeczy, na przykład kapsuły różne, tam tor saneczkowy i różne inne ciekawe rzeczy.
13: Jeszcze byliśmy
16: jeszcze
13: graliśmy w takiego jakby hokeja, nie wiem jak to nazwać.
16: Byliśmy w labiryncie.
13: Tam. Nie, wy byliście?
16: No.
13: A, to ja nie byłem.
1: Podoba wam się taka forma nauki przez zwiedzanie?
16: No, na razie tak. Fajna wycieczka, tylko minusem jest to, że około 4 godzin to jechaliśmy.
1: A skąd wy w ogóle jesteście?
15: Z Wrocławia, dokładnie.
1: I aż tak wam się chciało przyjeżdżać tutaj do Krakowa?
16: Tak, każda wycieczka mile widziana.
17: Paulina Podarczyk, pracuję tutaj w biurze w ogrodzie doświadczeń. Na co dzień zajmuję się przygotowaniem, koordynacją warsztatów, które są prowadzone dla dzieci. Mamy tutaj ponad 100 urządzeń interaktywnych, gdzie można podejść, na przykład pokręcić albo stanąć, tym samym doświadczając żywej lekcji fizyki, ale również mamy tutaj mnóstwo terenów zielonych, gdzie można siąść na ławeczce. Dzieci mogą w tym czasie się super bawić, natomiast my możemy sobie odpocząć. Grupy szkolne, które tutaj do nas przyjeżdżają, mogą skorzystać z oferty warsztatów, które są przeprowadzane. Są prowadzone przez instruktora, który przez powiedzmy 40 minut prowadzi takie lekcje o danej tematyce. Są one zarówno dla małych dzieci, jak i dla tych troszkę starszych. Można również skorzystać z oferty dla osób indywidualnych, gdzie przeprowadzamy urodziny, one odbywają się w weekend, no i można sobie zorganizować takie urodziny dla grupy dzieci i wtedy mamy taką grę terenową, gdzie można również troszkę lekcji fizyki, ale również taka sama zabawa, biegając po ogrodzie.
18: Jest coś, co trzeba koniecznie sprawdzić, będąc tutaj pierwszy raz?
17: Myślę, że wszystko. Ciężko jest wybrać jakąś jedną atrakcję, która jest taka wow. Wszystko zależy od osoby, która tutaj przychodzi, tak? Jeśli mamy małe dzieci, to na pewno podoba im się naukowy plac zabaw, gdzie mamy bardzo duże zjeżdżalnie i ogromną piaskownicę. Jeśli będą to starsze dzieci, na pewno będą chciały doświadczyć czegoś innego, więc ciężko mi tutaj wybrać coś konkretnego dla jednej osoby.
18: Dla kogo jest najwięcej opcji? Bardziej dla dzieci, czy dla dorosłych? Czy może wspólnie w zasadzie można coś porobić?
17: Myślę, że ogród doświadczeń jest takim miejscem, gdzie można sporo robić wspólnie. Jest to cudowne miejsce dla całych rodzin, ponieważ i małe dzieci, i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie. I nikt nie będzie stratny.
18: A jak zainteresowanie ludzi nauką właśnie w takiej formie?
14: No myślę, że frekwencja o tym świadczy, że jest to duże zainteresowanie. Blisko 100 tysięcy odwiedzających każdego roku przez niecałe 6 miesięcy. Zadowoleni goście, których tutaj obserwujemy. Rodziny z dziećmi i tutaj nie tylko dzieci eksperymentują, ale również ich rodzice czasami są wręcz konkurentami w tej zabawie.
2: Nowy sezon w Ogrodzie Doświadczeń potrwa do jesieni. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

tego teraz. Telefon dzwoni, lecz dziś nie odbieram. Ja chcę rozmowy tylko w cztery oczy, gdzieś o czwartej w nocy, zamknięci w literach. Życie rozkazało mi wybierać, a ja nie chcę. Czas mi leci teraz na spacerach, sam na mieście. Kiedy wzięcie